rynek to nie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresh. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzie

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Eskarok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znów spotykamy się po obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. A dzisiaj zastanowimy się chwilę nad tym, jak można włączyć się do tej historii powszechnej i historii Kościoła, jak można stać się świętym. Mamy wspomnienie o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim. Powiemy sobie nieco więcej o tym błogosławionym i kandydacie na świętego, bo tak trzeba o tym mówić. A powiedzą nam coś o tym dzisiaj dwie siostry ze zgromadzenia sióstr Loretanek, siostra Klara i siostra
2: Daria,
1: które serdecznie witam dzisiaj w Radio Plus. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże wszystkim.
1: Dlaczego siostry Loretanki w naszej audycji będą opowiadały o księdzu Kłopotowskim, to myślę powiemy sobie w dalszej części spotkania. Ale cóż, jeżeli mówimy o błogosławionym, to trzeba powiedzieć słów kilka o jego biografii, o jego przeszłości. To jest święty z naszej, powiedzmy, historii najbliższej, najnowszej. To jest raptem trochę ponad 100 lat przeszłości, czyli jeszcze ta historia, którą bezpośrednio możemy dotknąć. Święty urodził się w czasie, kiedy Polski jeszcze nie było.
3: Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski urodził się, kiedy Polska była pod zaborami, dokładnie 20 lipca 1866 rok, Korzeniówka koło Drohiczyna. Tu spędził dzieciństwo, potem lata gimnazjum, chodził do Siedlec przez 6 lat i tu zrodziło mu się powołanie. Zdecydował zostać kapłanem i w roku 1883 rozpoczął seminarium w Lublinie. Przez 4 lata był w seminarium, ponieważ był jeszcze za młodym człowiekiem, ażeby otrzymać kapłaństwo, został wysłany na kolejne 4 lata do Akademii w Petersburgu i tam studiował głównie teologię, którą zakończył w 1891 roku tytułem magistra i 5 lipca 1891 roku otrzymał kapłaństwo.
1: Tutaj pozwolę się na chwilkę wtrącić, gdy siostra mówi o tym, tej Akademii Duchownej w Petersburgu, bo tu warto zaznaczyć, że uczelnia ta, ona mimo, że znajdowała się wtedy w Petersburgu, kształciła kapłanów katolickich i teologów katolickich, prawda?
3: Tak, to wówczas było w zasadzie dwie możliwości. Bardzo słaba możliwość, żeby studiować w Rzymie, a nieco większa możliwość studiowania w Petersburgu. Oczywiście bardzo mała liczba kapłanów mogła studiować poza ukończeniem seminarium duchownego.
1: I tu warto na chwilę właśnie zatrzymać się przy tej sytuacji, w jakiej znajdował się nie tylko błogosławiony Ignacy, ale znaczna część kapłanów, czy też ludzi w ogóle myślących o wyborze drogi kapłańskiej wtedy w zaborze rosyjskim. Przy zupełnie okazji innej audycji wspominaliśmy o tym, że zaborca, czyli carat, nie był zainteresowany w tym, żeby poziom naszego kapłaństwa katolickiego wtedy na przełomie XIX-XX wieku był wysoki. I najprzeróżniejsze trudności stawiano, żeby się rozwijały seminaria, żeby rozwijały się wyższe szkoły teologiczne. I to, że, no tak jak siostra mówi, ten dostęp do Akademii Duchowej w Petersburgu nie był dla wszystkich otwarty, był dość wąski. To, że jemu się udało tą uczelnię skończyć, no świadczy w dużej mierze o tym, chyba takim samozaparciu i silnej determinacji, żeby podwyższać tą swoją wiedzę teologiczną, starać się być dobrym kapłanem.
3: To na pewno, ale też zadziałał może element ludzki, mianowicie błogosławiony dziś ksiądz Ignacy Kłopotowski miał wuja, który był kapłanem i który właśnie pracował w Petersburgu. To wuj Franciszek Dobrowolski, ksiądz Franciszek Dobrowolski pomagał mu kształcić się już zaczynając od gimnazjum. I również był jakimś wsparciem, bo nie otrzymał też ksiądz Ignacy Kłopotowski stypendium od razu i tak naprawdę finansował mu wuj, ksiądz Franciszek Dobrowolski. Dopiero w ostatnim roku otrzymał otrzymał stypendium i mógł jakoś już swobodniej się kształcić. Ale na pewno zarówno gimnazjum kończone w zaborze rosyjskim i z takim prześladowaniem tego, co polskie i katolickie, i potem doświadczenie Petersburga rzutowało na całość jego duszpasterstwa. Oczywiście również rzutowała jego dom rodzinny, rzutował jego dom rodzinny, czyli wychowanie religijne, patriotyczne. Ojciec był powstańcem, gdzie potem musiał się przez pewien czas kryć, ale ojciec przekazywał mu te głębokie wartości patriotyczne, umiłowanie ojczyzny, potrzeby ofiary dla ojczyzny, a także umiłowanie Boga bezgranicznie.
1: No właśnie, tutaj wspomniała siostra o powstaniu styczniowym. To jest szalenie ważne wydarzenie kształtujące w ogóle całe pokolenie Polaków z końca XIX wieku. My teraz w wieku XXI często nie pamiętamy o tym, w jakich realiach politycznych się Polska XX wieku kształtowała. Mówię Polska XX wieku, dlatego że Polska weszła w ten wiek XX w roku 1918, tak? Można powiedzieć, że błogosławiony Ignacy był jednym z współtwórców tej Polski, tej II Rzeczpospolitej, ale korzenie tego procesu to jest właśnie druga połowa wieku XIX, straszne przeżycia po powstaniu styczniowym. Często znajduje się analogie między dzisiejszymi czasami a tą epoką po powstaniu styczniowym, pewien taki poczucie marazmu. Coś się nie udało, mówię tu o powstaniu styczniowym, znaczna część inteligencji, elit ówczesnych polskich odwraca się od polskości w drugiej połowie XIX wieku. I to jest to, o czym siostra mówi. Pewna pogarda, z którą on się stykał w Petersburgu, tak, wśród nawet środowisk polskiej inteligencji, która tam dotarła, odwrócenie się od Boga, od tradycyjnej polskiej religijności, od także tradycji patriotycznej. Gdy czytałem sobie biografię błogosławionego księdza Ignacego, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że w swojej pracy duszpasterskiej ksiądz Ignacy często stykał się z nędzą materialną i moralną. Jak rozumieć tą nędzę moralną? Bo ja rozumiem to właśnie jako coś takiego, odwrócenie się od tradycji, od Boga, od tradycji polskiej, tradycji patriotycznej.
3: Nie. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski otrzymał jako pierwszą pracę duszpasterską w Lublinie. I to otrzymał bardzo szeroki zakres pracy, bo od razu otrzymuje posadę, tak można to otrzymać, obowiązki wikarego w parafii nawrócenia świętego Pawła, otrzymuje posadę wykładowcy, profesora w seminarium i kapelana szpitala. Bardzo szeroki zakres pracy, bardzo dużo obowiązków, ale ponieważ był to człowiek o szerokim umyśle i o szerokim sercu, on jeszcze widział inne potrzeby Lublina i on dojrzał tą biedę materialną, która była w Lublinie, wiele osób starszych, żebrzących, widział dzieci, sieroce, które gdzieś tam się błąkały i nie były odpowiednio, nie miały odpowiedniego ukierunkowania, odpowiedniej opieki. Widział ten kryzys dziewcząt, które napływały ze wsi, żeby zarabiać w Lublinie, a ponieważ nie znalazły godziwej pracy, oddawały się prostytucji. I on widział ten problem, ale od razu, natychmiast usiłował te problemy jakoś rozwiązywać. I co robi? Organizuje bardzo szybko dom zarobkowy dla tych ludzi biednych, tułających się, którzy jeszcze mogą pracować, organizuje ochronki oddzielnie dla chłopców, dla dziewcząt i organizuje tak zwany przytułek świętego Antoniego dla dziewcząt, które może nie z wyboru, ale po prostu jakby z konieczności życiowej oddały się prostytucji i on dla nich organizuje inne życie, organizuje im dom, organizuje im pracę, żeby w ten sposób wyciągnąć z tej takiej nędzy moralnej, z tego zagubienia, żeby ich po prostu wprowadzić nowo, na nowo do normalnego życia.
1: To są cały czas lata 90. XIX wieku, prawda? To, o czym mówimy, te pierwsze lata jego pracy duszpasterskiej.
3: Łącznie do roku 1908, bo do tego roku pracował w Lublinie. I potem widzi, że oprócz tej pomocy takiej materialnej, ci ludzie wymagają pomocy duchowej. Wie, że skazaniem swoim nie dotrze do wszystkich, że do konfesjonału nie dotrą wszyscy. Dlatego on decyduje się również apostołować, docierać, katechizować ludzi poprzez prasę katolicką, poprzez drobne broszurki wydawane, pisane językiem prostym, zwyczajnym, na temat tym, jak należy uczestniczyć we mszy świętej, czym jest Eucharystia, jak się spowiadać, czym jest Kościół. Informował o różnych wydarzeniach z Kościoła po to, by podnieść poziom religijny, poziom moralny, by zachwycić ludzi czymś dobrym, zachwycić ludzi czymś pięknym.
1: Później, ja trochę wybiegam w przód w naszej rozmowie, jedna z licznych publikacji periodyków, które wychodzą pod jego opieką, nosi tytuł Polak Katolik, prawda? Tylko, że to już jest sprawa znacznie późniejsza, ale chciałbym powiedzieć...
3: Nie, to jest sprawa Lublina, to nie jest późniejsza.
1: Czyli jeszcze przed odzyskaniem niepodległości.
3: Oczywiście, on wykorzystuje moment, rok 1905,
1: kiedy... Rewolucja w Rosji.
3: Rewolucja w Rosji, kiedy car zaczęła być łagodniejszy w stosunku do Polski, bo chce, żeby Polska przyszła z kolei jakoś z pomocą. I wtedy on wykorzystuje moment, składa natychmiast podanie o tym, że chce wydawać dziennik i to Polak Katolik i drugi tygodnik Posiew. I władze carskie się zgadzają. I on rusza natychmiast w grudniu 1905 roku z Posiewem, z tygodnikiem, a już w lutym 1906 roku rusza z Polakiem Katolikiem. I właśnie tu jego doświadczenie, że jedni się odwracają, drudzy jakby tracą wiarę, a on chce pokazać, że Polak powinien być katolikiem, że prawdziwy Polak jest katolikiem i że ten katolicyzm jest tak bardzo istotny w narodzie polskim, bo inaczej ten Polak jakby się rozmazuje w swojej tożsamości.
1: No i to jest właśnie taki ciekawy wątek związany z tym wydawaniem Polaka Katolika, czyli czegoś, co później w XX wieku stało się swoistym symbolem dla jednych czegoś bardzo pozytywnego, dla innych jakieś środowiska lewicowe, liberalne uważają to hasło Polak Katolik za obiekt śmiechu, obrazy, że to jest coś bardzo negatywnego. Natomiast ja znalazłem sobie, czytając o różnych dokonaniach błogosławionego księdza Ignacego, znalazłem sobie taką informację, że on mimo tego głoszonego hasła Polak Katolik udzielał także intensywnego wsparcia unitom, ponieważ ten obszar wschodniej Polski był dość silnie zamieszkały przez unitów, czyli tak naprawdę, no co tu dużo mówić, Rusinów należących do, czy Polaków należących do kościoła grekokatolickiego.
3: Tak, czynił to z wielkim narażaniem się swojego życia, ponieważ car jakoby zabronił udzielania posług religijnym grekokatolikom. W ten sposób jakby zmuszając, że grekokatolicy mają stopniowo przechodzić na prawosławie. I tu narażał się wielki misjonarz jezuita ojciec Jan Urban, który pracował i chodził od jednej miejscowości do drugiej, przyjeżdżał, chrzcił, spowiadał, błogosławił związki małżeńskie, a bardzo intensywnie włączył się nasz błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, bo to on drukował broszurki i to on dostarczał te broszurki misjonarzowi, ojcu Janowi Urbanowi po to, żeby on mógł katechizować tam, gdzie dociera, to on dostarczał komunikanty, to on dostarczał wino mszalne, to on przechowywał czy przyjmował w swoim domu w Lublinie jego właśnie na jakieś zatrzymanie, na rozeznanie się na nowo w sytuacji.
1: Także tu warto zaznaczyć, że ten Polak katolik to nie jest hasło, jak często liberalne środowiska próbują, mówiąc po gombrowiczowsku, przyprawić gębę, tak, człowieka fanatycznego, zamkniętego wyłącznie właśnie na owych Polaków i katolików. Okazuje się, że nie, że w tym haśle mogli się znaleźć także grekokatolicy, a warto tutaj zaznaczyć, że to był okres bardzo ostrego kursu władzy carskiej przeciwko właśnie owym grekokatolikom, których na siłę próbowano włączyć do cerkwi prawosławnej i do, no, uznać za Rosjan, tak, w gruncie rzeczy. No skoro chodzicie do cerkwi, fakt, że grekokatolickiej, to w gruncie rzeczy jesteście Rosjanami i powinniście być uznawani za prawosławnych. No zresztą mamy męczenników, tak, Kościół katolicki.
3: Katolicki chociażby. Tak, na pewno błogosławiony ksiądz Ignacy Łopatowski miał szacunek dla innej narodowości, dla innej religii, bo kiedy były niesnaski między katolikami a ortodoksyjnym wyznaniem, on zawsze reagował i prosił o szacunek. Miał szacunek dla Żydów. Natomiast patrzył realnie, że jeśli naród żydowski zbyt mocno bogacił się kosztem narodu polskiego, to ingerował. Ale jeśli naród żydowski w czasie pierwszej chociażby wojny światowej był w wielkiej biedzie i kryzysie, on tak samo otwierał kuchnię, tanią kuchnię, czy bezpłatną kuchnię zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. Nie dzielił to. Widział człowieka, w którym żyje Chrystus, w którym potrzeby takie właśnie, że każdego człowieka. Podchodził z szacunkiem do każdego człowieka.
1: Do dalszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy o bohaterze dzisiejszego dnia, wspomnienie o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim. Mieliśmy przed przerwą opis jego życia w Lublinie, no tu kilkanaście lat pracy duszpasterskiej związanej z Lublinem, a potem rozpoczyna się drugi ważny, może nawet jeszcze ważniejszy, chyba ważniejszy nawet okres pracy, związany już z Warszawą i bezpośrednio ze zgromadzeniem sióstr, których dwie przedstawicielki dzisiaj gościmy. No i śladów działalności błogosławionego księdza Ignacego w Warszawie i w okolicy jest do dziś sporo, łącznie z nazwami ulic.
2: Nasz ojciec założyciel pracę, którą podjął w Warszawie, była od razu z miejsca kontynuacją tej całej działalności, którą prowadził w Lublinie i w takim samym ogromnym zakresie, jak to miało miejsce właśnie w Lublinie. To tak naprawdę jest zadziwiające, ponieważ wchodził w nowe miejsce i w nowe miasto, a był w stanie od razu rozpocząć publikacje, czasopism, które pisał i drukował i które rozpowszechniał w Lublinie. Nawet mając, to siostra Klara nie wspomniała, nawet zakładając księgarnie, które w różnych miejscach Polski zaczęły funkcjonować. Więc jedna rzecz szeroko, zajmująca wiele czasu i szerokim kręgiem działająca, to jest ta prasa katolicka, natomiast drugi zakres jego działalności to również działalność dobroczynna, którą też z miejsca podejmował i jest to widoczne na przykład w jego pracy przy Freta w kościele świętego Jacka, gdzie zakładał już ochronki dla dzieci, gdzie zaczynał współpracę z siostrami szartkami, które potem prowadziły tą działalność. Taka ciekawa rzecz u naszego ojca założyciela, to jest wcześniej, żeśmy wspominali o jego otwartości na inne nacje, na inne wyznania, ale też taka cecha, która świadczy o wielkiej wolności i wielkim wyczuciu ducha Kościoła, i jak bardzo pozwalał też Chrystusowi działać przez siebie, to jest otwarcie na cały Kościół i na przykład współpraca z mnóstwem różnych innych zgromadzeń. Ojciec nie przywłaszczał sobie innych dzieł, czy też nie chciał zatrzymywać ich dla siebie, na przykład prowadząc przytułek świętego Antoniego dla dziewcząt upadłych w Lublinie. Po wyjeździe, wyjeżdżając, ojciec oddaje to siostrom pasterzankom, które do tej pory dom funkcjonuje do dnia dzisiejszego, prowadzą to miejsce. Sprowadza do Warszawy braci Albertynów, siostry Albertynki i bracia Albertyni w dalszym ciągu funkcjonują. To dzięki naszemu ojcu założycielowi, ponieważ widział potrzebę, ogromną biedę dzielnicy praskiej.
1: No właśnie, na chwilkę zatrzymajmy się przy tej dzielnicy praskiej, bo on od samego początku związany jest z kościołem pod wezwaniem świętego Floriana, prawda? O ile dobrze pamiętam.
3: Nie, przychodzi rok 1908, czyli pierwsze 5 lat to jest takie troszeczkę tułaczki, kiedy on usiłuje cały organizować właśnie wydawnictwo i rozszerza, bo przyszedł z tygodnikiem Polak Posiew, z dziennikiem Polak Katolik, a tu powstaje Kółko Różańcowe, powstaje Anioł Stróż. Dopiero później jest przez jeden rok wikarem u świętej Anny.
1: Czyli po stronie lewej.
3: Tak.
1: Po stronie lewej Wisły.
3: Pierwszą wojnę światową, czyli rok od 1914 aż do roku 1919 on spędza w kościele świętego Jacka. Tutaj. I tutaj przeżywa tragedię pierwszej wojny światowej z ludźmi, a dopiero rok 1919 przechodzi na drugą stronę Wisły, tam zostaje proboszczem i zostaje dziekanem. Ale ślad wielki zostawił po tej stronie też Wisły, ponieważ jego cały koncert, można powiedzieć, wydawniczy, to był na krakowskim przedmieściu. Mhm. I stąd wychodziły na całą Polskę jego czasopisma, jego broszurki. Uważał, że ten sposób apostołowania jest takim najlepszym, że dociera do największej liczby ludzi. Uważał, cenił już wtedy mass media, co jeszcze, powiedzmy, Kościół powoli to wprowadzał. On bardzo to cenił. Dlaczego przeniósł się do Warszawy? Bo sądził, że jakby ucieknie troszeczkę spod tego nadzoru ściśle rosyjskiego, że będzie miał dużo większą możliwość tego oddziaływania na ludzi. To była jego główna myśl przejścia do Warszawy. I dopiero właśnie rok 1919, kiedy jako proboszcz, dziekan pełni, angażuje się w tę biedę Warszawa-Praga.
1: Staje się proboszczem. I to właśnie rzecz ciekawa, bo kościół jest pod wezwaniem świętego Floriana, ale parafia nie jest pod wezwaniem świętego Floriana.
3: Ponieważ parafia jest dużo starsza. Parafia jest Matki Bożej Loretańskiej. Na Ratuszowej wtedy był kościół. Był to wielki kościół, kiedy niestety rok 1811 Napoleon kazał to wszystko wyburzyć, żeby mieć dobrą przestrzeń nad Wisłą, ale parafia stara i ten sławetny domek loretański, który dla warszawiaków był bardzo cenny, ocalał do dnia dzisiejszego. Stąd parafia była pod wezwanie Matki Bożej Loretańskiej, a był już wybudowany, jeszcze może nie w całości wykończony, ale wybudowany duży kościół świętego Floriana.
1: I tutaj, w tych właśnie okolicach, zaczynają się początki zgromadzenia, do którego obie siostry w tej chwili należą, prawda?
2: Tak, tak. Zgromadzenie powstało w 1920 roku. Ojciec założyciel potrzebował ludzi do pracy właśnie w dziele szerzenia prasy katolickiej. To było tą odpowiedzią też na głos Ojca Świętego, żeby znaleźć jakieś antidotum na zalew prasy bezbożnej. I ojciec potrzebował ludzi zaufanych i szczerze oddanych. Nie zawsze osoby świeckie, mające rodziny, czy jakieś inne własne sprawy są w stanie też zupełnie się poświęcić i zupełnie oddać.
1: Tak
2: i
1: się mówi, to teraz dyspozycyjność, tak. Takie dobre słowo.
3: Tak, a jeszcze wtedy kwestia powojennych strajków i tak dalej, to było bardzo trudne. Rodząca się nowa Polska, to było bardzo trudny okres.
1: Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak. Czyli rozumiem, że on chciał mieć niezależny jakby system pozwalający wydawać, pisać i wydawać prasę oraz innego rodzaju wydawnictwa, niezależne od, nie wiem, jakichś prywatnych zakładów.
3: Niezależnie od tego, czy na przykład strajkują drukarze, czy strajkuje introligatornia, prawda? Chciał mieć ludzi, którzy nie będą strajkować, którzy będą wiedzieć, że to jest Słowo Boże, że to jest potrzeba niesienia duchowej pomocy i tu nie może być strajków. No i właśnie dlatego decyduje
1: I się. Powstają siostry Loretanki, ale to jest nazwa skrótowa. My posługujemy się tym określeniem siostry Loretanki, ale przecież nie jest to oficjalna nazwa zgromadzenia.
2: Pełna nazwa zgromadzenia, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, czyli jest tutaj w centrum Maryja, nikt inny, o tej osobie jeszcze nie wspomnieliśmy, a Maryja jest to osoba bardzo bliska naszemu założycielowi i jego duchowości. Był to człowiek na wskroś maryjny i mnóstwo wspomnień sióstr naszych, jak czytamy sobie przygotowywanych na proces beatyfikacyjny, na przykład, no to siostry się powtarzają, wszystkie siostry niemalże uwielbiał odprawiać mszę świętą, bardzo lubił przy obrazie, przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Człowiek nieustannie chodzący z różańcem, biegający po Warszawie, żeby zaoszczędzić, nie jeżdżący tramwajem, tylko do sióstr, dochodzący pieszo z różańcem w ręku i sam też siostry czasami zwalniał z jakiejś modlitwy, gdy był bardzo zmęczony i obciążony pracą, ale z różańca nie zwalniał. Człowiek oddany Maryi i też szczególnie jakoś w tym miejscu, jakim jest właśnie kościół Matki Bożej Loretańskiej na Ratuszowej, czyli dom Matki Bożej. Czym jest dom Matki Bożej, to może też nie wszyscy kojarzą. Jest to Nazaret, czyli jest to miejsce, gdzie Matka Boża wzrastała sama i gdzie doświadczyła tego ogromnego działania Bożego, zwiastowania i gdzie nastąpił ten ogromny cud, o którym Pan wspomniał na początku programu, wcielenie, tak. Czyli gdzie Chrystus wszedł w nasze życie. I jakby to uczynił tak naprawdę ksiądz Kłopotowski centrum swojego życia, co może też to może tak naprawdę dawać odpowiedź, skąd te wielkie otwarcie widoczne w całej działalności naszego ojca założyciela. A to wszystko przez Maryję. Jakby to też pewnie potwierdził zgodnie też współczesny naszemu ojcu założycielowi Maksymilian Maria Kolbe. Też ciekawa.
1: Właśnie, prawa. Ciekawa postać. Jak się czyta biografię obu, no, jednego świętego, drugiego błogosławionego, znajduje się mnóstwo analogii między nimi. Ja przynajmniej takich analogii mnóstwo znalazłem.
3: Dlatego, że można powiedzieć w pewnym sensie, że święty Maksymilian Kolbe był uczniem błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jest wspomnienia sióstr, że młody kapłan pojawił się na plebanii i rozmawiał bardzo długo z księdzem Kłopotowskim, a kiedy odszedł, to ksiądz Kłopotowski podzielił się z siostrami. To jest ojciec Maksymilian Kolbe. On rozpoczyna działalność, a duszpasterstwo poprzez wydawnictwo. I właśnie przyszedł, żeby podyskutować, żeby zaczerpnąć doświadczenia. I to jest właśnie wielki charyzmatyk, nasz założyciel i chyba bardzo wielki charyzmatyk, oddany Maryi, oddany Bogu, Maksymilian Kolbe. Powiedzmy, losy potem inaczej się potoczyły, no ale obaj są zdecydowanie święci.
1: Z tym, że jeden z nich jest świętym męczennikiem, drugi świętym wyznawcą i o tym sobie powiemy w dalszej części naszego spotkania. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski do końca swego życia pozostał księdzem diecezjalnym, prawda? Nie wstąpił, mimo że związany był z ogromną ilością różnych zgromadzeń żeńskich, męskich, sam do żadnego nie wstąpił, zmarł jako ksiądz diecezjalny, to było dokładnie
3: 1931 rok, 7 września.
1: Właśnie, 7 września, nie bez przyczyny dzisiaj spotykamy się. Rozmawiamy tutaj przy okazji 7 września w Kościele Katolickim. Ja się z tym zetknąłem na studiach historycznych wiele, wiele lat temu. Jest taki piękny zwyczaj, że dzień śmierci świętego czy błogosławionego nazywany jest jeszcze dawniej, po łacinie nazywano to dies nati, dzień narodzin. Tak?
3: Narodzin dla nieba.
1: Właśnie, prawda? Narodzin dla nieba. To jest taki ciekawy rys naszej duchowości, obyczajowości chrześcijańskiej, jak my patrzymy na śmierć. Wbrew temu, co się często właśnie środowiska liberalne czy jakieś inne wrogie Kościołowi zarzucają katolikom, chrześcijanom, takie cierpiętnictwo, takie spoglądanie na życie ludzkie przez pryzmat śmierci, która gdzieś tam czyha nad nami. Nieprawda. W prawdziwym spojrzeniu chrześcijańskim na śmierć, śmierć to jest dzień narodzin, to jest dzień w jakiś sposób radosny, prawda?
3: Tak, przejście do innego życia.
1: Lepszego.
3: Tak, a jeśli my myślimy, powiedzmy, o śmierci jako prawdziwy katolik, to w sensie radosnym, w tym, że to, co trudne w tej chwili, z czym się borykamy, czym nieraz możemy sobie nie radzić, to się skończy. Skończy się, bo będzie przejście do nowego życia, gdzie będziemy już rzeczywiście żyć w aurze Pana Boga, gdzie to ludzkie nasze niemożliwości skończą się i otworzy się przed nami nowy świat. I myślę, że prawdziwy katolik nawet cieszy się, czy czeka na tę śmierć, tak jak na przykład czekał i wspominał o tym ojciec, ksiądz Kłopotowski, nasz ojciec założyciel, kiedy mówił, że czeka na spotkanie z najwyższym kapłanem, bo wierzył, że tam spotka go jakby cała nagroda za jego twórcze życie, a też z drugiej strony od razu zapowiedział, on w niebie nie będzie leniuchował. On będzie dalej pracował, że będzie dalej pośrednikiem między ludźmi, Panem Bogiem i będzie właśnie wypraszał dla nas łaski. I my jako zgromadzenie bardzo mocno to odczuwamy, że jest nadal ogromnie pracowity.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, bo zaczęła tutaj siostra cytować fragmenty jakichś jego myśli z ostatnich lat życia, tak? Kiedy on szykował się do tego przejścia, wielkiego przejścia. Czy są jakieś inne jeszcze relacje dotyczące tych ostatnich jego lat? Bo to często w jakichś hagiograficznych opisach żywotów świętych ze średniowiecza spotykamy jakieś takie wydarzenia towarzyszące ostatnim latom życia, czy ostatnim chwilom życia, wręcz cudowne. Czy tutaj coś podobnego mamy może w relacjach?
3: Częściowo tak, z tym tylko, że trzeba widzieć, że ksiądz Kłopotowski zmarł w wieku 65 lat, czyli zmarł nagle, kiedy był twórczy, kiedy zaczął budowę domu parafialnego, prawda? Ale już od kilku lat, tak jakby w rozmowach z siostrami trochę przygotowywał. Kiedy w roku 1928 zakupił majątek niedaleko Wyszkowa i temu majątkowi nadał tytuł Loretto, tam jakoby chciał przeszczepić kult Matki Bożej Loretańskiej, to od razu, będąc jednego dnia na spacerze z siostrami, wyznaczył miejsce i powiedział: tu będzie cmentarz, ja tu pierwszy spocznę, a potem kolejno siostry, jak będą odchodzić do Pana Boga, będą tutaj spoczywać. Drugie, to co nam bardzo mocno podkreślał, że jego zabraknie, ale my jako loretanki, chociaż jesteśmy młodym zgromadzeniem, musimy pamiętać o silnej wierze. O to, by wzrastać w miłości, by ta miłość była tak wielka, która nie pozwoli zniszczyć nas jakimkolwiek przeciwnościom, które przyjdzie. Podkreślał ogromnie pokorę wobec Boga, pokorę wobec wzajemnych relacjach. Dawał nam taki testament duchowy, który bardzo, bardzo mocno się jednak zakodował siostrom, bo nawet jeśli nie miały za wiele rzeczy pisanych, już typowo dla zgromadzenia, to jednak było mnóstwo takich czy konferencji, czy takich zdań mówionych przy różnych sytuacjach. Przekazał mocno, że mamy kochać modlitwę. Sam był wielkim czcicielem i Matki Bożej, i Eucharystii. Rozmiłowany w modlitwie, bo uważał, że cała świętość nasza rodzi się na modlitwie i cała nasza twórcza duszpasterstwo rodzi się na modlitwie. Przekazał nam w testamencie umiłowanie modlitwy. I to zarówno tej eucharystycznej, ukochanie mszy świętej, jak i kultu Matki Bożej.
1: I zmarł, tak jak siostra mówi, no jeszcze w sile, zmarł w sposób nagły, ale później rozpoczął się pewien proces, najpierw nieoficjalny, potem oficjalny, który doprowadził do sytuacji, że dzisiaj jest on jednym z błogosławionych Kościoła, a w jakiejś przyszłości, trudno powiedzieć jeszcze jakiej, ufamy, że także świętym Kościoła. Jak to wszystko się potoczyło, czyli jego funkcjonowanie no już po tym przejściu, po wielkim przejściu, czyli po 7 września, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania, czyli dlaczego w ogóle świętowane jest święto w tym wspomnianym już Loreto podwyżkowym, powiedzmy sobie może słów kilka, to jest w tej chwili no wielki ośrodek, tak? Taki żywy
3: sanktuarium,
1: pomnik.
3: Sanktuarium Matki Bożej.
1: Po pierwsze Matki Bożej, no bo ona jest tutaj jakby główną gospodynią, ale w jakiejś mierze no taka pamiątka, taki żywy, funkcjonujący pomnik błogosławionego księdza Ignacego.
3: Ludzie, którzy szczątki, też jego szczątki.
1: I także doczesne szczątki. Ludzie, którzy nie byli nigdy w Loreto, co mogą tam spotkać?
3: Ci, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy do Loreto, naprawdę zachwycają się od razu. Czyli to, co nieustannie podkreślają, atmosfera, gdzie się czuje obecność Pana Boga, gdzie się czuje obecność Matki Bożej i gdzie się czuje obecność założyciela, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, który czuje się, że on jest tu takim pośrednikiem. On czuwa i on widzi potrzeby, z którymi ludzie przyjeżdżają i naprawdę robi wszystko u Pana Boga, żeby pomóc tym ludziom. Stąd nieustanne podziękowania, które napływają, że ludzie wyjeżdżają z Loreto, wyjeżdżają inni, wyjeżdżają mocni. Często otrzymują nawet te materialne sprawy, o które proszą, na przykład bezrobotni, nagle po takich właśnie żarliwych modlitwach w Loreto otrzymują pracę, taką jaką chcą. Zwaśnione rodziny nagle zaczynają żyć takim innym życiem, zaczynają się rozumieć. Przyjeżdżają do Loreto też małżeństwa, które mają problemy z urodzeniem dziecka, z poczęciem dziecka. I właśnie wiele jest osób, które dziękuję, że pobyt w Loreto, modlitwa w Loreto, zarówno przed proszeniem Matki Bożej Loretańskiej i Błogosławionego, dają dla nich nowe życie i nową radość, którą wprowadzają.
1: Loreto to jest także w jakiejś mierze ta kontynuacja tego rysu charytatywnego, społecznikowskiego księdza Ignacego, prawda? Tam też zostało to w ogóle założone jako miejsce, gdzie mogły na kolonie wyjeżdżać dzieci z Warszawy, no z tych biedniejszych rodzin, prawda?
3: Tak, jako proboszcz widział, ile biedy jest w Warszawie, Pradze i on przede wszystkim pomyślał o dzieciach, pomyślał także częściowo o siostrach, które pracowały na przykład w dawnych drukarniach przy metalu.
1: Ołów straszliwy.
3: I tak dalej.
1: Ołowica, choroba zawodowa wszystkich drukarzy.
3: Więc chciał również, żeby siostry miały takie miejsce wśród lasów sosnowych na odpoczynek, na odprążenie.
1: O, proszę Państwa, zatrzymajmy się chwilę. Siostry zakonne to też ludzie i też potrzebują wakacji.
3: Zdecydowanie
1: to
3: tak.
1: Nam się może wydaje, a przez długi czas myślałem, że ksiądz i zakonnica to jest taki trochę robot kościelny, który pracuje cały czas, wykonuje te swoje czynności, a przecież to są normalni ludzie, którym też jest potrzebny odpoczynek, są potrzebne po prostu wakacje od czasu do czasu.
2: Chociaż nasz ojciec założyciel też był ciekawym człowiekiem, bo on widział mocno tę krótkość życia. Myślę, nie chodziło mu tutaj o pracoholizm, ale to jak wiele jest do zrobienia, jak wielu ludzi jest jeszcze daleko od Chrystusa i jak ma krótko czasu. I on na przykład nie jeździł na wakacje.
1: Tak funkcjonował.
2: Śmierć, tak, jego zbyt...
3: Chociaż później był w truskawcu. Zapiski są. Tak.
1: Po śmierci...

0: podczas swojego życia. Zdecydowanie nie po śmierci. Świętym zostaje się podczas swojego życia. I kiedy osobiście śledziłam rozgłos świętości błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, rozpoczynając od jego narodzenia, nie od jego śmierci, to już było wiele akcentów zauważonych w dzieciństwie, zauważonych w liceum, potem w kapłaństwie, kiedy ludzie patrząc na postawę czy dziecka, ucznia, czy potem kapłana, mówili: to jest kapłan z prawdziwego powołania, on jest święty. Do niego zwracali się w różnych sprawach nie tylko ludzie z parafii, z diecezji, ludzie z Polski, wtedy, kiedy by nie radzili. I takie sygnały, że jest to kapłan święty, pojawiały się w ciągu życia. Najbardziej odczuwały to siostry loretanki, które założone w 20 roku, czyli 11 lat, ocierały się o założyciela. One najbardziej to odczuwały. I wtedy, kiedy założyciel zmarł, one natychmiast pocierały różaniec o ciało założyciela, brały sobie kawałek sutanny na relikwie. One miały już wtedy przekonanie, że to umarł człowiek święty. Ale oczywiście mieć przekonanie, a żeby doszło do beatyfikacji chociażby, to musi wiele upłynąć. I tutaj były różne rzeczy. Pierwsza rzecz, że siostry wierzyły w to, że on jest święty, doznawały takich ewidentnych łask. Na przykład jest zapiska: siostra, która cierpi bardzo uporczywe bóle głowy, idzie do jego grobowca, kładzie głowę na jego trumnie, jest tam, tkwi jakąś godzinę czasu, i ona potem dopiero się po kilku dniach orientuje, że ona już w ogóle nie ma najmniejszych bóli głowy. I jak zeznała, tyle lat upłynęło, ból głowy nie pojawił się. Więc to były już takie drobne, powiedzmy, czy takie przekonanie sióstr. Również kapłani, którzy współpracowali wcześniej z założycielem, znowu dawali takie znaki, że to był człowiek święty. Przyjeżdżali na grób. To przyjeżdżanie na grób, nawiedzanie, po to, żeby się modlić nie tyle za niego, ale modlić się do Boga za jego pośrednictwem. To było bardzo wcześnie. Bo często ludzie ciągle dają intencje, że modlą się za zmarłych 10 lat, 20, 30 po śmierci. To była bardziej modlitwa przyjeżdżających nie za zmarłego, tylko za pośrednictwem zmarłego. I taka już myśl, powiedzmy, żeby rozpocząć kanonizację, była rok 1957. Dlaczego nie wcześniej? Bo przecież początek to młode zgromadzenie musiało samo jakoś stanąć na nogi, bo zmarł ich główny przewodnik duchowy, prawda? Potem II wojna światowa. Nie ma mowy o myśleniu o beatyfikacji. I potem bardzo trudny czas powojenny. Ale już na kapitule generalnym, rok 1957, loretanki stwierdziły, trzeba zająć się procesem. Ale brakowało jeszcze zebrania materiałów, bo w obecnych czasach ten proces to jest taki w pełnym sensie tego znaczenia, czyli muszą być zebrane materiały, muszą być badanie życia. Nie wystarczy oprzeć się tylko, jak było to kiedyś, że duża grupa ludzi była przekonana o świętości danej osoby, duża grupa ludzi szerzyła kult danej osoby i to było już główną podstawą do beatyfikacji czy kanonizacji. W tej chwili jednak te badania są zdecydowanie głębsze, dokładniejsze i tak dalej.
1: I główna myśl, jak rozumiem, wyszła ze strony zgromadzenia, tak? Sióstr Loretanek. To one były tą stroną, która formalnie zainicjowała od strony tej takiej czysto formalnej sam proces.
0: Tak, inspirował już prymas polski kardynał Wyszyński, ale jakby inspirował Loretanki. Natomiast Loretanki właśnie jeszcze odkładały dlaczego. Czuły się, że nie są do tego przygotowane, w sensie, że jest za mało sióstr, które mają wyższe wykształcenie, które potem zajmą się rozpracowaniem różnych

0: pozycji, które wydawał założyciel, a to jest bardzo ważne. I dlatego było takie troszeczkę ściąganie. Potem była zachęta od strony przełożonych, że na przykład, jeśli ktoś robi studia, kończy studia, ma napisać pracę magisterską, no to napisz pracę magisterską o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. I zaczęły właśnie mnożyć się, jak grzyby w jesieni, że te prace magisterskie, że ta osobowość została na nowo jakby przywracana ludziom, rozpracowana pod różnymi aspektami. I w końcu roku 1988 już oficjalne otwarcie procesu.
1: Czyli zobaczmy, od 57 do 88 roku, no kilkadziesięcioleci trwały te Takie nieformalne, nieoficjalne
0: przygotowanie, prace, tak. A potem już 88 rok, już takie oficjalne, kiedy jest powołany trybunał, kiedy już zebrany materiał jest grupowany, szeregowany, systematyzowany, kiedy jeszcze zaczyna się widzieć, że jeszcze są jakieś braki w dokumentacji, poszukiwanie po archiwach, po bibliotekach, szukanie jeszcze może żywych świadków, które złożą swoje świadectwa. Trzeba przyznać, że dużo mamy świadków, tych naocznych, bezpośrednich, którzy żyli z założycielem i którzy zdali swoje zeznania, co jest bardzo istotne w procesie. No i 4 lata trwa taki tak zwany proces informacyjny w Polsce i w roku 92 już jest zamknięcie tego procesu informacyjnego, który się odbywał na terenie Polski i przesłanie dokumentów do Watykanu. Co jest charakterystyczne, że zamknięcie tego procesu dokonuje się w katedrze świętego Floriana, tam, gdzie on pracował jako proboszcz, a potem ten kościół staje się katedrą. I tu następuje już zamknięcie tego procesu informacyjnego. No i potem Rzym. Procedura jest taka, że najpierw trzeba przekazać akta do Watykanu, do Kongregacji Spraw Świętych. Trzeba nieco odczekać, żeby te akta były otwarte, sprawdzone, czy proces informacyjny na terenie Polski został prawidłowo przeprowadzony. Potem jest wyznaczony postulator, który ma się zająć pisaniem pozycji, tak zwane pozycjo beatyfikacyjne. Wyznaczony jest od strony kongregacji relator, który jakby śledzi tę pozycję. Są dwie strony. Jest strona zgromadzenie i strona Watykanu. Zgromadzenie daje swojego człowieka, który będzie pisał pozycję, a Watykan daje swojego człowieka, który będzie to kontrolował. Akceptuje albo nie akceptuje.
1: A tutaj kusi mnie, by zadać jeszcze jedno pytanie, bo czasem, gdy czyta się o jakichś procesach beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, pojawia się postać advocatus diaboli i to najczęściej taka prasa brukowa strasznie to podchwytuje, bo to sam tytuł jest już taki niesamowity. Czy tutaj też tego rodzaju urzędnik, bo jest to rodzaj urzędnika, się pojawia i tak naprawdę o co chodzi z tym advocatus diaboli?
0: Pojawił się u nas zarówno w Polski, na etapie polskim, jak i na etapie, można powiedzieć, watykańskim. Ta funkcja ma za zadanie wyłapywać momenty, gdzie może jeszcze trzeba właśnie coś uzupełnić, wytłumaczyć. Na przykład w wypadku naszego założyciela takim punktem, gdzie trzeba było szeroko wytłumaczyć, to jest przynależność ojca założyciela do tego ruchu, który się był w Lublinie, ruch maryjno-eucharystyczny, który potem przeszedł, czy stworzył się z tego ruchu, stworzyła się sekta Mariawitów. I trzeba było wyjaśnić, do kiedy ojciec założyciel był w tym ruchu, a kiedy się wycofał i od kiedy tak bardzo publicznie, poprzez swoje czasopisma, wszystkich przestrzegał, że ten ruch, święty ruch, stał się ruchem jednak już niezgodnym z Kościołem, nieposłuszny Kościołowi, prawda? Drugie też, na przykład, takie wyjaśnienie dokładne, sprawa Żydów. że tutaj ojciec założyciel potrafił napisać: nie kupujcie u Żyda, idźcie do sklepu polskiego. Czy był to antysemizm, czy nie? Antysemityzm, czy nie? Ale właśnie trzeba było wytłumaczyć, że wtedy, kiedy Żydzi czegokolwiek potrzebowali, pojedyncze osoby i tak dalej, on był pełen otwartości i ofiarności jak dla każdego potrzebującego Polaka. Czyli ten diabolus jakby wyszukuje takich momentów, że coś, można znaleźć jakiś haczyk, prawda? I trzeba po prostu wyjaśniać, dlaczego coś takiego się dzieje. I nawet powiedzmy, Watykan niekiedy nie rozumie sytuacji polskich, nie rozumie do końca zaboru i co się działo. I nie wystarczy napisanie jednego zdania, trzeba niektóre sytuacje jakby wyjaśnić. I to jest jego rola. W tej chwili ta rola albo jest całkowicie likwidowana, albo już nie odgrywa większego znaczenia. No, ale istnieje.
1: Wciąż jeszcze istnieje. Nie udało mu się nic ciężkiego znaleźć na błogosławionego księdza Ignacego i już w XXI wieku, tak, został ogłoszony błogosławionym.
0: Tak. Można powiedzieć, że z jednej strony jest to krótki okres, bo czasami pisanie pozycji i czekanie, żeby ta pozycja została rozpatrzona, to trwa latami. W naszym wypadku pozycja została rozpoczęte pisanie rok 1993, zakończone 2002 i złożenie już gotowego, wydrukowanej pozycji do kongregacji. Jest tylko tyle, że skoro my mamy wydawnictwo, to Watykan zgodził się, że również wydrukiem pozycji zajęło się samo zgromadzenie. To był też taki wyjątek. I potem pozycja taka musi odczekać na swoje rozpatrzenie. W tym wypadku czekała bardzo krótko, więc bardzo szybko została dana teologom, kardynałom do oceny i już w roku 2004 były te sesje teologów, którzy orzekli heroizm założyciela, te kardynałowie, sesja kardynałów orzekli heroiczność, Ojciec Święty jeszcze to podkreślił dekretem i od razu był przygotowany domniemany cud. Już była napisana pozycja i bezpośrednio po ogłoszeniu heroiczności cnót była pozycja rozpatrywana druga o cudzie. I znowu trzy komisje. Komisja lekarska uznała, że jest to prawdziwy cud. Komisja teologiczna uznała, że jest to prawdziwy cud. I komisja kardynalska uznała, że jest to prawdziwy cud. Ostatnie uznanie komisji kardynalskiej to jest 3 maja 2005 rok, a już 20 czerwca tego samego roku, czyli półtora miesiąca później, jest beatyfikacja tu w Polsce na Placu Świętego, na Placu Piłsudskiego.
1: Proszę Państwa, beatyfikacja to jest pierwszy krok do kanonizacji, tak, czyli uznania za świętego, co ufam w jakimś niedługim czasie jeszcze nadejdzie. Teraz wiemy nieco więcej o, mówię tutaj do Państwa słuchaczy, do siebie też, bo też się w ciągu dzisiejszej audycji znowu czegoś dowiedziałem o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. Wiemy, dlaczego czas pędzi nieubłaganie. Przyjdzie nam się teraz już pożegnać. Żegnam się, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z Wami przywitać, no i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat randek. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że randki wywołują w nas ekscytację, jakiś taki dreszczyk emocji, ale po lekturze książki, która jest pewną osią tego spotkania, doszłam do wniosku, że te randki wywołują też stres, niechęć, mogą przynajmniej wywoływać, bo też nie dla każdego randki wiążą się z czymś przyjemnym. Czasem może to być przykry obowiązek, a jeżeli tak, no to dlaczego? Przecież nigdzie nie jest napisane, że na randki trzeba chodzić. Pojawia się cała masa pytań związanych z randkowym savoir-vivrem, co na randkach można, czego nie można, słynne kto płaci na randce, o co można pytać i jak należy się ubrać. Wątpliwości jest mnóstwo. Sądzę, że nie da się zrobić sztywnego poradnika, który nam powie, jak zachowywać się w trakcie randki, żeby na pewno odnieść ten matrymonialny sukces, ale na pewno są jakieś wskazówki i podpowiedzi odnośnie tego, jak randkować w sposób dla siebie bezpieczny. I nie chodzi mi tylko o bezpieczeństwo rozumiane dosłownie, ale też takie jakieś bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak randkować w sposób, który nie wiem, nie zachwieje naszą samooceną, naszym poczuciem własnej wartości. Jak randkować, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, nie potraktować go przypadkiem przedmiotowo? I mam takie podejrzenie, że odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce Na pierwszej randce widać wszystko. Tak się wspaniale złożyło, że autorka tej książki, Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, siedzi naprzeciwko mnie, no i zgodziła się na kilka pytań odpowiedzieć. Witaj w drogowskazach.
2: No witaj, witaj. No i jakże mogłabym nie przyjąć? Bardzo lubię u ciebie być, a tym bardziej, że temat wdzięczny.
1: Temat jest bardzo wdzięczny. Jakiś czas temu ja już tutaj rozmawiałam o randkach, ale z autorką książki, która bardziej opowiadała o swoich perypetiach związanych z randkami, natomiast tutaj mamy inną perspektywę. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy osoba nie będąca w żadnej relacji usłyszała pytanie, no ale dlaczego ty nie chodzisz na te randki? Dlaczego ty nie chcesz kogoś poznać? I padała odpowiedź, no bo randki nie są dla mnie. Czy rzeczywiście jest tak, że randki nie są dla każdego?
2: I tak, i nie. Bo tak sobie wyobrażam, że osoba, która w takiej sytuacji towarzyskiej jest stawiana pod ścianą i zapytana, a dlaczego ty nie chodzisz na randki, może czuć się atakowana, może mieć poczucie, że ma się z czegoś tłumaczyć, a przy okazji randki mogą być dla niej trudne. Bo tak jak pewnie nas różni ludzie słuchają, tak mają różne doświadczenia z randkami. W ogóle na hasło randka proszę sobie pomyśleć, co wam się pojawia w głowie, nie? Jakie wyobrażenie.
1: To słowo ma w sobie coś takiego trochę retro, trochę oldschoolowego.
2: Jak prywatka.
1: Trochę tak.
2: Randka.
1: Wszyscy byśmy poszli, ale czujemy, że to jest trochę oldschoolowe.
2: Ale to jest fajne. I teraz oczywiście to randkowanie się zmieniło i będzie się zmieniało. I w ogóle teraz mam wrażenie, że AI mocno namieszał. Tak jak wcześniej była taka rewolucja, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, to teraz AI, dlatego że ludzie bardzo się posiłkują AI. I teraz nie wiadomo, czy rozmawiasz z prawdziwym Grzegorzem, czy z Grzegorzem, który najpierw konsultuje się z chatbotem. Potem na randce jednak trzeba trochę kombinować, rozmawiać. Dokładnie. Grzegorz musi być Grzegorzem. Żeby nie było, nie mam nic do Grześków. Może być każde inne imię. No więc jak to jest z tymi randkami? Ja sobie wyobrażam, że są osoby, dla których to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i jest to coś trochę nieosiągalnego. Teraz wyobraź sobie osobę, która na przykład nigdy nie była na randce, nie wie, w jaki sposób umówić się na randkę, w sensie może nawet by wiedziała, ale boi się odrzucenia. Obawia się stworzyć profil na przykład w aplikacji randkowej, bo pewnie ktoś powie, no jak to jest proste. Trzeba stworzyć profil, trochę poskrolować, w prawo, w lewo, trochę popisać, zaproponować randkę i już. I są osoby, które chodzą na kilka randek w tygodniu, ba, nawet na kilka randek dziennie. Można mieć taki lifestyle, chociaż myślę, że to jest stanowczo za dużo. Natomiast są osoby, które mają przekonanie, że to nie jest w ich zasięgu, bo nawet jeżeli założą sobie ten profil, co będzie wiązało się z ogromnym poczuciem porażki, klęski, wstydu, no bo skoro jestem w aplikacji, to może mi coś nie wyszło, ludzie mnie ocenią, pomyślą, że szukam seksu, pomyślą, że szukam sponsora i tak dalej, bo tych przekonań jest dużo, to z drugiej strony to jest jednak takie wystawienie się na ocenę. Wrzucasz tam swoje zdjęcie, jakieś informacje o sobie, no i czekasz, kto polubi to twoje zdjęcie, kto da ci możliwość dopuszczenia ciebie do rozmowy, a potem musisz jeszcze tą rozmowę jakoś przejść i myślę, że mężczyźni mają to trudniej.
1: Też o tym słyszałam, ale zatrzymam się przy tym, o czym powiedziałaś przed momentem, bo mam wrażenie, że kiedy, nazwijmy to, ten przemysł aplikacji randkowych ruszał, to wtedy rzeczywiście panowało takie przekonanie, że lepiej, żeby mnie tam nikt nie zauważył, że o matko, znalazłam mojego sąsiada, mam nadzieję, że on mnie nie widział, ale minęło kilka dobrych lat. Wydaje mi się, że to będzie już koło nawet kilkunastu lat, kiedy te aplikacje randkowe funkcjonują. Słuchając chociażby pacjentów, masz wrażenie, że to nadal jest powód do jakiegoś zażenowania, wstydu, że się tam jest?
2: To zależy. Bo osoby z większych miast, tak jak w Warszawie, no sama wiesz, że są konta na Instagramie czy na TikToku osób, które opowiadają o tych randkach i to nie jest żaden wstyd, natomiast osoby z mniejszych miejscowości nadal się krępują, ludzie często mówią, że tamtych osób jest w ogóle mniej w aplikacjach randkowych albo, że są niewidoczne jakby w tym mieście, a jeszcze jak to jest osoba zajmująca jakieś stanowisko, nie wiem, lekarz, prawnik, ksiądz, bo też się zdarza, no to te osoby się w jakiś sposób ukrywają, nie pokazują swojego zdjęcia, bez zdjęcia automatycznie masz mniejsze szanse, plus dodatkowo, no wiesz, ludzie ciebie też jakoś oceniają. Mimo wszystko żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju i myślę, że wiele osób ma jakieś takie głębokie przekonanie, że jeżeli jesteś sam, sama w pewnym wieku, to coś jest z tobą nie tak. Zresztą takie pytanie często pada w aplikacji randkowej. Masz 30 parę lat i jesteś sama? To co jest z tobą nie tak? Pyta człowiek, który prawdopodobnie też jest sam, choć nie jest to takie oczywiste, bo w aplikacjach randkowych jest też mnóstwo osób zajętych. Ja dzisiaj rano byłam w jednej ze stacji telewizyjnych i dziewczyna, która robiła mi makijaż, właśnie zaczęłyśmy rozmawiać o randkach, w ogóle o relacjach i o aplikacjach randkowych. I ona powiedziała, że jeszcze jak była panienką, to też korzystała z aplikacji randkowej i zdarzało jej się widzieć kolegów po fachu, w sensie nie makijażystów, ale gdzieś z tej branży telewizyjnej. Wiedziała, że mają żonę, a jednocześnie byli właśnie na tych aplikacjach, więc doskonale wiemy, zresztą badania też o tym mówią, że mniej więcej 50% osób w aplikacjach jest zajętych. Niekoniecznie są to osoby po ślubie, ale są to osoby w jakiejś relacji, więc można trafić różnie.
1: Wiesz, zapytałam o to, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej obserwujemy wokół siebie pary, może już małżeństwa, czy pary z długoletnim stażem, które właśnie przez internet się poznały. Zupełnie spokojnie mówią na pytanie, gdzie się poznaliście, odpowiadają na tej aplikacji, na tym portalu i już nie ma w tym rumieńca wstydu, który był kiedyś.
2: Tak, i ja myślę, że wszyscy znamy takie pary z aplikacji. Jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, uprzedzeń, nie ma takiej skłonności do oceniania, no to poznanie się w aplikacji jest takie samo jak w każdym innym miejscu. To jest możliwość spotkania osoby. Wiadomo, że trzeba wyjść z tej aplikacji. I ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest narzędzie, z którego oczywiście można korzystać w dobry sposób i w mniej dobry. To w ogóle nie powoduje, że relacja jest gorsza, jeżeli ktoś kogoś poznał w takiej aplikacji, bo równie dobrze można poznać kogoś na imprezie, no i też się zdziwić. No też ta osoba może być zajęta i też może cię wykorzystać jakoś, może zniknąć. No ghosting prawdopodobnie ludzie uprawiali też zanim pojawił się Tinder czy jakieś inne aplikacje. Natomiast z jakiegoś powodu jest jakieś takie przekonanie, że to jest coś gorszego, że to jest jakaś taki symbol tego, że nikt cię nie chciał i musisz szukać w internecie, a z drugiej strony, no nie chodzi o to, że nikt cię nie chciał, bo wiele osób ma różne doświadczenia w relacjach i po prostu bywa tak, że no z różnych powodów, no wracamy na ten rynek matrymonialny, że tak to nazwę, rozstajemy się, bo związki też się kończą, choć pewnie wiele osób nie chce o tym słuchać, że to jest możliwe, że jak jesteśmy z kimś, to też możemy z tą osobą nie być. I kończą się z wielu różnych powodów i nie tylko z powodów, nie wiem, zdrad i rozwodów, ale też, nie wiem, czasami ludzie umierają. Albo po prostu przestają kochać. No jakby są różne historie. No i co? I taka osoba ma być sama. Teraz sobie wyobraź kogoś, kto mieszka w małym mieście, pracuje w przedszkolu, chodzi tą samą drogą do pracy. W przedszkolu no to ma tak rodziców, dzieci i raczej koleżanki w pracy. No i za bardzo nie ma gdzie poznać kogoś. Aplikacja randkowa daje takie możliwości. Teoretycznie powinny tam być osoby, które są zainteresowane poznaniem kogoś do jakiejś relacji romantycznej w różnych konfiguracjach, ale no tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie.
1: Kiedy powiedziałaś o osobie, która pracuje w przedszkolu, pomyślałam sobie bliskiej mi osobie, która pracuje w szkole i ma ten problem z aplikacjami, że trafia tam na przykład na rodziców swoich uczniów, z którymi potem może spotkać się na, zdarzyło się, że się spotkała na wywiadówce czy na jakiejś akademii.
2: Ale rodzice zajęci?
1: A to nie wiem, to nawet tego nie drążyłam, ale to była jedna z odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie spróbujesz, czy nie chciałbyś spróbować korzystać z tej aplikacji? No bo właśnie spotykam rodziców i to jest niekomfortowe. Ale taki jest mój wniosek po lekturze książki, że niezależnie czy jesteśmy na etapie pisania, czy też poznajemy kogoś w bardziej tradycyjny sposób w tej przysłowiowej bibliotece i później spotykamy się na kawę, spacer, to chyba bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego jest się na tej randce, bo też opisywałaś historie przytaczane przez swoich pacjentów, przez twoje pacjentki, którzy, na przykład pamiętam taką historię osoby, która bardzo dużo podróżowała i wiedząc, że będzie w jakimś tam miejscu, logowała się w aplikacji, nawet z wyprzedzeniem, od razu zaznaczając, czego ona szuka, czym jest zainteresowana. Ale tutaj pojawia się znowu to, że mówiła o tym wprost. A oczekiwania chyba od randek, czy od osób, które na tych randkach poznajemy, można mieć bardzo różne.
2: To jest tak, że jeden będzie szukał żony, drugi będzie szukał romansu, trzeci przewodnika turystycznego i tak dalej. Niektórzy ludzie znajdują pracę w aplikacjach randkowych, bo poznają ludzi, którzy mają jakieś możliwości, prawda, zapraszają na rozmowy kwalifikacyjne. Tam, gdzie są ludzie, możesz spotkać różne osoby i zaspokoić różne potrzeby. Ale jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się szuka. I ja myślę, że z tym jest czasami trudno. Czyli czasami pojawia się osoba w gabinecie, która mówi, no pani Magdo, no ja szukam i szukam, no chcę mieć męża, no chcę mieć dziecko, ale no nie wychodzi. I nagle się okazuje, że styl życia tej osoby jakby nie sprzyja temu poszukiwaniu. Bo nawet jak ta osoba jest w kilku aplikacjach i bardzo jest otwarta na randkowanie, to się potem okazuje, że nie ma czasu na spotykanie się, no bo ma taką pracę, bo ma kalendarz wypełniony po brzegi i w zasadzie po pierwszej randce kolejna może być za 2 miesiące w piątek między 18 a 20. No i tak się nie zbuduje relacji, bo jakakolwiek relacja wymaga przede wszystkim czasu i zaangażowania. Musimy być, dzwonić, rozmawiać, spotykać się i poznawać i tworzyć gdzieś takie zalążki chociaż tej znajomości. A jeżeli my nie mamy zasobów, żeby zainwestować w taką relację, no to możemy tak naprawdę poznawać mnóstwo ludzi, no i nie zostać nigdzie na dłużej. Więc myślę, że najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, na co ja jestem gotowa, gotowy? Czy mam przestrzeń? Czego właściwie szukam na tym etapie mojego życia? Jaką mam w ogóle wizję relacji, związku? Są osoby, które na przykład bardzo szybko oczekują deklaracji, czyli jest osoba na przykład na turbo głodzie i chce bardzo być w związku, bo są osoby, które dawno nie były w związku. Wiesz, ja mam wrażenie, że naprawdę mimo wszystko jest taka nagonka na to, że w związku to jest osoba bardziej wartościowa, że te osoby bez związku to egoistki te kobiety, nie rodzą dzieci, nie chcą tych mężczyzn. Potem zaraz są jakieś głosy z manosfery, że to te 20% tylko tych mężczyzn jest atrakcyjnych, tych najbogatszych i tam nie wiadomo jakich. Dodam, że panowie też są wybrani. To nie jest tak, że panowie będą chcieli się związać z każdą kobietą i każda będzie atrakcyjna dla nich. I wiesz, jest bardzo dużo takich negatywnych ocen, więc są osoby, które bardzo chcą mieć spokój, po prostu chcą być w związku, też chcą dzielić z kimś życie. I też zastanawiam się, czy takie osoby odpowiednio komunikują, ale też czy są cierpliwe na tyle. Bo jeżeli masz falstart na takiej randce, czyli wiesz, zadajesz na przykład zbyt inwazyjne pytania, albo po pierwszej randce naciskasz za bardzo, no to druga osoba wyczuje desperację i bardzo często się wycofa, bo poczuje się pod presją, albo sobie pomyśli, nie no, coś jest nie tak. Fajna dziewczyna, ale no tak wyzwania. A jednak, wiesz, mężczyźni często chcą mieć takie poczucie, że oni muszą się jakoś trochę bardziej postarać, chociaż też się to zmienia, bo myślę, że kobiety też lubią mieć jakieś wyzwania. Że to już nie jest tak, że to ten mężczyzna ma tylko zdobywać, że wraz z emancypacją kobiety też zaczęły wychodzić z inicjatywą, co nie jest złe. Ja myślę, że naprawdę czasami ktoś musi po prostu zacząć, pokazać, że jest zainteresowany i druga osoba może w to wejść. To jest trochę jak taniec. A dobry taniec to jest taki, kiedy sobie nie depczemy po nogach i nie naciskamy za bardzo.
1: Przypomniało mi się też, przepraszam, że będę robiła trochę wycieczek dobrze, i do mojego życia, ale też do życia moich bliskich. Kiedyś moja przyjaciółka bardzo poszukiwała tej bliskości i relacji i właściwie po drugiej randce ona mówiła, chyba mam chłopaka. I to mnie zawsze ciekawiło, takie pytanie, no ale czy wy jesteście razem? I w moim doświadczeniu rzadko było tak, że chwytaliśmy się za ręce i mówiliśmy sobie tak, bądźmy parą. To nie było jak w Simsach, że nagle się pojawiały kwiatki, motylki, serduszka i było wiadomo, że jesteśmy razem. Kończąc już trochę ten wątek, uważasz, że taki moment jest potrzebny albo że można to wyrazić? Czy między ludźmi rodzi się naturalnie silna więź, relacja, poczucie, że że jesteśmy razem?
2: To zależy. Są takie osoby, które wiedzą, że są w związku, po prostu. Jakoś nie trzeba tego nazywać i wszystko się toczy jakoś naturalnie. Są osoby, które czują ogromny niepokój i potrzebują doprecyzować, dopytać i też nie ma w tym nic złego. Zapytanie o to, jaki my mamy status relacji, co nas łączy, czy my jesteśmy ze sobą na wyłączność, czy spotykasz się z kimś innym, czy jesteś aktywny, aktywny jeszcze w aplikacji randkowej, jest całkiem, wydaje mi się, naturalnym pytaniem w zadbaniu też o siebie. Bo jeżeli ja nie chcę być w haremie i nie chcę być jedną z 5 na przykład kobiet, z którymi spotyka się dany mężczyzna, to ja chcę go dopytać, jak on to widzi też, tą naszą relację, jeżeli się spotykamy już jakiś czas, bo bardzo trudno uzyskać taką odpowiedź po pierwszej randce, no bo jeżeli ktoś jest z takiej aplikacji, no nie oszukujmy się, atrakcyjna osoba ma wybór. Pisze z wieloma osobami, spotyka się z wieloma osobami. I to nie jest tak, że nawet jak mieliśmy fajną randkę, to z tego coś będzie. Bo zdarza się tak, że randka jest super, trwa 10 godzin, a potem nie ma z tego nic. I też piszą do mnie dziewczyny: pani Magdo, byłam na randce, trwała 6 godzin, było ekstra, rozmawialiśmy o wszystkim, no i on się potem nie odezwał.
1: Co jest ze mną nie tak?
2: Co jest ze mną nie tak? Wiesz, logiczne jest to, że jeżeli ta randka trwała tyle czasu, to z tobą jest prawdopodobnie wszystko tak. Tylko być może są jakieś rzeczy, o których nie masz pojęcia, które wpłynęły na decyzję tego człowieka. Mógł się przestraszyć. Bardzo dużo ludzi boi się wejścia w relacje, boi się wejścia w związek. Ludzie się boją, że na przykład ktoś zorientuje się, że oni nie są wcale tacy fajni, że na przykład nie można ich kochać. Wiesz, nie każdy ma ciepły dom, kochających rodziców i dorastał w takim przekonaniu: jestem okej, można mnie kochać. Są ludzie, którzy w to nie wierzą, więc bardzo często uciekają przed bliskością, no bo nie chcą, żeby ten ich mroczny sen się spełnił, żeby ich ktoś odtrącił. Są osoby, które tak by chciały i się boją wchodzić w relacje. Na przykład myślą: o nie, to tak za szybko. No, była fajna osoba, no ale może będą inne fajniejsze. To jest niestety ta zmora aplikacji, że masz wrażenie nieskończoności. A to się kończy. Ja słyszałam o takich historiach, że ktoś tam skończył Tindera. Algorytmy są pewnie te, które podsyłają te osoby, no jakby no nie biorą nie wiadomo skąd z próżni, no biorą osoby, które tam są rzeczywiście, a mogłoby się wydawać, że dużo osób jest w takich aplikacjach, pewnie dużo, ale znowu, no to nie jest 20 milionów Polaków, więc mamy ograniczoną pulę, chociażby z samej Polski, ze świata również. Kolejna sprawa jest taka, że są osoby, które na przykład boją się iść na kolejną randkę z tą samą osobą, no bo właśnie się boją, że one rozczarują w jakiś sposób, w sensie, że będzie nudno, że nie będzie tak fajnie, jak było, albo po prostu to była magia jednej randki i więcej nic z tego nie będzie. Mogą być to osoby zajęte równie dobrze. Ostatnio do mnie pisała jakaś dziewczyna, że poznała mężczyznę i zaczęli randkować. I on może tylko się z nią spotykać w tygodniu i to późnym wieczorem. I ona w ogóle proponowała mu
1: weekendy. O co może chodzić?
2: O co chodzi? Więc zapytałam, a może chodzi o żonę, dla której są zarezerwowane weekendy. Potem się okazało, że pan ma dzieci, o których zapomniał wspomnieć i prawdopodobnie o żonie też nie wspomniał. Jeżeli już ona zadaje takie pytania, to znaczy, że coś jej nie gra, coś tam jest nietransparentne, więc nie ma co olewać takich sygnałów i myśleć: Boże, co jest ze mną nie tak, że on nie chce ze mną w te weekendy? Tylko może trzeba zadać jemu pytanie: ej, co jest nie tak, że ty nie chcesz w weekendy?
1: Takie miałam wrażenie, kiedy cię słuchałam, ale potem pomyślałam, że nie powinnam generalizować, że wszyscy tam byliśmy w tym momencie, w którym człowiek zadaje sobie pytanie, ale co jest ze mną nie tak? Ale ostatecznie mam nadzieję, że jednak nie wszyscy tam byliśmy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas znalazła sposób, żeby sobie stamtąd pójść. Ale jeżeli macie jeszcze inne wątpliwości, które dotyczą randkowania, poznawania osób, budowania relacji tych samych początków, to warto, żebyście zajrzeli do książki Na pierwszej randce widać wszystko, której autorka Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, gości dzisiaj w Drogowskazach. W drugiej części naszego spotkania myślę, że trochę was zaskoczymy, bo będziemy rozmawiać trochę bardziej praktycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś spodziewa się praktycznego poradnika, jak randkować, to aż tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że mogą pojawić się odpowiedzi dotyczące bardzo uniwersalnych pytań, które sobie zadajemy, a odpowiedzi, na które mogą dać nam sporo pewności siebie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami i Eską Rok. No i słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Mam przyjemność rozpocząć drugą część drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię się raz jeszcze. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, no i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Zaczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, czego my szukamy na tych randkach i czy one naprawdę są dla każdego, albo na pewno nie są dla mnie, bo to jest chyba odmiana tego pytania, którą częściej słyszymy. No ale dobra, załóżmy, że już w ten świat randek postanowiliśmy zanurkować, postanowiliśmy wejść. I pojawia się taki wątek, wydaje mi się, że on jest szczególnie ważny w przypadku osób, które poznały się przez aplikacje, bo tam jednak mamy tą przestrzeń na to, żeby najpierw wymienić wiadomości, które możemy przemyśleć, no niestety skonsultować też z chatbotami, możemy wybrać swoje zdjęcia i dochodzimy do takiego momentu autokreacji, pudrowania siebie i kreowania. No i jak z tym nie przesadzić, żeby później się nie rozczarować? Wiem, że taka formuła, ta figura, mam koleżankę, która zawsze brzmi jakby się trochę kryć, ale naprawdę na studiach miałam taką koleżankę, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji, czekała, czekała, nie przyszedł, aż dostała wiadomość, że używaj trochę mniej filtra na zdjęciach.
2: Oj.
1: Odchorowała to oczywiście, natomiast jest to pewnie też taka przestroga, żeby rzeczywiście może nie tyle nie przesadzać z filtrami, co z takim kreowaniem się, no bo w pewnym momencie się spotkamy.
2: W dzisiejszych czasach filtrów jest wszędzie mnóstwo i bardzo łatwo jest ubarwić swoje zdjęcie, a im bardziej nakłamiemy, tym trochę gorzej później, no bo możemy zostać po prostu w niefajny sposób odtrąceni. I dotyczy to wszystkiego, co jest nieprawdą. W tym sensie, że jeżeli komuś wyślemy nieprawdziwe swoje zdjęcie, bardzo wygładzoną twarz, załóżmy mamy nadwagę, a na tym zdjęciu to będzie zdjęcie sprzed 10 lat, kiedy akurat byliśmy na diecie kopenhaskiej, no to ta osoba też może poczuć się oszukana po prostu. I nie chodzi tutaj o to, że osoby, nie wiem, super size nie mogą iść na randkę, bo oczywiście, że mogą. Nawet podam ci zaraz przykład. Ja uważam, że każdy może, tylko chodzi o to, żeby być wiarygodnym i żeby być autentycznym. Bo myślę, że twojej koleżance ze studiów musiało być bardzo przykro, ojej, ale była to dla niej niesamowita lekcja. Z drugiej strony jest wiele osób, które, wiesz, robią te profile bardzo niedbale. Czyli robią, nie wiem, zdjęcie brody od dołu. No wiadomo, że wtedy się nie wygląda dobrze. No są pewne pozycje, w których wyglądasz lepiej.
1: Zdjęcia w brudnym lustrze.
2: Zdjęcia w brudnym lustrze. Zdjęcia z bałaganem z tyłu. Wiesz, jak staniesz na przykład przy oknie w świetle dziennym, to światło dzienne cię pięknie oświetli. Ale jak staniesz w ciemnym kącie, no to jeszcze będziesz miała światło z góry i to jeszcze jakieś, nie wiem, żółte, no to jakby nie będziesz wyglądała dobrze. Na ileś zdjęć zawsze jest to lepsze i jest to gorsze. Ale niech to będzie zdjęcie oddające rzeczywistość. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, właśnie miałam powiedzieć, miałam kiedyś pacjentkę, która była no taka super, super size. I ona miała kompleksy z tego powodu, bo mówiła, nie no, kto będzie chciał się ze mną umówić, ja jestem taka gruba, nikt nie będzie chciał, więc ona wrzucała zdjęcie swojej twarzy i miała piękne selfie porobione, też miała bardzo ładną twarz, ogólnie była atrakcyjną kobietą, no nie czuła się tak. I rzeczywiście zdarzało się, że ona szła na randkę i mężczyźni mówili, że no nie, za dużo tego ciała, nie. Ja pewnego dnia zaproponowałam jej eksperyment i powiedziałam, słuchaj, a co by było, gdybyś rzuciła całą swoją sylwetkę? Są osoby, dla których będziesz po prostu przepiękna i nie będziesz miała tych nieprzyjemnych sytuacji na spotkaniach. I ona tak się zastanawiała, no ale sobie pomyślała, dobra, spróbuję. I co się stało? Jak wrzuciła zdjęcie z całej swojej sylwetki, z plaży, ze spaceru, to się okazało, że ma o wiele więcej polubień niż wcześniej. I też tej randki finalnie skończyły się sukcesem, bo rzeczywiście weszła w związek z facetem, który po prostu spodziewał się osoby, która będzie dokładnie tak wyglądać. Więc to nie jest tak, że jak my pokażemy prawdziwych siebie, to nie wiem, pies z lawą nogą się nie obejrzy.
1: A bo to jest chyba takie bardzo trudne założenie, że takim jakim jestem, czy taką jaką jestem, nikt mnie nie zechce. I to chyba leży u podstaw tego pudrowania, przerabiania, tak, filtrowania.
2: To jest taka brutalna prawda, tak? No bo to mówi trochę o jednak bardzo wysokich standardach. No jak patrzymy na Instagram, no to okej, rzadko kiedy ktoś tam wrzuca zdjęcia bez makijażu. No chyba, że to, nie wiem, ja na przykład wrzucam, nie? Bo wiem, że to jest ważne, żeby pokazywać, że no kurde, mamy jakieś przebarwienia na twarzy, mamy czasami pryszcza, jesteśmy spocone, nie wiem, czasami po treningu, wstajemy rano, nie mamy zazwyczaj makijażu. Jak ktoś śpi w makijażu, to naprawdę duży błąd. I że jesteśmy po prostu ludźmi, tak wyglądamy. Kobieta się nie musi malować, żeby, wiesz, wyjść z domu, albo, nie wiem, nie musi nie wiadomo jak wyglądać, żeby mieć szansę w aplikacji randkowej, bo większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest po prostu wymalowany wiecznie, idealny, perfekcyjny. Ja myślę, że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI. Więc bądźmy naturalni. Też wiele osób zresztą mówi o tym, że szuka naturalnych osób, w sensie prawdziwych ludzi. A więc ja zachęcam do tego, żebyśmy byli i prawdziwi w rozmowie, i prawdziwi z wyglądu. Natomiast prawdą jest, że nie każdy człowiek wierzy w siebie i nie każdy też potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi napisać nawet coś na swój temat. Natomiast ja tutaj zachęcam jednak do zmużdżenia się i do takiego zastanowienia się, co ja mogę napisać o sobie w kilku zdaniach, żeby w ogóle trochę siebie pokazać. No kto będzie to wiedział lepiej jak nie my? Naprawdę nie musimy gadać o tym z chatbotem, tylko możemy się zastanowić, co lubimy, czym się interesujemy, jakiej muzyki lubimy, co lubimy robić w wolnym czasie, czego tu szukamy, może jakieś fajne motto swoje życiowe, tak? Czym się kierujemy w życiu, jaką filozofią, gdzie ostatnio byliśmy. Ja myślę, że każdy jakieś życie ma i serio, mogłoby się znowu wydawać, że tu chodzi o nie wiadomo jakie wow, wow, życie, że wszyscy tu żyją na wysokim C, co weekend na Malediwach.
3: Podróże.
2: Podróże, po prostu. Tak, w ogóle wszędzie był, cały świat zwiedził. Są ludzie, którzy nie wyjechali poza granicę swojego miasta. I też są okej. Naprawdę, to nie każdy człowiek musi być podróżnikiem, bo wydaje mi się, że najważniejsze, żeby po prostu właśnie powiedzieć, jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. I wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Znowu mam przykład. Pamiętam, że miałam kiedyś taką pacjentkę, która miała prawie 30 lat, nigdy nie była z żadnym mężczyzną, nigdy nie była w związku i jej targetem był mężczyzna, który nigdy nie był z kobietą. Tak mam na myśli seksualnie. I wyobraź sobie, że znalazła. I właśnie w aplikacji randkowej. Po prostu no, uparła się, że będzie szukać takiej osoby, która będzie z podobnej bajki jak ona. To było dla niej ważne. I po prostu tam się spotkali, się sobie spodobali. I nie znaczy, że wszystko potem już żyli długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że skoro nie byli w żadnej relacji, to się musieli z opóźnieniem uczyć tych relacji, bo wiesz, że my zaczynamy w wieku nastoletnim tak naprawdę. Te pierwsze zakochania, zerwania, kłótnie, pogodzenia, odkochania, relacje z ex, next i tak dalej. No ale jeżeli kogoś to ominęło z różnych powodów, bo my ludzie możemy mieć różnie, nie ma jednego wieku do inicjacji seksualnej, nie ma jednego wieku do pierwszej relacji. Różnie mamy i czasami po prostu pewne rzeczy robimy później. To myślę, że ważne też, żeby zastanowić się dokładnie, czego chcemy, jak już poszukujemy. I ta dziewczyna naprawdę, powiem ci, że trafiła w dziesiątkę. I jakoś niedługo po tym, jak się zalogowała w takiej aplikacji, parę randek miała, trafiła na chłopaka i poszło.
3: Czyli trzeba mieć w sobie trochę determinacji i wiary w to, że cel, jaki sobie założyliśmy, można osiągnąć.
2: Poczekaj, jeszcze mam jeden przykład znajomej, która uparła się na mężczyznę z konkretnym wykształceniem, dosyć niszowym. I szukała, szukała i znalazła.
3: Kiedy mówiłaś o kwestiach wizualnych, to pomyślałam sobie, że pod tym względem rzeczywistość randek jest okrutna. To sprawdzanie, ile wzrostu mają osoby, które poznajemy, ile ważą, czy na pewno mieszczą się w jakichś tego typu kategoriach. W książce było też chyba coś o włosach, o takich bardzo zewnętrznych, mierzalnych cechach. Ale jeżeli przejdziemy już to przez, nazwijmy to, wizualne sito, to niezależnie, czy randkujemy online, czy w realu, no przychodzi ten moment, kiedy się spotykamy. I przychodzi moment na to słynne hej, co tam? Zdaje mi się, że nadal, przynajmniej kiedyś tak było, że dla wielu osób to był świetny pomysł, że o Boże, mam świetny sposób, jak zagaić, napiszę hejka. To chyba nie zawsze jest najlepszy początek. Wiem, że w aplikacjach wiele osób w ten sposób traci to dopasowanie. Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy dwie osoby spotykają się przy stole i po tym hej, co tam, może zapaść cisza, też szanse na to, że uda się coś fajnego stworzyć, mogą zmaleć.
2: No i tu trzeba jednak być bardziej kreatywnym. Wspominałam o tym na początku, początku naszej rozmowy, że mężczyźni mają tu gorzej, bo jednak w aplikacjach randkowych panuje niepisana zasada, że to mężczyzna pierwszy się odzywa, no chyba, że jest to jedna z aplikacji, w której po prostu nie ma mężczyzna możliwości się odezwać, jest taka aplikacja. W sumie mężczyźni mają tam łatwiej, bo już ten obowiązek nie spoczywa na nich. Ja myślę, że warto się odnieść do tego, co widzimy w tym profilu. Nie wiem, polubiłem twoje zdjęcie, czy nie wiem, przesunąłem w prawo, czy tam, nie wiem, w lewo, nie wiem, w którąś tam stronę przesuwa, bo tam, nie wiem, zobaczyłem, że jesteś w takim miejscu, a ja jestem ciekaw, gdzie to jest, albo też tam byłem, albo o, napisałeś, że tam, nie wiem, lubisz podróże, ja też lubię, a gdzie ostatnio byłaś, wiesz, żeby nawiązać jednak do jakichś informacji, które mamy już z tego profilu, no bo profil ma zaczepić tą osobę jakoś, zainteresować. Czasami ludzie robią to w zaczepny sposób, czasami prowokują. Różnie bywa. Pamiętam jednego mojego pacjenta, który uczył się Tindera na kursach, jak on ma pisać, tam w ogóle był, wiesz, nawet była sesja zdjęciowa do aplikacji, jak napisać właśnie ten profil, jak rozpisać sobie, no i jak zacząć pisać, i na przykład jego uczyli, żeby na początku wysłać jakiś tak zwany GIF, a dopiero wrócić następnego dnia z jakimś pisaniem, no może to działa na niektórych. Ogólnie, no, co sami byśmy odpowiedzieli na elo, siema, jak tam, a no co tam, jak dzionek leci? No wiesz, no od razu myślisz sobie, no nie, co to za rozpoczęcie?
3: No wiesz, ja to przekładam też na sytuację bardziej tradycyjną, czyli na przykład ktoś wpada ci w oko na, nie wiem, przystanku autobusowym.
2: Siema.
3: Siema. Nie chcę brzmieć boomersko, ani jak osoba, która już nie pamięta tego, ale takie zagajenie z drugiej strony w jakiejś sytuacji, na przykład w kolejce, nie wiem, niech będzie już ta biblioteka, na uczelni, w autobusie, to jest chociaż do nawiązania do jakiegoś wspólnego tu i teraz, w jakim jesteśmy. Tak. Chociaż no podejrzewam, że taka zagajka pod tytułem o rany, ale korek.
2: Ale nawet o rany, ale korek, słuchaj, to mamy trochę czasu, to możemy sobie pogadać. Zawsze można tą rozmowę jakoś ograć.
3: A słuchaj, to, że też żyjemy w czasach, kiedy trochę się boimy osób wokół nas, obawiamy się, że ktoś może mieć wobec nas złe intencje, albo może chcieć nas naciągnąć, skrzywdzić, bo faktycznie wiele takich sytuacji też jest. Czy ten, nazwijmy to, użyję tego słowa, podryw w realu, nie jest utrudniony właśnie przez to, że trochę się siebie boimy.
2: No ale z drugiej strony,

0: Kopara im opada i większość daje ten numer telefonu, bo to jest coś, na co kobiety też często czekają, bo to jest przyjemne, to jest fajne. To jest
1: takie filmowe.
0: Dokładnie, to jest filmowe. Albo wiesz, no jesteś w knajpie, no ja wiem, że w dobie dosypywania różnych rzeczy do drinków to nie bardzo, ale no powiedzmy, że jak jesteś w jakiejś dobrej, porządnej restauracji i nie wiem, kelner przyniesie ciastko jakieś czy coś i powie, że to od tego pana tam przy stoliczku obok, no i jest to szalenie miłe. Uważam, że to jest fajne i oczywiście będą osoby, które powiedzą, o, co pan robi? No ale jakby wydaje mi się, że większość ludzi jednak odpowie w pozytywny sposób. To jest trochę, nie wiem, jak idziemy po ulicy i się uśmiechamy do ludzi, większość ludzi się do ciebie uśmiechnie, po prostu ci to odda, jak zobaczy twoje dobre intencje i zobaczy, nie wiem, twoją twarz. Poza tym, no prawda jest taka, że ludzie się sobie przyglądają, niektórzy się sobie podobają. No ja jestem z tego pokolenia, kiedy się zaczepiało ludzi na ulicy i dla mnie to jest wręcz naturalne, że mężczyźni potrafią, nie wiem, zaczepić na światłach, jak stoisz w samochodzie, albo jak jesteś w sklepie, albo nie wiem, w knajpie. Poza tym, no, są te restauracje, gdzie są duże stoły, w śniadaniowniach często. To jest w ogóle super motyw do poznawania ludzi. No, siadasz z przypadkowymi osobami i tam się wszystko może wydarzyć. Ogólnie wszędzie możesz poznać osobę. Możesz poznać sąsiada, możesz poznać, nie wiem, w sklepiku, w warzywniaku, do którego chodzisz codziennie kogoś. Prawda jest taka, że najlepiej poznawać ludzi gdzieś w okolicy, bo masz szansę z nimi nawiązać relacje. No, łatwiej jest z tego samego miasta niż na odległość, nie wiem, 500 kilometrów, bo to jest już wyzwaniem. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam takie związki, które powstały właśnie na odległość, ale później ci ludzie jednak musieli coś wykombinować, zaryzykować, żeby wybrać jakieś miejsce, co też bywa trudne, żeby tak zrezygnować z mieszkania w danym miejscu, albo w ogóle no, zaryzykować i zostawić coś za sobą. Wracając do oldschoolowych randek i oldschoolowego poznawania się, naprawdę można wszędzie poznać ludzi tam, gdzie są ludzie. Póki co jest jeszcze ciepło, warto wychodzić w te miejsca, gdzie ludzie się spotykają, chociażby wieczorami. Ja przytaczam taki przykład, nie wiem, stania w kolejce do toalety w knajpie na przykład, nie? W klubie. Ja nie jestem osobą niepijącą alkoholu, ale zdarzyło mi się być w jednym z barów, po prostu tak towarzysko ze znajomymi. No i poszłam do toalety, no ale tam jedna toaleta na cały bar, więc tam w ogonku po prostu. I ja już tam sobie znajomych znalazłam, w sensie wszyscy ze sobą gadali. No i wyobrażam sobie, że możesz w takiej kolejce też kogoś poznać. Wszędzie można tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim wyjąć głowę i nos z telefonu, patrzeć na ludzi, czasami mieć odwagę zagadać, czasami dosiąść się do kogoś. Ten mój pacjent, co to tak wrócił na ten rynek matrymonialny, opowiadał mi, kurczę, tajemnicę tu zdradzam, ale dobra, tak przeinaczę trochę. Był w jakiejś tam knajpie i po prostu widział, że dziewczyna jakaś siedzi sama i zapytał, czy mógłby z nią zjeść posiłek, bo też jest sam. I tak sobie pogadali 2 godziny i nie planował kontynuować tego, ale powiedział, że zobaczył, że to nie jest trudne, żeby po prostu zacząć z kimś rozmawiać, żeby nawiązać jakąkolwiek znajomość, tylko trzeba trochę wyjść z inicjatywą. I ja myślę, że warto.
1: A ja myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy i to ma zastosowanie nie tylko w kontekście randek. To nastawienie pacjenta, o którym mówiłaś, że niekoniecznie każde takie zagajenie musi wiązać się z oczekiwaniem znalezienia miłości życia. Może to być po prostu miły obiad, miłe spotkanie.
0: Albo fajną znajomość możesz mieć po prostu.
1: Ale też myślę, że wymaga to może nawet nie tyle odwagi, co jakiejś takiej gotowości także na odrzucenie, że się usłyszy, o matko, co za świr, albo odejdź, bo zadzwonię po policję. Sądzę, że to też się może zdarzać, ale nie musi się zdarzyć
0: zawsze. Ja bym zapytała,
1: zawsze,
0: czy dać numer telefonu na policję. A mogę podyktować. Mogę sama wezwać. Nie no, wiadomo, ale czujesz czasami, czy ktoś budzi w tobie niepokój, czy raczej sobie myślisz, przecież mogę porozmawiać.
1: Zwłaszcza, że mówimy o miejscach publicznych, to znaczy może nie do końca warto zagajać w ten sposób, jak się jest w nieoświetlonej alejce w parku.
0: Nie no, wiadomo.
1: Ale to, co powiedziałaś o otwartej restauracji śniadaniowni w biały dzień, bardzo do mnie przemawia. Kto wie, może ktoś z tej podpowiedzi skorzysta, podpowiedzi, której udzieliła Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Mówimy o randkach, ale za chwilę porozmawiamy o randkach, które się nie odbywają, dlatego że na nie nie chodzimy. Cały czas rozmawiamy o tym, dla kogo są randki, z jakimi oczekiwaniami na nie chodzić, ale czy trzeba na nie chodzić? To jest pytanie, które gdzieś mi tutaj zakwitło i zadam je już za moment, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci

0: Największa wygrana to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał. Oczywiście finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, naszej rozmowy na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Magdaleną Chorzewską, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, autorką książki Na pierwszej randce widać wszystko. Tak jak dwie pierwsze części poświęciłyśmy randkowaniu, temu w jaki sposób w tych randkach uczestniczyć, jakie nastawienie warto w sobie mieć. No ale pytanie, czy chodzenie na randki to jest konieczność? No bo jest sporo osób, które mówią, że nie lubią randek, nie sprawia im to przyjemności i też bez tego randkowania i wszystkich korzyści, jakie mogą one przynieść, w ogóle nie czują się poszkodowane.
2: Nie każdy człowiek musi chodzić na randki, nie każdy szuka jakiejś relacji i nie każda relacja tworzy się z jakiegoś wieloletniego randkowania czy wielomiesięcznego, bo znam przypadki osób, które po prostu były same, nagle pomyślały, dobra, czas się z kimś związać i w zasadzie poznawały ludzi bez jakiegoś tam większego zaangażowania randkowego, w sensie jedna osoba, kilka spotkań już są w związku, to też się zdarza. Przy okazji są osoby, które nie chcą być z nikim. To znaczy, są na takim etapie życia, że wiedzą, że nie chcą być w związku. Albo są po trudnych relacjach i potrzebują jeszcze parę rzeczy podomykać, przeżyć, uporać się z różnego rodzaju emocjami. Albo się sparzyły i już nie chcą być z nikim, bo było trudno. Masę powodów można mieć, żeby nie chcieć być w związku. Przy okazji są osoby, które wiedzą, że związek nie jest dla nich, bo na przykład właśnie mają taki styl życia, taką pracę, nie wiem, wyjazdową, czy robią jakiś projekt, piszą doktorat i po prostu są zajęte na tyle tym zadaniem, że wiedzą, że no nie będą w stanie być z drugą osobą. I ja myślę, że nie ma co uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem w pewnym wieku to wszyscy powinni, każdy powinien być po ślubie. To jakby no nie. Ludzie mogą chcieć różnych rzeczy i potrzebować różnych rzeczy, więc ja bym proponowała, żeby każdy skupił się jednak na sobie.
1: Trochę o tym rozmawiałyśmy już w pierwszej części, ale mam wrażenie, że wątek, który warto jakoś pogłębić, to jest kwestia presji. Mhm. Dlatego, że to, że można je odczuwać, to jest jedno, ale czasami się uginamy i czasami idziemy na tą randkę, dlatego, że na przykład usłyszeliśmy, że ja mam świetnego kolegę, który jest totalnie w twoim typie i warto, no daj mu szans, no co ci się szkodzi się z nim spotkać? No i się spotykasz.
2: No, to wszystko zależy od nas. No, jak już się ugniemy, no to wiadomo, że zawsze możemy spędzić miły wieczór, możemy się zdziwić, pozytywnie zaskoczyć, ale możemy też mieć pewien niesmak. I ostatnio też słyszałam taką historię o takiej podwójnej randce, gdzie dwóch kolegów wybrało się na podwójną randkę, no i uciekali z tej randki, no bo oczywiście mogli powiedzieć, że idą do domu i są niezainteresowani i oni po prostu wyszli po angielsku. Może nie ma co na siłę. Ja rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest jedyna słuszna droga życiowa, żeby właśnie się z kimś związać, mieć rodzinę, że wszyscy normalni ludzie to powinni w pewnym wieku coś tam.
1: Przypomina mi się dziennik Bridget Jones, filmowa wersja i matka, która chodziła za tą biedną Bridget i tak jej wciskała.
2: Tak.
1: I cała rodzina, która pytała, jak tam Bridget nadal jest tej starą panną. No mam wrażenie, że to jest jednak trochę w krzywym zwierciadle i wyolbrzymione, ale pewnie nawet w takiej wersji soft to może dawać w kość.
2: No a co się dzieje przed świętami w mediach? Zawsze są pytania, a jak odpowiadać na pytania przy stole, a jakich pytań nie zadawać? No właśnie takich, a kiedy ty kogoś przyprowadzisz? A wiesz, długo ty będziesz sama?
1: A wiesz, że zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się takie teksty, które bardziej mówią, że no, jeżeli ci te pytania nie odpowiadają, to po prostu nie jedź na święta.
2: A może po prostu powiedz, słuchajcie, to jest nie na miejscu pytanie. Może porozmawiajmy o czymś innym. Ja nie chcę rozmawiać o moim życiu prywatnym.
1: Chyba też panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest singlem, że mam problem z używaniem tych słów sam, samotność, bo one mają jakąś taką negatywną konotację.
2: Mhm. Kiedyś to się mówi o stara panna i stary kawaler.
1: Tak.
2: Jeszcze gorzej.
1: Stary kawaler może jakoś trochę się broni, ale stara panna...
2: Nie błagam cię. A co myślisz, jak ja mówię stary kawaler, to co myślisz?
1: Z takim zdziwaczałem.
2: No właśnie. A stara panna? Z kotem,
1: prawda, ale...
2: Znaczy, mam dwa koty i starą panną nie jestem.
1: Chodzi mi o to, że te słowa mają taką konotację, że coś się nie udało, coś nie wyszło. Jest sporo osób, które, o, powiem tak, nie jest w relacji i jest im dobrze.
2: No.
1: I tak. To jest ich wybór, a nie narzucona konieczność.
2: A teraz zobacz, jak ma sobie poradzić konserwatywna część społeczeństwa, która kombinuje, co to z tym seksem wtedy ta osoba samotna robi? Ilu to można mieć tych partnerów seksualnych w życiu? Zaraz się pojawia body counting i cała reszta, wiesz, jakby ja myślę, że jeżeli będziemy się naprawdę przejmować tym, co pomyślą inni, co my powinniśmy, no to nie będziemy żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, a nie wszystko, co jest dla kogoś ważne, jest dla nas ważne. Przy okazji, jeżeli mamy nadgorliwą koleżankę, która pewnie chce dobrze nawet i mówi, słuchaj, ten mój stary to ma takiego fajnego kumpla, gościu się rozwiódł, gorące ciacho na rynku, naprawdę dobra partia, no to możemy powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ty się martwisz o mnie i rozumiem, że chcesz mnie uszczęśliwić, ale ja tego nie potrzebuję, ja nie chcę takiej randki, ja nie szukam nikogo, ja nie chcę pójść, więc dziękuję ci bardzo. I tu zachęcam do asertywnej odmowy, no nie róbmy czegoś wbrew sobie.
3: Bo zasada trzech randek?
2: Wiesz co, zasada trzech randek, ale wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś ci wciska na siłę kogoś. Przy okazji to nie jest tak, że masz iść na trzy randki, nawet jak czujesz całą sobą, że ty nie chcesz, że ci się osoba nie podoba, albo że aż masz, nie wiem, jakiś odruch, jak widzisz tą osobę, nieprzyjemny odruch. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest dla ciebie ciekawy, ale no nie wiem, no, nie była to randka na tak zwanym wysokim C, to daj szansę raz jeszcze, bo możesz odrzucać osoby, które są po prostu normalne, fajne, ale no ile się dowiesz o kimś na takiej randce? Przy okazji ktoś może być zmęczony, może być zestresowany, może się obawiać właśnie tego odrzucenia, więc spotkajmy się z kimś w różnych okolicznościach, raz na spacer, raz na jakieś jedzenie, może na jakąś kawę, idźmy, nie wiem, na jakąś wystawę, żeby zobaczyć po prostu, jak ta osoba się zachowuje, co mówi, o czym rozmawia, jak nam z nią jest. Jeżeli widzimy potencjał, bo jeżeli nie widzimy potencjału i wiemy, że na pewno nie, to nie. To ma być też zasada dobrowolności. Nie zmuszajmy się do tego.
3: To mogłaby być świetna puenta naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które powinnam była zadać wcześniej, ale jakoś mi się to nie wplotło w rozmowę, więc może ono jakoś zakończy nasze spotkanie. Czy myślenie o randkach powinniśmy ograniczać tylko do osób, które się poznają, szukając relacji, czegokolwiek innego? Bo też dużo mówi się o tym, że miejsce na randki powinny znajdować też pary, które są już ze sobą długo. Zwłaszcza kiedy jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, rodzinnych dzieci, ten czas gdzieś umyka. Pytanie, czy zaproszenie tej drugiej osoby na kolację, na wyjście do kina, do teatru, to jest właśnie ta randka?
2: Różne aktywności mogą oznaczać randki. Chodzi po prostu o to, żeby to podkreślić, że to jest nasz czas i ja ciebie zapraszam na coś takiego, czego my na co dzień nie robimy. Albo tak jak mamy dzieci, no to nawet samo to, że wyjdziemy sami sobie na spacer, to już jest randka. Możemy zabrać, nie wiem, herbatę do termosu, usiąść sobie na ławce w parku i to też może być randka. Możemy iść do kina, możemy iść gdziekolwiek, ale wyjdźmy z taką inicjatywą. Ja w ogóle uważam, że pary, które randkują, są o wiele bardziej trwałe niż pary, które gdzieś zagubiły to po drodze. Ostatnio do mnie napisała jakaś kobieta, która napisała, że jej mąż nie okazuje jej czułości. Ona ma tam, nie wiem, pod 40, on ma 40 lat i on mówi, no co ty głupia jesteś, już nie będziemy się wygłupiać, nie jesteśmy nastolatkami. Co ty za rękę chcesz chodzić, albo całować się, albo na jakieś randki chodzić. No ogólnie to...
3: Całować się, najgorzej.
2: Najgorzej. No więc ogólnie to, że my jesteśmy w stałych związkach, nie powoduje, że my nie chcemy tych wszystkich rzeczy. Poza tym to randkowanie też jest fajne. Ja nie mówię o takim randkowaniu kompulsywnym, że ktoś randkuje od lat, nie może nikogo znaleźć i ma opis na Tinderze, zabierzcie mnie stąd, tylko mówię o takim randkowaniu, wiesz, kiedy są ludzie, którzy się sobie spodobali, randkują sobie. Ja bym przestrzegała przed zbyt szybkim wchodzeniem w taki stały, nudny związek. Po prostu randkujcie ile wlezie, poznawajcie się. Też trudno zdecydować, czy ja chcę być z kimś do końca życia, jak ja znam tą osobę 2 tygodnie i no dobra, pospotykaliśmy się, pojedliśmy dobre rzeczy, byliśmy w kinie, no ale ja nie wiem dalej, co to za człowiek. No więc, no żeby poznać osobę i zdecydować się na związek, no to trzeba trochę sobie osadzić ją w jakiejś rzeczywistości. Natomiast jak już jesteśmy w tym związku, to randki też mogą być fajne. I kiedyś poznałam taką parę, oni są jakimiś influencerami. Oni randkują w każdym miesiącu tego dnia, kiedy mają miesięcznicę. Załóżmy, nie wiem, 19 dnia miesiąca wymyślałam jakąś randkę. I są od lat razem. I tak jak mówię, no to nie są zawsze wow, wow, randki, nie wiem, w jakimś super miejscu, w ekstra knajpie, ale są to wyjątkowe momenty, kiedy są po prostu razem ze sobą i nic innego się nie liczy.
3: Nie wiem, co mogłabym tutaj dodać, bo to są bardzo ładne słowa, którymi chyba zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Świat randek, tego trochę, co w nich można widzieć, przybliżała dzisiaj Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, a także autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Trochę myląco, ale wydaje mi się, że było warto. Spuentowałyśmy rozmowę nie pierwszą randką, tylko randką regularną, ale okazuje się, że może być ona równie ważna, więc bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
3: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Oczywiście tematu randek nie udało się wyczerpać. W swojej książce Magda ten temat analizuje o wiele głębiej. Mogę wam chyba zdradzić, że tam też pojawił się fragment, w którym swoją wiedzą podzielił się prywatny detektyw. Jak się domyślacie, świat randek, aplikacji randkowych również w ten sposób może być odbierany. Zachęcam was do lektury, zachęcam was także do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy i jeszcze raz. Zrobicie to bez problemu, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify Drogowskazów, jak i na naszym drogowskazowym YouTubie. Oczywiście bez zmian na naszym Facebooku pojawiają się zapowiedzi kolejnych gości i kolejnych rozmów. No i wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Wiele wątków się pojawiło, wiele wątków można również samodzielnie zgłębić, do czego was zachęcam. No a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Kalant.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek, Michał Poklękowski, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to tu cytat: próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier? O tym Kuba Krzyżak.
2: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
3: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
2: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
4: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
2: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
1: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Boheńczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Kuba Solarz.
5: Bartoszowi Boheńczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
6: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
5: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
7: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
5: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
1: Zatem 27 września w przedterminowych wyborach w Krakowie weźmie udział 8 kandydatów. Unia Europejska mierzy się z potężnym kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, a to najnowsze pokazuje jednoznacznie spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, w rozumowaniu przyrodniczym i na dokładkę też w umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
9: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
8: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
9: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
8: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
1: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. Zamknęli restaurację na terenie wrocławskiego zoo. To prawdopodobnie efekt recenzji znanego twórcy internetowego Książula oraz licznych zgłoszeń ocen do sanepidu. W najgorzej ocenianym lokalu we Wrocławiu był nasz reporter Kamil Warzocha.
10: Karczma Ulwa została zamknięta. Przedstawiciele zoo również ten fakt potwierdzają. Ludzie, których przepytałem, nieprzychylnie wypowiadają się o takich przypadkach.
11: Jak ktoś tu podaje dość niskiej jakości produkty, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj raczej liczą na to, że przychodzi dużo ludzi i zawsze ktoś coś weźmie.
12: Widziałam wtedy kurczaczki nuggetsy dla dzieci. Niestety były tak niedobre. Poszłam i zwróciłam to jedzenie do pani kelnerki, więc jeżeli tak było parę lat temu i nic się nie zmieniło do tej pory, no to już coś znaczy.
10: Nie wiadomo, ile to potrwa, nie można też skontaktować się z właścicielem lokalu, ale dowiedziałem się, że lokal jest już pod nadzorem powiatowego sanepidu we Wrocławiu.
1: Sanepid potwierdza swoje działania. Pozostałe lokale gastronomiczne w zoo we Wrocławiu są otwarte zgodnie z planem. I jeszcze żywe kosiarki na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla.
13: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
14: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
15: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
13: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
1: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii, a tematem zajął się Błażej Stachewicz.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się nawet na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecna, ta główna, referencyjna, to 3,75. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się nieco odwróciła. Eksperci, niektórzy, ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
16: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń Rankomat.pl rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe za ocean. Prokuratura dostała do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
17: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
1: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro miał pomoc logistyczną, finansową czy organizacyjną. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdzał Jakub Krzyżak.
2: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
18: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
2: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
19: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
20: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
2: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
21: To jest mój koszt paliwo.
2: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
21: Tak, dokładnie.
2: Mówili mi kierowcy. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
1: Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na Ursynowie w Warszawie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin doskonale wiedziała o problemie, ale niewiele z nim zrobiła.
17: Poprzez wstawianie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
1: Mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W lipcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku ze względu na ryzyko zawalenia. Nowe skarby z dna Zatoki teraz. Kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Specjaliści z Narodowego Muzeum Morskiego natrafili na nowe znaleziska. Prowadzone badania mogą przynieść jeszcze więcej odkryć.
22: Dotychczas udało nam się odkryć fragmenty obuwia, w tym dwa buciki dziecięce. Jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy szelki te pochodzą i te buciki dziecięce z wraka.
1: Mówi Krzysztof Kurzyk z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ubiegłym sezonie we wraku odnaleziono m.in. takie cuda jak żeliwny piecyk, drewnianą fajkę oraz skrzynię z narzędziami cieśli okrętowego. Tegoroczny sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia. Odnotowuje Kopernikus. Eksperci mówią, że takiego ciepła na Ziemi ludzkość nie doświadczyła od 100 000 lat.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
3: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
0: Reklama.
11: Słuchajcie.
12: Eski Rock.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Pierwsza połowa tego roku przyniosła wyraźne ożywienie na rynku pomp ciepła. Czym są pompy ciepła? Jak drogie jest ich użytkowanie? A także ile kosztuje kompletna instalacja pompy ciepła? Pompy ciepła gruntowej albo na przykład powietrznej? Porozmawiam o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o pompach ciepła. Termin dość popularny, ale nie do końca pewnie wszyscy wiemy, o co tak naprawdę chodzi. Dzisiaj w naszym studio gościmy pana Piotra Srokę, współwłaściciela pana studniarza. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pan nam opowie o pompach ciepła, tak żebyśmy to zrozumieli językiem prostym, czym jest ta pompa ciepła, bo wiedza zaczerpnięta z głowy, czyli z niczego. Po zimie, bardzo intensywnej i zimowej zimie, i bardzo mroźnej zimie, nagle usłyszeliśmy lament w telewizjach, nie tylko pompy ciepła, dramat. Nie chcemy tego mieć, strasznie to drogie w użytkowaniu. Pompa ciepła i pompa ciepła, i jeszcze inna pompa ciepła, to nie jest jedno urządzenie, to jest wiele różnych urządzeń. Na czym to polega, czym jest pompa ciepła, czym się od siebie różnią? Proszę bardzo, ma pan 10 minut.
2: Zgadzam się. Myślę, że w ogóle ta zima była bardzo ciekawym testem dla wszystkich urządzeń grzewczych. Dzisiaj, w ciągu ostatnich właściwie 20 lat, nie mieliśmy lepszego testu niż zimę, która trwa 2 miesiące, prawie 60 dni. Do tej pory zima trwała 15-20 dni, były to temperatury minus 5, minus 10, a nie minus 20. Mhm. W związku z tym wiele osób, myśląc o sposobie ogrzewania, w ogóle nie myślało, że musi mieć takie urządzenie, które będzie przygotowane na tak ekstremalne mrozy. Zwykle projektuje się instalację na minus 15 i określoną ilość godzin w roku. Normy są albo 1800 godzin, albo 2400. Wiadomo, im więcej godzin, tym urządzenia muszą być bardziej wydajne, im mniej godzin, tym urządzenia mniej wydajne. Więc jeżeli ktoś patrzy sobie na koszty instalacji, jak do tego podejść, no bo wiadomo, przy budowie, przy dużej inwestycji, każdy dodatkowy koszt, no to, że tak powiem, obciąża nam portfel. W związku z tym, jeżeli mamy w głowie, że zimy są niesrogie, słyszymy, że klimat się ociepla, to zastanawiamy się, czy najbardziej efektywne źródła energii i ogrzewania domu nam są potrzebne i czy mamy korzystać z wyższych czy z niższych norm. Trochę tak jak zwykły Kowalski chce przeoszczędzić, no to myśli sobie tak, zim nie ma, no to wezmę sobie urządzenie, które jest słabsze. Ta zima jak trwa, to nie trwa według normy 2400 godzin, tylko 1800, więc znowu nie potrzebuje tyle energii, bo właściwie przy 18 stopniach czy 19
1: da domach
2: się da się żyć, bo to przecież tylko 5 czy 7 dni w roku. W związku z tym wybieram dużo mniejsze urządzenia, mniej energetyczne, oszczędzam na nich, a później przychodzi zima i weryfikuje to wszystko. Okazuje się, że urządzenia są niewydajne, dużo energii potrzeba, żeby to ogrzać, bo cała zaprojektowana instalacja czy urządzenia były projektowane na zupełnie inne warunki. I głównie z tego wychodzą lamenty. Oczywiście rodzaje, sposoby ogrzewania są też różne, bo są piece na pelet, są piece gazowe, są pompy ciepła. I teraz czym jest pompa ciepła?
1: No właśnie, czym jest pompa ciepła?
2: Bo to jest trochę egzotyczne pojęcie.
1: Tak.
2: Myślę, że najłatwiej sobie wyobrazić, czym jest pompa ciepła, to klimatyzacja z funkcją ogrzewania. Zwykła klimatyzacja, która tylko i wyłącznie chłodzi, nie jest pompą ciepła, bo jak nazwa wskazuje, pompa ciepła daje ciepło. Sama klimatyzacja tylko chłodzi. W związku z tym pompa ciepła, czyli klimatyzacja, która już ogrzewa, jest najzwyklejszą pompą ciepła. I teraz mamy znowu rodzaje pompy ciepła. Ciepło pozyskiwane z zewnątrz, czyli z powietrza, i wdmuchiwane powietrze do środka. To jest tak zwana pompa ciepła powietrze-powietrze. Tak? Pozyskujemy powietrze, wdmuchujemy przez klimatyzator ciepłe powietrze. Drugi rodzaj to jest powietrze-woda, czyli znowu pozyskujemy ciepło z zewnątrz i przetwarzamy to na czynnik ciekły, który jest w instalacji wewnętrznej domu, czyli ciepło z zewnątrz i na przykład ogrzewanie podłogowe, w którym płynie ciecz, którą podgrzewamy, ciepło, to jest powietrze, woda. I ostatnią rodzajem pomp ciepła to są tak zwane pompy gruntowe, czyli pozyskiwanie energii już z gruntu i przekazywanie jej do ogrzewania podłogowego, czyli do cieczy. Rodzaje tych pomp, oprócz tego, że jest powietrze, powietrze, powietrze, woda i pompy gruntowe, też dzielą się na jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, tak? Bo żeby pozyskać powietrze i energię z zewnątrz, to musimy mieć jednostkę na zewnątrz, czyli coś z zewnątrz domu, co chodzi, wieje, wyje, jeden lubi, drugi nie, i wewnętrzną jednostkę, która przetwarza tą energię. Oczywiście też są pompy monoblokowe, czyli jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w jednym, ale zawsze to będzie na zewnątrz, jeżeli chodzi oczywiście o pompy powietrze-powietrze lub powietrze-woda. W przypadku pomp gruntowych jednostka zawsze jest wewnątrz, bo my nie pozyskujemy energii z powietrza, tylko z gruntu. A to pozyskiwanie ciepła z gruntu jest poprzez specjalne otwory, w które są wpuszczone, powiedzmy, rurki. W tych rurkach płynie płyn, ponieważ ziemia poniżej 20 metrów ma już stałą temperaturę i mówi się, że to jest około 10 stopni. W zależności od rodzaju gruntu i geologii ta temperatura może być trochę wyższa, trochę niższa, ale jest to przez cały rok, przez 12 miesięcy stała temperatura. W związku z tym ziemia sama w sobie ogrzewa nam ten czynnik w tych rurach.
1: Ale do 10 stopni, jak pan powiedział, co dalej?
2: No i później po to jest pompa gruntowa, która podgrzewa tą z tych 10 do 21. W przypadku, to znowu bardzo lakonicznie, nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, ale żeby sobie wyobrazić różnicę między pompą powietrzną a pompą gruntową, na zewnątrz przy minus 20 jest minus 20 i trzeba ten czynnik z minus 20 musi w pewnym sensie do 21. Oczywiście wiadomo, że czynnik w pompie ciepła ma około minus 30, powiedzmy, i temperatura wrzenia jest zupełnie inna niż wody. Nie plus 100, tylko minus ileś. I ta reakcja odzyskiwania energii z powietrza, bo nawet w powietrzu zimnym przy minus 20 stopniach jest też energia cieplna. I właśnie tą energię cieplną, nawet przy minus 20, pompa ciepła potrafi, że tak powiem, uzyskać. Natomiast dużo więcej energii elektrycznej jest potrzebne w bardzo niskich temperaturach, żeby z powietrza typu minus 20 zrobić ogrzewanie plus 20 stopni.
1: No tak, a tutaj z plus 10 do plus 21 tej energii potrzeba jest zdecydowanie mniej, żeby podgrzać te powietrze.
2: Dokładnie, więc z minus 20 do plus 20, oczywiście w bardzo krótkim i telegraficznym skrócie, to jest różnica 40 stopni, z plus 10 do plus 20 różnica w temperaturach jest 10 stopni. I teraz do tego jest potrzebna energia elektryczna.
1: No tak. Drodzy Państwo, pompa ciepła, ona nie chodzi przecież, że tak powiem, bez energii elektrycznej. Tą energię też możemy pozyskiwać w różny sposób, bo to może być energia, no nie wiem, niech to będą odnawialne źródła energii, niech to będzie energia dostarczana nam do mieszkań. W tej sytuacji domów, a nie do mieszkań, no bo też wyjdźmy od tego, że rozmawiamy o urządzeniach, które montowane są w zdecydowanej większości w domach i domkach jednorodzinnych, no chyba, że to jest powietrze, powietrze, to wtedy taki klimatyzator z funkcją grzania możemy sobie zamontować w mieszkaniu.
2: Tak, ale dzisiaj mając ogrzewanie, że tak powiem, w zależności czy to jest dom jednorodzinny, że tak powiem, blok, czy wspólnota, czy cokolwiek, to zwykle jest ogrzewanie albo centralne, tak, albo jest własny piec gazowy, bo to znowu zależy od tego, w jaki sposób ten budynek jest ogrzewany. Dokładanie sobie powietrze do mieszkania wydaje się, ale oczywiście, jeśli ktoś chce być autonomiczny i mieć temperaturę plus 28 stopni, bo tak lubi, a w kaloryferach mu daje tylko 24, to może tak mieć. Natomiast rzeczywiście mówimy przede wszystkim o nowym budownictwie, jeśli chodzi o domy jednorodzinne. Wiadomym jest też, że w przypadku nowego budownictwa wielorodzinnego, czyli nowe bloki, to rzeczywiście już wtedy deweloperzy zastanawiają się, jakie użyć ogrzewania, no bo wtedy oczywiście te pompy są bardzo duże, tak żeby ogrzały cały budynek. Ale w przypadku domu jednorodzinnego, no to tak naprawdę mamy wybór z tych rodzajów ogrzewania, o których mówiłem. I teraz kiedy pompa ciepła, a kiedy gaz, a kiedy piec na palet. No bo to też zależy, że tak powiem, od naszych predyspozycji i do czego mamy dostęp. No bo załóżmy, że lubimy las i kupujemy sobie działkę w lesie i stawiamy tam dom. A więc pytanie, czy mamy sieć gazową, czy mamy podłączenie gazowe? Jeżeli nie mamy gazu podłączonego, bo jesteśmy w środku lasu, to wiadomo, że piec na gaz będzie dosyć problematyczny. Po pierwsze, trzeba postawić zbiornik na gaz, po drugie, trzeba pamiętać o tym, żeby ten zbiornik był pełny i po trzecie, jest też koszt gazu. Plus, musimy mieć w domu komin, no bo piec na gaz, tam się pali ten gaz, jakiś dym, więc trzeba mieć komin. Podobnie z piecem na pelet. Znaczy piec na pelet nie potrzebuje żadnej instalacji zewnętrznej, natomiast potrzebujemy komin i potrzebujemy dostarczać sobie pelet i go wsypywać.
1: Drodzy Państwo, w telegraficznym skrócie po prostu trzeba od czasu do czasu dorzucić do pieca albo do kotła, żeby tam to wszystko działało i funkcjonowało. I chce Pan powiedzieć, jak rozumiem, do tego zmierzamy, z pompą ciepła gruntową nie ma takiego problemu. Montujemy, a później już tylko leżymy i pachniemy.
2: Chcę powiedzieć, że to jest bardzo indywidualne podejście i jeden lubi... Nie chcę porównywać do marks samochodów, ale jeden lubi powiedzmy SUVy, inny lubi samochody sportowe, a trzeci samochody terenowe. Pompa gruntowa powiedzmy ma jeden minus, czyli ma największą instalację, koszt instalacji, no bo trzeba oprócz samego urządzenia, które jest troszkę droższe niż pompa powietrze czy powietrze woda, to jeszcze trzeba do tego zrobić tak zwane dolne źródło ciepła, czyli trzeba wykonać odwierty. Te odwierty mają 100 metrów w zależności od kubatury domu. Jeżeli załóżmy, że mamy dom 200 metrów, powiedzmy, niech docejmy naszych Polaków i to nie jest tak, że każdy ma dom 100 metrów. Jesteśmy, mam nadzieję, zadowoleni z życia. Polska to cudowny kraj, uwielbiam go i myślę, że jak już ktoś buduje dom, to niech ma wygodniej, ma te 200 metrów, bo to wiadomo, rodzina 2 plus 2, pies, kot i niech ma 200 metrów, czyli tak naprawdę potrzebuje około 8 kW energii. Zakładam, że to jest nowy dom. Ogrzewanie oczywiście podłogowe, wiadomo, że ocieplenie już adekwatne do dzisiejszych standardów. To dla takiego domu to jakby wystarczą, albo są potrzebne około 2 odwierty 100-metrowe.
1: Ale to właśnie, żebym zrozumiał i żebyśmy wszyscy zrozumieli, to są odwierty o głębokości 100 metrów?
2: Tak.
1: Nie 10 odwiertów 10-metrowych,
2: tylko... To są 2 odwierty 100-metrowe.
1: Okej, jaka jest tam temperatura?
2: Tak jak powiedziałem, 10...
1: A, czyli 100, stała jest od...
2: Tak, od góry do dołu, no może nie od góry, bo pierwsze 20 metrów zawsze jest mało efektywne, chociaż nie wiem, czy wiemy, ale strefa przymarzania właśnie w takiej zimie minus 20, to nawet do metra 20 potrafi być ziemia zamarznięta, także ona jest lodem. W związku z tym poniżej 20 metrów w głąb ta temperatura utrzymuje się na stałe. Oczywiście w zależności od geologii ta temperatura jest większa, mniejsza. W związku z tym czynnik, który... Płyn. Jest to płyn glikol propylenowy. Ekologiczny oczywiście, bo gdyby cokolwiek się stało, bo to są tylko urządzenia, może pęknąć czy cokolwiek, żeby nie zanieczyścić środowiska, to ten płyn ziemia ogrzewa, czyli grunt ogrzewa do 10 stopni. Plus, minus. Oczywiście wiadomo, że ten płyn jest cały czas w cyrkulacji, więc nie zdąży się do 10, pewnie 2-3 stopnie on tak naprawdę wchodzi do pompy gruntowej. Ale pozyskujemy właśnie dzięki temu całą tą energię.
1: Panie Piotrze, to ja muszę zapytać, proszę posłuchać laika. Jeżeli od 20 metra na 30, 40, 50 mamy dokładnie tą samą temperaturę, to po co nam 100-metrowy odwiert?
2: Bo musi się ten czynnik ogrzać. To znaczy w metrze rury, nawet jak jest 10 stopni, to nie zdąży się czynnik ogrzać. I ten czynnik cały czas płynie, tak? Bo on w domu się wychładza, więc musimy go podgrzać w ziemi.
1: I wraca?
2: Wraca, wychładza, podgrzewamy, wychładza. Ponieważ dzięki pompie obiegowej ten czynnik cały czas krąży, on nie stoi. Bo gdyby stał, to rzeczywiście pewnie wystarczyłoby... Zresztą ta ilość czynnika też jest potrzebna, bo jednak tego płynu w ogrzewaniu podłogowym jest określona ilość,
1: no tak.
2: Więc za mała by była ilość w tym metrze, w 10 metrach, żeby ogrzać to wszystko. W związku z tym każdy metr ziemi według określonej geologii ma swoją wartość energetyczną, tak? I to zwykle jest powiedzmy od 25 watów do 60-70 watów w skałach, tak? Czyli znowu my na podstawie geologii jesteśmy w stanie obliczyć, jaką wartość energetyczną uzyskamy ze 100 metrów. W Mazowieckim zwykle to jest około 3,3 kW, więc Jeżeli dom potrzebuje 8 kW i z jednego odwiertu mamy 3,3, to z dwóch odwiertów mamy 6,6 kW. Pozostała wartość, że tak powiem, to jest pozyskiwana już z grzałek elektrycznych i jest uzupełniana przez pompę.
1: Drodzy Państwo, z największą przyjemnością w części drugiej rozwinę tę myśl, która przyszła mi teraz do głowy, bo to jest też kolejny z wątków naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli ktoś ma dom w Mazowieckim, jak Pan powiedział, i tam jest 3,3, no to nie można tego zero-jedynkowo przekładać do domu, który buduje sobie w Świętokrzyskim, no bo te warstwy geologiczne mogą być zupełnie inne i mogę uzyskiwać zupełnie inne wyniki tak naprawdę. Czyli tak naprawdę każda instalacja projektowana jest indywidualnie dla każdego budynku domu.
2: Bardzo dobra konkluzja.
1: I o tym sobie porozmawiamy w części drugiej. Między innymi o tym. Ja oczywiście doskonale wiem, że Państwo czekacie na część trzecią, kiedy powiemy o kosztach całego tego przedsięwzięcia, bo w naszym programie ratujemy Państwa pieniądze. O tym będziemy także rozmawiali z dzisiejszym gościem. Pan Piotr Sroka, współwłaściciel Pana Studniarza, jest dzisiaj u nas w studio. Wracamy za chwilkę.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Rock. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o pompach ciepła. Dzisiaj gościmy w studiu pana Piotra Srokę, to współwłaściciel pana studniarza. O pompach ciepła gruntowych rozmawiamy sobie i rozmawiać jeszcze będziemy, bo parę wątków, które przyszło mi do głowy, no i też dowiaduję się absolutnie nowych i ciekawych dla mnie rzeczy. O kosztach też na końcu Państwu rzecz jasna opowiemy, no bo na razie słuchamy, jak to działa i jak to funkcjonuje, a ile to kosztuje, dowiemy się pod koniec naszej rozmowy. Jesteśmy na razie w dwóch odwiertach, mniej więcej 100-metrowych. Glikol, który porusza się w tym całym naszym systemie, on się ogrzewa nam później mieszkanie. Mówił pan kilkukrotnie podłogowe ogrzewanie. Czy ja mogę go wpuścić za przeproszeniem również w grzejniki naścienne i inne tego typu urządzenia?
2: No właśnie nie do końca, bo z jakiegoś powodu dosyć często używa się pojęcia podłogowe ogrzewanie, bo pompa ciepła nie daje tak wysokich temperatur jak ogrzewanie gazowe czy na pelet. Tak? Mhm. Dlaczego generalnie się wychodzi z grzejników, a wchodzi się w ogrzewanie podłogowe? Bo jest potrzebna inna temperatura do ogrzewania. W grzejnikach, żeby dobrze ogrzewały budynek, temperatura musi być około 65 stopni, tak? I dopiero wiadomo, że ta woda, zanim dojdzie do grzejnika, każdego ona się trochę ochłodzi, ale jakby temperatura wyjściowa z pieca, kotła czy jakiego innego urządzenia do ogrzewania kaloryfera jest dużo bardziej potrzebna, jeśli chodzi o jego temperaturę. A już w ogóle grzejniki żeliwne, które są
1: grube,
2: no to kiedyś oglądałem taki program w jednej z telewizji, gdzie właśnie był reportaż, że pani zamówiła sobie pompę ciepła, miała żeliwne grzejniki i praktycznie pół zimy to się działa w trzech kurtkach. Dlaczego? Bo pompa ciepła nie da 65 stopni, tylko da dużo mniejszą temperaturę, bo do ogrzewania podłogowego wystarczy 40 parę stopni, bo ciepło idzie od dołu do góry, czyli dlatego jest podłogowe, bo to ciepło się uwalnia, idzie do góry. No jeżeli pompa ciepła u tej pani działała na 100%, a miała grzejniki, czyli kaloryfery żeliwne, to te kaloryfery były, delikatnie mówiąc, chłodne. Duża inwestycja, zero energii.
1: 40 stopni to jest maksymalna temperatura, jaką mogę wycisnąć z pompy ciepła?
2: To oczywiście zależy od pompy i od wielu czynników, ale to jest, powiedzmy, średnia temperatura, ta, która jest potrzebna do zarówno wody ciepłej, bo również z pompy ciepła, można mieć wodę do codziennego użytkowania, a jeśli chodzi o ogrzewanie, to jest właśnie mniej więcej taka temperatura do ogrzewania podłogowego.
1: Okej, 40 stopni mniej więcej, ale to też oczywiście nie oznacza, drodzy Państwo, że chodzimy po podłodze, która ma 40 stopni.
2: Oczywiście, że tak, bo to jest przy wyjściu z urządzenia. Natomiast jeżeli mamy 7 pokoi, to zanim do 7 pokoju dojdzie ten czynnik ciepły, to on się trochę schłodzi.
1: Ile lat tak naprawdę mogę używać takiej pompy ciepła? Jak długo taki system będzie u mnie w domu funkcjonował? No bo jak już poniosę koszty niemałe, o czym mówić będziemy, no to chciałbym, żeby to była właściwie dożywotnia sprawa.
2: Oczywiście samo urządzenie, jak każde urządzenie elektryczne, bo to jednak są urządzenia elektryczne, elektryczno-hydrauliczne, ma swoją żywotność i tutaj pewnie w zależności od producenta to są różne, ale myślę, że to są raczej naście lat. Natomiast jeśli chodzi o dolne źródło, czyli te sondy, które są w gruncie, no to producenci dają dzisiaj gwarancję nawet do 50 lat. Mhm. Jeżeli oczywiście one są poprawnie zainstalowane, użytkowane. Wydaje się, że 50 lat dzisiaj, budując dom nawet w wieku 20-30 lat, to powinno nam wystarczyć. Ile naprawdę?
1: Czas pokaże.
2: To czas pokaże, bo ta technologia jest dosyć młoda jeszcze, że tak powiem, nie wiem, czy jakakolwiek instalacja ma 50 lat.
1: Okej, ale jak doczytałem, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o gwarancję, pan powiedział o gwarancji na urządzenie do 50 lat, jak doczytałem takie te odwierty, mówię znowuż językiem laika, one pełną sprawność zachowują, czy zachowywać będą nawet do 100 lat. Są takie obliczenia i są takie prognozy, że tak to będzie funkcjonowało i działało.
2: No bo co do zasady pozyskiwania energii jest, że tak powiem, bezterminowe, tak? Jeśli chodzi o grunt, no to zimą my rzeczywiście go ogrzewamy. Jakby on ma te 10 stopni, ale ponieważ wchodzi ten czynnik zimny z tego naszego domu, to ta temperatura spada. Natomiast latem ten grunt się znowu ogrzewa, więc jeżeli mamy pompę, która w ogóle ma podwójne zadanie, czyli zimą grzeje, a latem chłodzi, jest jeszcze bardziej efektywna, bo ona latem ten grunt znowu ociepla.
1: Okej, czyli ta jednostka w domu montowana to jest przy okazji także, i tu znowuż językiem laika, trochę klimatyzator. Ona grzeje mi podłogowe ogrzewanie, a chłodzi przez jednostkę zawieszoną na ścianie, tak czy nie?
2: Może tak być, ale niekoniecznie. To znaczy, może podłoga być na przykład chłodna. Wtedy jest takie uczucie chodzenia boso po zimnej podłodze.
1: Okay.
2: Oczywiście można dodatkowe urządzenie podłączyć w postaci właśnie jednostki, która wtedy pełni funkcję klimatyzatora.
1: I to wszystko z pompy ciepła. Drodzy Państwo, no to teraz chciałbym zapytać, znowu jako laik, cała nasza rozmowa tak będzie wyglądała. Dzisiaj są tacy szaleńcy, którzy porywają się na samodzielny montaż na przykład klimatyzacji. No bo przecież to nie jest trudne. Kupuj jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną. Niech to nie będzie jednostka typu split, tylko jedna taka w mieszkaniu, w jednym pokoju. Wywalam dziurę w ścianie, jedną montuję po jednej stronie, drugą po drugiej. Wow, mam. Z pompą ciepła mogę zrobić tak samo?
2: Pytanie, jak chcemy wywiercić ręcznie 100 metrów w głąb
1: metrów
2: ziemi,
1: odporu.
2: Bo tutaj może być trudno, ale może Polak potrafi. Dla przykładu podam, że są jeszcze wymienniki gruntowe poziome. Czyli nie tylko, że trzeba robić 100 metrów w głąb, ale układa się poziomo, powiedzmy tam na 1,5 czy 2 metrach. To jest dosyć mało popularna technologia ze względu na to, że trzeba mieć dosyć dużą działkę. Bo jeżeli mamy 100 metrów w głąb ziemi, to teraz może nie 100 metrów, tylko trochę więcej, trzeba ułożyć poziomo. No nie każdy dzisiaj wiemy, jakie są te działki. Grunt jest dosyć drogi, więc...
1: Panie Piotrze, układajmy to tak jak ogrzewanie podłogowe, spiralą wokół domu.
2: Może tak być, ale ta spirala też musi być odstępy między sobą, żeby nie oddziaływało, więc jeżeli mamy sporą działkę i duże zaparcie, to oczywiście możemy wykopać na 2 metry wykopu spiralnego, położyć ze 300 metrów i próbować to ogrzać, że tak powiem, instalacją pompy poziomego poziomu.
1: Co może obniżyć sprawność systemu? Czytam, zbyt płytkie odwierty, niewystarczająca liczba sond, zbyt małe odległości między odwiertami. Czy te 2 odwierty, o których pan powiedział, to jest jakieś takie niezbędne minimum, czy jak to wygląda?
2: To jest tak, że liczy się wartość zapotrzebowania każdego budynku, tak?
1: Jeżeli uzyskam to z 2 odwiertów, no to...
2: Tak, no trochę jest tak, że wiemy, ile nasz dom ma metrów, ile chcemy ogrzać, tak? Przyjmuje się, że 4 kW ze 100 metrów jest potrzebne do ogrzania, tak? Zakładamy, że to jest oczywiście nowy dom, że ma ogrzewanie podłogowe i cała ta izolacja jest. W związku z tym, jeżeli mamy 300 metrów dom, no to już jest 300 razy 4, 3 razy 4, czyli 12 kW. No i teraz dla 12 kW, wiedząc, że mniej więcej te 3,5 kW jest z jednego odwiertu, to dla 300 metrów są potrzebne 3 kW. I teraz oczywiście są klienci, którzy mogą pomyśleć, no dobra, to sobie te 10 metrów skrócę, bo zwykle firmy rozliczają się za metry, więc zamiast 100 metrów zrobię sobie 90 metrów. Mam działkę małą, więc w sumie idealnie by było 10% głębokości, to powinna być odległość między sądami, ale nie mam tak dużej działki, więc zrobię co 5 metrów. Cała instalacja pozioma nie będzie pod strefą przymarzania, tylko znowu nie stać mnie na głębokie wykopy, więc robię to płytcej. I okazuje się właśnie, że przychodzi taka zima i te wszystkie nasze oszczędności powodują, że nie ma wystarczającej energii dostarczanej do pompy gruntowej. Ta pompa gruntowa, żeby nas ogrzać w domu do tych 21 stopni, potrzebuje więcej wykorzystania grzałki, więcej wykorzystania, że tak powiem, zasilania elektrycznego. No i tu wtedy zapalają się w pompie czerwone lampki, że przekroczone są limity, że licznik nam pokazuje duże zużycie i wtedy właściwie się martwimy. Czyli ta pierwsza oszczędność pozorna może nam później dać dużo mniejszy komfort w użytkowaniu tej pompy, więc może czasem warto się zastanowić, czy inwestując w swoje marzenie, bo trochę dom to dla mnie jest marzenie. Wybieramy sobie najpiękniejsze płytki, wybieramy sobie najpiękniejszą kuchnię, dobieramy dodatki. Wiem z własnego doświadczenia, bo moja żona uwielbia dekorować mieszkanie i jakby wszystkie remonty to dla niej przede wszystkim dekoracje. A zapominamy o tym, jak ważne są urządzenia, które dają nam tak naprawdę komfort korzystania z tego wszystkiego. Bo co, jeżeli mamy piękną kuchnię, piękny salon, jest minus 20, a mamy plus 15 w tym salonie i siedzimy, że tak powiem, opatuleni.
1: Tak, to prawda, ale powiedział pan na samym początku naszej dzisiejszej rozmowy, że dla nas, tak naprawdę laików, kurczę, no jak często zdarza się taka zima stulecia, jaka zdarzyła się minionej zimy. No zazwyczaj to jest kilka dni, kiedy temperatury są grubo, grubo poniżej zera. No może jednak troszkę tańsze to narzędzie, urządzenie, troszkę tańsza ta instalacja. No przecież dam radę, przez 362 dni w roku będziemy spokojnie sobie z tego korzystali, a te 4 dni macham ręką, opatulę się kocem.
2: Oczywiście, ja nikogo nie namawiam do żadnego rozwiązania, bo to są rozwiązania indywidualne. Jeden chce być ekologiczny, drugi chce mieć komfort, a trzeci uważa, że piec na pelet jest równie sprawny. Mhm. Co więcej powiem, piec na pelet, powiedzmy, dużo mniej potrzebuje prądu i jak pompa, jak nie ma prądu, to powiedzmy pompa obiegowa nie działa. Da się jakoś, powiedzmy, ale w przypadku braku prądu, no to już pompa ciepła w ogóle nie działa. Mhm.
1: A tam są jakieś magazyny ciepła, które montuje się i one...
2: Jeżeli ktoś ma, że tak powiem, polot i fantazję, to może mieć też fotowoltaikę, z której czerpie prąd. Ale to znowu, są bardzo indywidualne podejścia. Tak. Jeżeli mówimy tylko o ogrzewaniu i ktoś wychodzi z założenia, że na przykład ma problem z dostawą prądu, tak? Bo jest w tym lesie. Mhm. I dostawy prądu to średnio jak jest minus 5, to on przez codziennie nie ma przez 6 godzin. No to pompa ciepła w takim przypadku w ogóle się nie sprawdzi, no bo jak nie ma prądu, to ta pompa nie działa. A jeszcze nie ma fotowoltaiki, bo ma zadaszona. Mhm. Jeszcze na fotowoltaice to przecież przez te 2 miesiące to siedzi śnieg, pokrywa śnieg na 30 centymetrów, więc też tej energii nie pozyskuje.
1: Które rozwiązanie jest korzystniejsze finansowo dla ewentualnych posiadaczy, no bo załóżmy, że zdecydowana większość domów to nie są domy budowane w lesie, tylko to są osiedla domków jednorodzinnych, albo po prostu ktoś kupuje sobie kawałek działki i tam sobie buduje. O tym, co trzeba mieć, jakie spełnić trzeba wymagania, jakie mieć dokumenty, jeszcze porozmawiamy, ale załóżmy, że jest to takie osiedle domków jednorodzinnych i tam sobie montuje pompę ciepła. Jaka forma napędzania tej pompy ciepła, skąd uzyskiwana energia jest najlepszym rozwiązaniem? Energia elektryczna dostarczana nam przez operatora, energia z fotowoltaiki, a być może za moment z jakichś wiatraków montowanych na naszych podwórkach?
2: No dzisiaj tak naprawdę mamy tylko dwie możliwości, to znaczy własna fotowoltaika albo zakład energetyczny, mhm. tak? I wiadomym jest, że zakład energetyczny w zależności od, że tak powiem, taryf i ilości tej energii i, że tak powiem, temperatury, to te rachunki mogą być wyższe, niższe albo bardzo wysokie. Natomiast znowu, instalacja fotowoltaiczna, pytanie, jak jest zaplanowana, jakiej jest mocy, no bo oprócz pompy ciepła, no to ona też musi zasilić nam, że tak powiem, inne urządzenia, oświetlenie, więc dzisiaj ponieważ ja nie do końca zajmuję się fotowoltaiką. Mhm.
1: Ciężko panu radzić,
2: ciężko mi polecać. Wiem tyle, że na pewno kiedyś było też coś takiego jak oddawanie tej energii do zakładów energetycznych. Dzisiaj się tego nie robi. W związku z tym, znowu, koszty fotowoltaiki, wejście w ten system jest dosyć wysoki i z informacji z rynku mówi się, że już się dużo mniej opłaca zakładać fotowoltaikę. Ja dalej uważam, że to jest jednak autonomiczne zasilanie energii i teraz opłaca się, nie opłaca. Znowu mówimy o komforcie. Mhm. Kiedy nam zakład energetyczny wyłączy zasilanie, to fotowoltaika albo magazyn energii, no bo jeszcze można mieć magazyn energii, który że tak powiem, jest oddzielny od fotowoltaiki, daje nam ten bezpieczeństwo i autonomiczność. Dzisiaj czasy są, powiedziałbym, niepewne, tak? 6 lat temu już właściwie pandemia. Teraz jedna wojna, druga wojna, no nigdy nie wiadomo, bardzo dużo osób dzisiaj się zabezpiecza, nawet słyszałem taką tezę, że w starych budynkach, w starych blokach, w piwnicach są kopane studnie, abisynki po to, żeby mieć autonomiczne zasilanie wody. W związku z tym, jeżeli budujemy dom, to znowu pytanie, czy chcemy być autonomiczni, czy zależni od kogoś. Jeśli im bardziej autonomiczni, to własne źródło wody, własne źródło energii i, że tak powiem, urządzenie do ogrzewania, które już korzysta z tych zasobów, które mamy. No bo znowu, piec na pelet może nie korzysta tyle z energii, ale jeśli okaże się tej zimy, że w hurtowniach peletu nagle nie było, bo znowu, nikt nie spodziewał się na tak długą zimę, w związku z tym nie było tak dużych magazynów tego peletu. Wiadomo, że jak jest duży popyt, to co się robi z ceną? Cena i winduje do góry. Więc znowu, Dobrze, bo pelet jest w miarę tani, ale też będzie dużo droższy w użytkowaniu niż energia elektryczna, ale w momencie, kiedy jest minus 20 przez 2 miesiące, po pierwsze peletu nie ma, po drugie się robi 2 razy droższy. Nie potrzebuję elektryki, ale nie mam czym ogrzewania. Znowu, później jest gaz. Pytanie, czy mamy podejść, że tak powiem, instalację gazową podłączoną, czy musimy mieć własny. Znowu, duże zużycie, ceny idą, więc to wszystko, że tak powiem, jest zależne od potrzeb i warunków, gdzie mieszkamy i czego potrzebujemy.
1: Drodzy Państwo, gdzie mieszkamy, czego potrzebujemy i czy zawsze możemy zamontować pompę ciepła, to pozwólcie Państwo, od tego zaczniemy trzecią część naszej rozmowy. Pan Piotr Sroka, współwłaściciel, pan studniarz, jest dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie i wracamy za moment.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl. Reklama. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o pompach ciepła. Piotr Sroka, współwłaściciel Pana Studniarza, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Panie Piotrze, dzień dobry raz jeszcze i przy okazji od razu pytam, czy kiedy buduję sobie, albo inaczej, na razie wyjdźmy jeszcze może od etapu projektowania ewentualnej mojej przyszłej siedziby, czyli mojego domu.
2: Bardzo proszę.
1: Czy ja powinienem na etapie projektu już zastanawiać się, w jaki sposób dostarczę ciepło do domu? Czy to będzie pompa ciepła, czy piec olejowy? No, oczywiście znamy odpowiedź na to pytanie, ale dopytam. Muszę na etapie projektu wiedzieć, czym będę ogrzewał mieszkanie, żeby dom w tej sytuacji, żeby wiedzieć, jak je zaprojektować, żeby to miało ręce i nogi?
2: Tak, przynajmniej myśląc o tym, czy to ma być pompa ciepła, czy to ma być piec na gaz, czy to ma być piec na pelet, bo pierwsze dwa, czyli, a właściwie ostatnie dwa, czyli piec na pelet i piec gazowy potrzebuje kominu. Więc dom bez kominu nie spełni warunków. Natomiast jak już wiemy, że mamy albo pompę ciepła, albo piec na gaz, albo piec na pelet, to się do tego przygotowujemy. Mhm. Jak już wiemy, że chcemy mieć na pewno pompę ciepła, to czy to będzie pompa powietrze, woda czy gruntowa, możemy to podjąć decyzję już w trakcie budowy, bo tak naprawdę pompa powietrze-woda to znowu są dwa urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne lub splitowe na zewnątrz. Pompa gruntowa jest tylko urządzeniem w środku, czyli tak naprawdę w projekcie musimy mieć jakieś pomieszczenie,

0: miejsce, gdzie możemy zainstalować pompę gruntową. I to jest jedyne, że tak powiem, kryterium do tego, czy jaką pompę na poziomie budowania będziemy chcieli.
1: Czyli, drodzy Państwo, albo kupujemy gotowy projekt, wiadomo, że już z zaprojektowanym sposobem ogrzewania tego domu, albo na etapie projektu i kiedy siedzimy z architektem, mówimy, że chcemy tak i tak i tak i on urealnia te nasze oczekiwania. Co w przypadku, kiedy to nie jest nowo budowany dom? Mam dom po babci, kupiłem właśnie kawałek bliźniaka, dom ma 40 lat, stoi na działce. Co wtedy? Przebudowa całej instalacji, gdybym miał ochotę na przykład zacząć ogrzewać pompą ciepła?
0: Jeżeli to ma być pompa ciepła, to musi być modernizacja, bo tak jak wcześniej mówiłem, no nie kaloryfer. Mhm. No i teraz w starym domu zwykle po ogrzewania podłogowego po prostu nie ma. Mhm. W związku z tym trzeba całą instalację zmienić, plus to, co jest ważne i dlaczego pompy ciepło się sprawdzają, bo musi być dobra izolacja budynku. To znaczy, jak jest słabo izolacja budynku, to tej energii będzie za mało. Bo tak jak znowu mówiłem, wcześniej do ogrzewania kaloryferu trzeba było 65 stopni, teraz mamy 40. Mhm. I te 40 stopni, które rozprowadzamy po mieszkaniu czy po domu, musimy dobrze, tak jak w termosie, przytrzymać, żeby nam to nie uciekało. Im szybciej będzie nam to uciekało, tym więcej musimy ogrzewać i pętla się.
1: Tak, bardzo modne słowo termomodernizacja, czyli modernizacja tak naprawdę całego naszego budynku, no bo co z tego, że będziemy chcieli mieć pompę ciepła, jak się okaże, że ciepło ucieka nam przez, nie wiem, okna dwuszybowe, albo nieszczelny dach, albo w ogóle brak ocieplenia ścian.
0: Dokładnie tak i dlatego moim zdaniem w przypadku pomp ciepła, jeżeli budynku dobrze nie zmodernizujemy, to są wyrzucone pieniądze.
1: Wyrzucone pieniądze.
0: To jest przykład sprzedaży pompy ciepła pani, która ma kaloryfery. Mhm. Chciałbym, żeby takich sprzedawców było jak najmniej, bo to już nawet nie chodzi o tym, że ja sprzedaję tą pompę ciepła i zarabiam, ale po pierwszej zimie dostanę reklamację, bo ta pompa nie działa, ale ona nie ma prawa nawet zadziałać.
1: Okej. Zakładam, że jesteśmy gotowi na termomodernizację całego naszego budynku. Czy pompę ciepła mogę zainstalować właściwie w każdym budynku jednorodzinnym, ale nie tylko jednorodzinnym, przecież w budynkach użyteczności publicznej także. W każdym terenie, w każdym rejonie jestem pewien, że to jest po prostu do zrealizowania?
0: Jeżeli chodzi o pompę powietrze-woda, czyli nie korzystającą z gruntu, to praktycznie nie ma żadnych obostrzeń.
1: A gruntowa?
0: No musimy wywiercić te odwierty, tak? I na odwierty powyżej 30 metrów już trzeba mieć dokumentację. To znaczy, zgodnie z prawem geologicznym nie można sobie wywiercić 100 metrów tak po prostu, bo po pierwsze możemy zanieczyścić wodę. Odwierty wymagają już dokumentacji i one są składane cała dokumentacja do starostwa i w starostwie musimy mieć tak zwaną cichą zgodę. Jeżeli mamy cichą zgodę, wtedy odwierty możemy wykonywać.
1: Czyli posiadając odpowiednią dokumentację, tak naprawdę jestem w stanie w każdym miejscu poprosić o pomoc firmy, które zainstalują mi pompę ciepła, no bo tam nie ma żadnych innych ograniczeń, nie taki grunt, nie taka, nie wiem...
0: Dostosowuje się oczywiście metodę wiercenia do gruntu, tak? Bo inaczej się wierci w piaskach i łach, a inaczej się wierci w skale. W piaskach i łach zwykle to jest metoda tak zwana oprotowa na płuczkę, czyli wiercimy wiertłem i za pomocą wody wypłukujemy tą ziemię na zewnątrz. W przypadku skały jest to metoda, powiedzmy, udarowa, trochę jak wiertarka udarowa, tak? Czyli już wtedy wiercimy na powietrze kompresorem i przebijamy się przez tą skałę. W zależności od geologii też jest inna wartość energetyczna, bo skała ma dużo większą wartość energetyczną. Dodatkowo, co może jeszcze być, że tak powiem, wskaźnikiem, czy można wiercić, czy nie? To są tereny takie jak na przykład Natura 2000, tak? To nie jest tak, że my tam nie możemy wiercić. Natomiast bardzo często po zgłoszeniu sposobu wiercenia dostajemy też określone czynniki, w jaki sposób trzeba na przykład uszczelnić ten odwiert. Używa się czasami żwiru z bentonitem, czyli to jest uszczelnienie, które na większości terenów się wykorzystuje, ale na przykład w skałach lub w terenach szczególnie zagrożonych jest już specjalna mieszanka termocementu, którą się wpuszcza między odwiert a sondę, po to, żeby oddzielić warstwy wodonośne, żeby się nie mieszały. Po drugie, żeby lepiej odbierać energię ze skały, bo skała znowu nie zaciska się i nie dotyka do sondy. Piasek, iły i, że tak powiem, geologia luźna tak jak na plaży wykopiemy dołek i włożymy rękę, no to ten piasek wokół ręki, jak wywiercimy dziurę w skalę i włożymy rękę, no to ta skała nam nie zaciśnie. W związku z tym ten termocement będzie przewodnikiem, plus termocement właśnie w tych terenach takich ekologicznych jest dodatkowo wskazany, żeby na przykład warstwy wodonośne, bo przy tych 100 metrach może się okazać, że na 10, 30 i 80 napotkamy wodę. Z tej wody ktoś może korzystać na przykład ze studni. No i znowu wiercąc i jeżeli dobrze nie będzie uszczelniony ten nasz odwiert, te pokłady wodonośne mogą się mieszać. I woda na 80 metrach może mieć zupełnie inną jakość niż woda na 10, a przez nasz odwiert może dojść do jakiegoś zanieczyszczenia.
1: Tak, to bardzo ciekawe. To, drodzy Państwo, pomalutku, powolutku zbliżamy się także do kosztów, no bo przecież rozmawiamy w programie Porachunki Osobiste także i o naszych pieniądzach. Załóżmy, znaczy zakładam, znowu jako laik, że to nie jest tak, że producentów tych urządzeń jest 150 na świecie. Pewnie jest ich zdecydowanie mniej.
0: Ale koło 50 pewnie
1: może
0: się znajdzie.
1: Okej, dobra. Czyli porównuję cenę ewentualnego urządzenia i wybieram najtańszą firmę na rynku, która mi takie urządzenie zainstaluje. Ja zadowolony, wszyscy zadowoleni. Gwarancji dostaję na 50 lat od producenta, od wykonawcy, nie wiem, może na 5, może na 10. To jest dobry pomysł, żeby wybierać najtańszą ofertę?
0: To myślę, że tak jak w lodówkach, jak w pralkach, jak w samochodach, za ceną zawsze idzie jakość. I można oczywiście najtańszą, i dzisiaj się mówi, że rynek chiński też jest bardzo dobry i tani. Ja nie odpowiem na to pytanie, która firma, jaka cena. Myślę, że to zależy od naszego budżetu, od tego, jakie mamy podejście, jakie pompa ma również parametry.
1: No to na co powinienem zwrócić uwagę? Na doświadczenie firmy, na parametry pompy, na co? Na realizacje już ukończone?
0: Pewnie trzeba patrzeć na to kompleksowo, tak? Wiadomo, że jeżeli chodzi o wybór urządzenia, to po pierwsze, do czego go potrzebujemy, jakie ma parametry, czy to jest jednostka monoblok, czy to jest jednostka splitowa, czy ma jaką ma wartość grzewczą, czy to jest 6, 7, 8 kW, jaką ma gwarancję, jakie ma serwisy. Wydaje mi się, że zakładam, że 80% produktów dzisiaj na rynku jest tak samo dobrych. Są produkty polskie, szwedzkie, chińskie, czeskie i każdy będzie chwalił swoje urządzenie, że jest dobre. Trochę trudno powiedzieć, postawić na jedną markę. To jakby wiele czynników. Myślę, że po zwróceniu się do firmy, która będzie instalowała dane urządzenie, trzeba powiedzieć, co jest dla mnie ważne, na co zwracam uwagę, bo być może cena, bo być może komfort, a może bezobsługowy panel, a może dostęp przez aplikację Wi-Fi, a może specjalny automatyczny harmonogram, który mi dostosowuje. No i znowu, jednostka grzeje, ale nie ma połowy bajerów. Druga jednostka grzeje, ale ma dużo bajerów. I wiadomo, często za bajery się...
1: Dodatkowo płaci, jak w samochodach. Gdybym chciał mieć to z głowy i spokój, zgłaszam się do firmy projektującej całą instalację wiercącą, otwory, o których pan powiedział, i mam z głowy, to wy się martwicie tego typu firmy o to, żeby dostać te wszystkie potrzebne mi pozwolenia, badania, żeby dostać tą cichą zgodę, o której pan mówił. Ja tylko patrzę, jak rośnie mi nowe źródło ciepła w ogrodzie.
0: No i trochę takie zadanie jest, żeby odciążyć inwestorów, bo budując dom mamy tyle... głowie i tyle różnych ekip do nadzorowania, że jeżeli chcemy myśleć o wszystkim, to po coś są te firmy, żeby były za coś odpowiedzialne i za coś biorą pieniądze. Więc w większości firm na rynku zwykle jest tak, że przychodzi się i prosi się o produkt i nas tak naprawdę nie obchodzi. Czyli mamy od projektu, od wyliczenia zapotrzebowania na energię, propozycję urządzenia, przygotowanie dokumentacji, po akceptacji tego wszystkiego przychodzi realizacja, montaż, odbiór i później dokumentacja powykonawcza. Więc tak naprawdę, oczywiście, jeżeli klient chce za to zapłacić, bo jeżeli klient szuka oszczędności, no to będzie szukał osoby, która mu taniej zrobi określoną dokumentację. Wiadomo, że firma robiąc kompleksowo, raczej są to większe firmy, będzie pewnie droższa niż jeżeli zlecimy projekt robót geologicznych geologowi. Odwierty małej firmie, zakupi urządzenia jakiemuś instalatorowi. I znowu, taniej, ale mamy mniejszy komfort, bo za wszystko jesteśmy my odpowiedzialni, wszystko musimy skoordynować, ale biorąc to u jednego dostawcy, mamy gwarancję na całość. A biorąc to od poszczególnych dostawców, gwarancję mamy podzieloną i później na przykład jest problem. Nie działa mi, albo nie grzeje. I teraz pytanie, czy urządzenie, czy dolne źródło? I teraz instalator od urządzenia mówi, nie, urządzenie jest okej, ale coś jest problem z dolnym źródłem. Mm-hmm. Wykonawca dolnego źródła mówi, nie, no dolne źródło jest w porządku, źle jest dobrana pompa. I taki biedny Kowalski zostaje troszkę jak piłeczka ping-pongowa, od paletki do paletki. Więc jeżeli nas stać na komfort i święty spokój, to weźmy jednego dostawcę, który będzie za wszystko odpowiedzialny.
1: Drodzy Państwo, na koniec koszty. Bo pierwsza połowa tego roku przyniosła wzrost na rynku pomp ciepła. No i jeżeli chodzi o te gruntowe, to tutaj nawet wzrost 33% sprzedaży. Czyli tak naprawdę A, jesteśmy zainteresowani pompami ciepła, B, jesteśmy zainteresowani pompami ciepła gruntowymi. Montuję sobie taką pompę ciepła gruntową. Za ile?
0: Długa pauza.
1: Bo to zagrał pan pauzą, to prawda.
0: Bo to nie są tanie rzeczy. Tak naprawdę, oczywiście, że pompa gruntowa będzie najdroższym rozwiązaniem w tych wszystkich przedstawionych propozycjach ogrzewania naszego domu. I jeżeli jesteśmy cały czas przy tym domu 200 metrów, mhm, to myślę, że pompa z odwiertami to jest kwota rzędu 80 tysięcy. Mhm. Pompa powietrzna pewnie rzędu 50 tysięcy, tak? Czyli te 20-30 tysięcy mniej. Piec na gaz i piec pelletowy będzie jeszcze tańszy, ale to jest inwestycja na lata, tak? Ja nie mówię, że pompa gruntowa najdroższa, która też zużywa najmniej energii, że tak powiem, spłaci nam się po 2 latach. Mhm. To są niestety inwestycje na 15-20 lat. I teraz, dobrze, wybiorę sobie najdroższą inwestycję za 80 tysięcy, te rachunki będą miały dużo niższe, będę miał dużo większy komfort, tak? Bo pompa gruntowa jednak ma najniższe zużycie energii, bo najwięcej tej energii pozyskuje z gruntu. Pompa powietrze, woda będzie o te 30 tysięcy na przykład tańsza, no ale te rachunki będą powiedzmy 20% wyższe. Owszem, one będą wyższe w określonych miesiącach, tak? Ale znowu, jak przyjdzie minus 20, to ja w ogóle przy pompie gruntowej praktycznie nie mam żadnego problemu, bo spadki temperatury nie wpływają na grunt. W przypadku powietrza, woda, to jednak to, co się dzieje na zewnątrz, ma duży wpływ.
1: Rachunki rosną.
0: Rachunki rosną, a jeszcze przy złej instalacji, widziałem tej zimy dużo zdjęć, gdzie na przykład skropliny były zamrożone, bo były źle skraplacze i okazało się, że pompa powietrzna, która jest na zewnątrz, to jest jedna wielka bryła lodu, to wszystko zamarzło, nie działa. Wtedy jeszcze sztuka montażu ma bardzo duży wpływ, bo jeżeli zostanie to zamontowane niezgodnie ze sztuką, okej, było tańsze, trochę nas drożej kosztuje, ale to w ogóle nie działa, bo się okazuje, że to zamroziło. Wiadomo, że koszty te początkowe dla piecu na pellet i piecu na gaz będą najniższe, ale znowu koszty miesięczne w przypadku tych dwóch pierwszych rozwiązań będą najwyższe. Więc myślę, że trzeba sobie zrobić rachunek sumienia.
1: Ale mogę założyć, że te 15-20 lat to jest taki okres, że te rachunki zaczynają się wyrównywać, a później już pompa ciepła jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż wszystkie poprzednie?
0: To znaczy po 20 latach założyłbym, że inwestycja nam się zwróci. Tak. Rachunki się nie będą wyrównywały.
1: No, one się nie będą zmieniały, jasne.
0: Gruntowa będzie niższa, powietrzna będzie wyższe, ale myślę, że to jest właśnie okres 20 lat. Jeżeli ktoś myśli, dobra, to ja sobie zapłacę te 30 tysięcy więcej i po 5 latach już mi się to zwróci, no to muszę go rozczarować. To tak,
1: po 15.
0: Po 15-20 to oczywiście wszystko zależy od rodzaju pompy, od wielkości domu, od gruntu, no bo wiadomo, jeżeli mieszkam na południu Polski i ten grunt jest lepszy, bo tam jest tej więcej skał, albo przynajmniej i nawet można wiercić na metodą obrotową, bo są też skały takie jak wapienie, w których da się wiercić, czyli koszty będą takie same jak w Mazowieckim, ale tam już nie będzie 3,5 kW czy 3, tylko będzie 5 kW. W związku z tym ta instalacja będzie mniejsza, bo tych odwiertów trzeba mniej. W związku z tym ta różnica między pompą powietrze-woda a gruntową jest mniejsza. W związku z tym ta inwestycja znowu szybciej się zwraca.
1: Tak.
0: To są trochę indywidualne. Plus teraz wchodzi dużo wielu nowych producentów, którzy oferują bardzo korzystne warunki. No i to, co jeszcze trzeba powiedzieć, państwo polskie trochę myśli o OZE, czyli odnawialnych źródłach energii, i są dofinansowania. Wiele jest programów, które jakąś część naszej inwestycji nam zwracają. A one nie dotyczą właśnie ogrzewania typu piec na palet czy piec gazowy. Co więcej, wydaje się, że Unia Europejska idzie w tym kierunku, żeby były obostrzenia co do zezwoleń budowy na nowe inwestycje z wykorzystaniem pieców gazowych, a już w ogóle jeśli chodzi o budownictwo publiczne, no to są, że tak powiem, wytyczne do jednak używania pomp gruntowych. Mhm. I jeżeli ktoś w ogóle myśli o ekologii, no bo w ogóle tego tematu nie poruszyliśmy, który wydaje się jest na czasie i dość ciekawym tematem, no to pompa gruntowa jest najbardziej ekologiczna, bo pozyskujemy te ciepło z gruntu, które tak czy siak ono tam jest i nie zanieczyszczamy tego gruntu, bo ten czynnik jest, że tak powiem, w hermetycznych sondach, więc jakby nie ma wpływu na ekologię, a mamy z niej korzyści, które są bardzo wymierne.
1: Innymi słowy, drodzy Państwo, o pompach ciepła, tych gruntowych szczególnie wiecie już, mam nadzieję, wszystko. Jedno jest pewne, to indywidualna decyzja każdego z nas, a także warunki geologiczne i inne mogą zdecydować albo decydują o tym, czy warto taką pompę zainstalować, czy nie.
0: Zgadza się.
1: Pięknie dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Piotr Sroka, pan studniarz. Pięknie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę krótkich zim.
2: Eskarok. Porachunki osobiste.

0: Reklama.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
2: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
3: Reklama.

0: Radio Rock.
1: Gotuję Paskala Brodnickiego.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziła dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Takie jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
9: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
9: A kto gra?
8: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
9: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Reklama.

The Hooters i Johnny B. Wester Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W niedzielę, 13 września 2026 roku, będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Weterana Służby Granicznej, Dzień Programisty i Dzień Całowania Chłopaków w Usta. Ja się tylko tak zastanawiam, czy to jest przypadek, że Dzień Programisty i Dzień Całowania Chłopaków w Usta wypadają tego samego dnia? No nie wiem, nie mnie to oceniać. Tak czy siak, drogie panie, dziś jest ten dzień, kiedy to wy całujecie swoich panów, nie na odwrót. Do tego jeszcze nie w policzek, nie w czółko, tylko prosto w usta. Drogie żony, narzeczone, partnerki albo i partnerzy, żeby nie było. Może wasi panowie już nie wyglądają tak jak za młodych lat, ale w głębi duszy to te same chłopaki, w których się zakochaliście. Także pocałujcie ich dzisiaj, tak żeby im było przyjemniej. Tymczasem Wester Rock Nirvana i Drain You.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine w Esterok. Ci trochę starsi słuchacze Eskirok pamiętają, że był taki program dla dzieci, który zawsze był sponsorowany przez jakąś literkę i przez jakąś cyferkę. No to teraz to wejście jest sponsorowane przez literkę G, tak jak Guns N' Roses i tak jak Guano Apes, które zagra już za moment w Esterok. Wybrałem dla Państwa numer Open Your Eyes.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inwestorek. Kobiet, które nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale odważnie pomnażają swój kapitał.
3: Takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości. One prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna.
2: Mówi adwokat Karolina Pilawska.
1: Drogowskazy w Esterok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Reklama.
11: This is Noel Gallagher from Oasis.
12: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
13: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To Republika i Biała Flaga Westerok, a przed nami kawałek, który przez wielu był błędnie interpretowany. Bo wiele osób myślało, że numer My Hero grupy Foo Fighters został napisany, żeby uczcić pamięć Kurta Cobaina. Ale Dave Grohl opowiedział o tym kawałku w jednym z wywiadów i powiedział, że nic bardziej mylnego. To jest utwór, który opowiada o takich bohaterach dnia codziennego. Takich, którzy nie noszą peleryn, ale którzy swoimi malutkimi uczynkami sprawiają, że życie innych jest prostsze, jest łatwiejsze, a czasami nawet jest to życie, które przez tego takiego cywilnego bohatera zostało uratowane, no a na pewno którego jakość została przez tego bohatera polepszona. My Hero i Foo Fighters, Westerok.

0: Ozzy Osbourne i Dreamer, Westerrock. Numer, który Ozzy napisał jeszcze, proszę Państwa, pod koniec lat 90., ale zdecydował się na jego nagranie dopiero po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10 po 10. Czeka już na Państwa grupa Linkin Park z numerem Faint.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
8: Reklama.

Ona i drzwi, Westerok, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 13 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco, no i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i Zeską Rok i że postanowiliście spędzić to przedpołudnie niedzielne właśnie w moim towarzystwie. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Weterana Służby Granicznej, Dzień Programisty i Dzień Całowania Chłopaków w Usta, a poza tym imieniny obchodzą dziś Filip, Jan Chryzostom, Aleksander, Maria, Julian, Aureliusz, Apolinary i Amat. Wszystkim, którzy dziś świętują, składamy najserdeczniejsze życzenia. Czy to Państwo świętują imieniny, urodziny, czy jakąś inną rocznicę, czy po prostu świętują Państwo ostatnią niedzielę tygodnia. To też jest powód do świętowania. W upominku muzycznym do tych życzeń dorzucam Aerosmith i Youngblooda w numerze My Only Angel. Will you come?

0: Daleka droga do domu to grupa Koma Westerok. Koma, która już 13 listopada w łódzkiej Atlas Arenie da niesamowity koncert. Koncert, który nazywa się Armia Zaprzepaszczonych. No i będzie to świętowanie 20-lecia płyty Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Ale jeżeli myślą Państwo, że to będzie zwykły taki odkoncert, to są Państwo w błędzie. Więcej nie zdradzę, odsyłam do stron internetowych grupy Koma. Warto. Tymczasem już za moment w Estrog Van Halen i Ain't Talking About Love.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na Wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.
14: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
15: This is Robert Trujillo from Metallica.
16: This is Bono here. Stay tuned.

Status Quo i In The Army Now w SC Rock. Niewiele osób wie, że ten kawałek wcale nie jest kawałkiem autorstwa grupy Status Quo. Ten numer w 1980

0: oddział zamknięty i obudź się wesoło. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Nirwany Come As You Are.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
2: A zaraz będą mery.
3: Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
2: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
4: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
2: No miałeś to samo?
5: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
2: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a tu dębka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
1: Reklama.

To Red Hot Chili Peppers i Dani California. Tym numerem rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 13 września 2026 roku. Teraz mam dla Państwa polski utwór, który opowiada o człowieku, który próbuje tworzyć własną, bezpieczną przestrzeń. Dba o swoją małą wyspę, sadzi drzewo i buduje zamek. Jednak w obliczu niszczącej siły okoliczności i zewnętrznego świata jego wysiłki ulegają rozproszeniu, co prowadzi do gorzkiej refleksji nad kruchością ludzkich dążeń i zagubieniem współczesnego człowieka. Numer bardzo mocno wybrzmiał w czasie, kiedy się pojawił, czyli w roku 1982, bo to były czasy stanu wojennego. Wyspa, drzewo, zamek, czyli Perfect w Esterok.

0: Myslowic i scenariusz dla moich sąsiadów w Esterok to za nami, a za chwileczkę przed nami utwór, który warto znać i który warto mieć na podorędziu, szczególnie jeżeli rozmawiają Państwo z młodzieżą, której się wydaje, że numer One Way or Another to jest kawałek One Direction. No to proszę wyprostować tę młodzież. To żadne One Direction, to Blondie. I my właśnie sobie oryginał zagramy już za momencik w Esterok.
1: Reklama. Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.
7: Hi, I'm Hozier.
8: Hey, this is Jake.
9: And Josh from Greta Van Fleet.
10: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

Utwór jedyny w swoim rodzaju. Utwór, który był ogromnym ryzykiem, kiedy panowie go nagrywali, a jednak ryzykiem, które się opłaciło. Queen i Bohemian Rhapsody. Na temat tego kawałka zostało powiedziane już naprawdę bardzo wiele, ale wydaje mi się, że jeszcze przez wiele, wiele lat przeróżni specjaliści, przeróżni młodzi adepci sztuki muzycznej będą nad tym numerem debatowali i będą odkrywali kolejne warstwy geniuszu zawartego właśnie w tej piosence. To za nami. Queen i Bohemian Rhapsody. Przed nami dobry numer, bardzo dobry numer, chociaż jeżeli chodzi o geniusz, no to umówmy się. Nieco mu do Bohemian Rhapsody brakuje, ale to nie jest, broń Boże, obelga. Nie, nie. Bo numer Pearl Jam Sirens to jest też genialny numer. Tylko na troszeczkę innym poziomie geniuszu.

0: Mr. Big i Wild World to numer, którym żegnam się dzisiaj z Państwem, dziękując Państwu za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Już za momencik wybije 12, po 12 w SC Rock Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast słyszymy się już jutro o 12. Za dziś wielkie dzięki. Łukasz Szczeciłowski, pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Ja miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
5: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
4: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Reklama. Eska Rock.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry. Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
0: Melina, Eski Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, to jest Melina w SROK, a ze mną z Wami Paskal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I ten bąbelek za parę dni kończy 50 lat. Właśnie sobie sprawdziłem.
2: Za 4 dni.
1: Na 4 dni. Ta rozmowa pójdzie, jak już wejdziesz w 6. dekadę życia.
2: Tak jest.
1: No to słuchaj, tak na dzień dobry, urodzinowo. Wszystkiego najlepszego oczywiście.
2: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.
1: Żebyś miał życie tak smaczne przez następne 50 lat, jak przez pierwsze.
2: Bardzo się cieszę, że za zaproszenie i że dawno się nie widzieliśmy.
1: Chociaż jesteśmy poniekąd sąsiadami.
2: Tak jest.
1: Na pograniczu Warmii i Mazur.
2: Dokładnie.
1: Tak, ja tylko gdzieś przychodzę, to mówią, że był Paskal. Nigdy Cię nie spotkałem chyba na drodze.
2: Spotkaliśmy się w Reszelu.
1: Tak,
2: w zamku. Ja pamiętam bardzo dobrze tego dnia, dlatego że my spaliśmy wtedy w Reszelu, bo nagrywaliśmy tam. Ja spałem w ten pokój na wieżyczkę tam na górze.
1: A, wspaniały.
2: Tak, gdzie nie ma zasięgu i że drzwi się nie otwierają i tam przez pół godziny krzyczałem ratunku i jak schodziłem, to ty byłeś tam.
1: Ale nie. A, ale to nie ja się uratowałem,
2: nie.
1: Tylko ktoś inny.
2: Nie.
1: Tak, nie. Tak. Ja pamiętam, że kiedyś mi to oburzyło, że w restauracji, w której się stołuje stop w Emunie w Warpunach, zobaczyłem, że na ścianie jest twój wpis, a nie ma mojego.
2: Nie ma?
1: Tak, i poszedłem do Błażeja i Joli, mówię, hej, hello, co jest? Ja tu jestem dłużej niż Paskal. No. Także potem dołożyli.
2: I podpisałeś?
1: Podpisałem się, ale ty byłeś pierwszy, to mnie trochę wkurza. No. No, dobra.
2: Ale cudownie, uwielbiam Warmię, uwielbiam Mazury, długo szukałem swoje miejsce, no i znalazłem, tak jak ty w sumie, jakieś 10-12 lat temu. I uwielbiam Warmię.
1: A to powiedz, miałem zamiar później zapytać, ale skoro mówisz o tej Warmii, jakie najciekawsze ci przyszły do głowy takie fusion warmińsko-francuskie na przykład? Wiesz, że wziąłeś jakieś jedzenie, jakieś składniki tam z targów biskupcu, czy...
2: Ale takiego mocnego?
1: Coś dziwnego.
2: No to teraz ci zaskoczę. Zrobiłem przepis, który polegał na to, że miałem taką dużą deskę właśnie jak tą paletę. Stawiałem 4 gwoździe na sam środek i kupowałem w Olsztynie, kupiłem świeże mule.
1: A gdzie? Okej.
2: Okay. Świeże mule.
1: Tak.
2: I układałem mule jak puzzle, taką wielką, dużą rozasę. No i zbierałem igłę z sosny. I dodajesz te igłę z sosny, czyli ten smak warmiński tam się znalazł. I podpaliłem to. I przyjechało ludzi właśnie ze wsi obok, których znam, i zjedliśmy mule właśnie z ogniu. I to była chyba największa fuzja moja.
1: Dobre.
2: Ale oczywiście no tam mamy mnóstwo fajnych serów, dobre mięso, w związku z tym no tam uwielbiam tam gotować w ogóle, uwielbiam, wychodzi mi to zdecydowane barze domowego, bo ta kuźnia, bo to jest stara kuźnia, która jest remontowana i kocham tam gotować, kocham to powietrze, kocham te dźwięki, kocham tą naturę, no tak jak ty, no.
1: No tak, to jest wspaniałe. W sumie pretekstem, dla którego się spotykamy, jest twój udział w 15. poniekąd jubileuszowej edycji programu popularnego MasterChef.
2: Tak jest.
1: Czyli będziesz oceniać innych.
2: Już oceniałem nawet.
1: Oceniałeś, tak, tak. Ja myślę...
2: Gdzie dopiero będzie.
1: Z perspektywy widza. Tak, więc oceniałeś. I chciałem się zapytać o to, jak ciebie oceniano. Kiedy byłeś młodziakiem, ale chodzi mi, wiesz, nie wiem, kiedyś...
2: Ale przed telewizją mówisz?
1: Nawet przed telewizją. Może jeszcze, jeżeli miałeś jakieś castingi, to chętnie zapytam. Natomiast chciałem cię zapytać, kiedy miałeś te 20 lat i zaczynałeś w jakichś restauracjach...
2: Zacząłem wcześniej. Zacząłem, jak miałem 15 lat pracować zawodowo. Czyli zacząłem właśnie od obierania marchewkę i bić komi, czyli ten najniższy. No i tak stopniowo.
1: Jak miałeś 15 lat, to gdzie to było?
2: We Francji.
1: We Francji, w jakiej restauracji?
2: Lille. La Laiterie, taką restaurację, która miała gwiazdkę Michelin i tam pracowałem, no i w międzyczasie oczywiście też chodziłem do szkoły. Ja ogólnie zawsze byłem otwarty, żeby zobaczyć różne gastronomii.
1: No, bo... Ale co spowodowało, że 15-latek szedł do pracy w...
2: Wiesz co, no, ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To właśnie to powodowało, że z nią ja miałem zadanie właśnie rolowania właśnie ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny, wiórków kokosowy, no i dużo makaronu, bo mój dziadek był pochodzenie włoskie, w związku z tym mieliśmy bardzo dużo różne pasty.
1: Dziadek, tata, mamy.
2: Tak jest, tak jest. W związku z tym, no to ona mi dała tą możliwości właśnie poznania kuchni dosyć wcześnie, bo jak miałem może 5-6 lat, to już działałem z nią w kuchni. I pierwotnie myślałem, że będę cukiernikiem. Jak miałem 7 lat, to jak ktoś mi pytał, co ja chciałem robić, to cukiernik. W związku z tym, no mój tato tyle razy to usłyszał, jak miałem 12 lat, to mi znalazł we Francji taki staż do takiej boulangerie pâtisserie, czyli cukiernia i piekarnia. No i po 2 miesiącach pracy, zmiany nocne, no wiesz, to było przeżycie dla mnie, to za dużo było, wiesz, ważenia na wagę, nie było taką spontaniczną.
1: Czyli rozumiem, że w tamtych czasach we Francji, przynajmniej w północnej Francji, było tak, jak i dzisiaj jest w Grecji, na przykład, że 10-latkowie normalnie pracują w restauracjach rodzinnych zwłaszcza.
2: Tak jest. To było, ja bardzo dziękuję moim rodzicom, że dali mi taką możliwość, żeby mieć tą styczność z pracą jak najwcześniej, bo ja tak i tak się nadałem do pracy manualnej, w takim sensie, że rzemiosło, to jest to, ja szukałem i oni nigdy mi nie mówili, nie rób to, tylko dali mi możliwości, żeby właśnie wybierać ten zawód, który będzie mi dawał satysfakcję i rozwój.
0: Melina, Eski Rock.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: To ile klas skończyłeś szkoły?
2: Mówimy teraz o kucharskiej, czy hotelarskiej, czy wcześniej?
1: O tradycyjnej szkole.
2: Tradycyjnej? No to jak we Francji mamy inny system, nie? Ja, do trzeci rok liceum. To zostałem przekierowany po prostu do szkoły zawodowej. Mhm. We Francji zawsze było tak, że po koniec roku to było spotkanie w ogóle z rodzicami. I ja cały czas mówiłem, że chcę być cukiernikiem, kucharzem, że to było oczywiste, żeby mnie przekierować w ogóle do szkoły zawodowej. Ale szkoły zawodowej we Francji, wiesz, ja pamiętam te czasy, jak przyjechałem do Polski i mówiłaś, że jesteś z zawodówki, no to od razu to było albo mechanika, albo kucharza, bo nie nadało się na coś innego. A tam ta relacja w ogóle z gastronomią no jest wielką we Francji. Mamy naprawdę taki bardzo mocny savoir-vivre, jak chodzi o tradycji, o regionów, o składniki z każdego regionu. W związku z tym ja poszedłem w ogóle do tej szkoły zawodowej, gdzie przez 2 lata miałem możliwość mieć styczność w ogóle z obsługi kelnerskiej, ale też obsługi, chcieli być kucharzem. No i stwierdziłem i to umocniło moje myśli, że chcę być kucharzem, ale jak po 2 latach widziałem, że za dużo teorii. Ta teoria jest oczywiście z czasem bardzo ważna, zrozumiałem, ale jak chciałem mieć tą praktyczną. W związku z tym poszedłem do pracy, jak miałem 16 lat. No i minęło te 34 lata już, no.
1: Jak powiedziałeś o tej zawodówce, to mi się przypomniało, jak pracowałem w Playboyu w Warszawie, to dosłownie po drugiej stronie ulicy mieliśmy technikum gastronomiczne.
2: Poznańską?
1: I tam, I tam była taka knajpka, gdzie ci uczniowie mieli praktyki. Mhm. I mnie to zawsze śmieszyło. Wiesz, jak oni podawali na przykład zupę, to nie podawali się zupy w talerzach, tylko przynosili wazę, wiesz, elegancja, Francja elegancja, by the way. I wiesz, nalewali. Ale byli tak zdenerwowani, że im po prostu ta ręka latała, ta chochla waliła, wiesz, po tej wazie. Tak, ja się tylko bałem. Raz pamiętam, koledze, jeden z tych stażystów upuścił widelec czy nóż na szyję, ale my byliśmy bardziej przerażeni ich przerażeniem, więc tam nikt się nie...
2: No ja takie restauracje aplikacyjne, bo we Francji, jak byłem w szkole hotelarskiej, to było tak, że udawaliśmy kucharzy wtedy, bo próbowaliśmy gotować i mieliśmy te receptury przekazane przez szefów kuchni, ale my udawaliśmy też gości. I powiem ci, że zjadłem takie dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy, jak na przykład dostajesz gołąb, a gołąb nie został oczyszczony na przykład.
1: Ale nie gołąb polski, gołąb, czyli nie, kapusta nie. Z ryżem, tylko gołąb ptak.
2: Gołąb ptak.
1: Jak jest po francusku? Pigeon?
2: Pigeon. Tak jak z angielskiego. Albo synaderki nieodciśnione.
1: Uwielbiam synaderki.
2: Ja uwielbiam, ale jak są odciśnione, wiesz? Bo ja jestem nieodciśniony.
1: Aj tam.
2: I takie właśnie takie przypadki mogłeś spotkać właśnie w takiej restauracji.
1: A gdybyś sięgnął pamięcią do tej... Bo tak a propos tego Masterchefa, mi się kojarzy. Jakbyś sięgnął do tej swojej szkoły zawodowej. To takie najbardziej stresujące przeżycie i najprzyjemniejsze. Wiesz, jak coś schrzaniłeś albo zostałeś ochrzaniony, obsztorcowany przez nauczyciela albo pochwalony. Pamiętasz takie momenty?
2: Ja bardziej te momenty to pamiętam z pracy niż z szefa.
1: No, ale z dawnych czasów.
2: No, z dawnych czasów. No. Na przykład, no, wiesz, ja miałem bardzo wymagające szefów kuchni, bo mi zależało bardzo, żeby budować mojego doświadczenie dzięki właśnie ich doświadczeniu. W związku z tym zawsze szukałem jakieś restauracje, które miały jakiś tytuł, czy to jest Gwiazdki Michelin, albo po prostu, które są znane w tym regionie. No i miałem różnych szefów, którzy byli bardzo specyficzni, na przykład, no, szef kuchni, który kazał mi tylko solić na przykład z prawej ręki. Jak widział, że potrafiłem na przykład solić z lewej, no to wtedy od razu no, było ostro.
1: Ostro to znaczy?
2: Ostro? No po prostu, wiesz, fizycznie nawet ostro, nie?
1: Przepychanki?
2: Wiesz co, bardziej, że patelnia jest gorąca i dotykam ci rękę, tak delikatnie, żebyś zrozumiał, to ci boli przez 2 dni. Wiesz, no, ja byłem w takiej starej szkole gastronomicznej, gdzie to wyglądało troszeczkę jak wojsko, jak hierarchia. Takie rzeczy już nie można teraz, nie ma takiej mobbingu.
0: Melina w

0: Autopromocja.
1: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
0: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
0: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Jestem wielkim fanem książki Antoniego Burdena Kitchen Confidential, która jest wspaniała, w ogóle polecam państwu. Jedna z najbardziej cudownych chuligańskich książek, jakie przeczytałem w życiu.
2: A ja rozumiesz kuchnię, jak to cię.
1: Ale właśnie chodzi mi o to, że Burden, oczywiście on napisał to wiele lat temu, ale on, zapamiętałem bardzo, że on pisze, że świat tych topowych restauracji, mówię od kuchni, to najbliżej temu, świat najbliższy temu, co się dzieje w takich kuchniach, to jest więzienie. W sensie z całą subkulturą.
2: Tak. Albo wojsko.
1: Albo wojsko.
2: Że wiesz, na przykład masz podział w kuchni, nie? Właśnie Auguste Escoffier, który jest papież wszystkich kucharzy francuskich i nie tylko, właśnie zrobił podział tej kuchni, nie? Że masz garmanżerka, masz właśnie od sosów, masz człowiek, który stoi na mięsie. No i każde stanowisko podlega oczywiście szefem kuchni, ale pod szefem kuchni masz zastępca szefa kuchni. No i oczywiście jak jesteś szef de partie, to znaczy osoby, która odpowiada za tą stację, to jeszcze miałeś kogoś poniżej. W związku z tym ta hierarchia zawsze była, no i jest, ale już to nie jest taki ostre szkoły, tak jak nie da się już. Poza tym ja nie popieram. Ja bardziej jestem za to, żeby podzielić się z kimś i uczyć go, a jak coś mu nie wychodzi, no to będę podchodził do niego pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Oczywiście no, mam jakieś swoje granice i później wyrażam, no skoncentruj się na przykład, ale no ja miałem ostre szkoły. Mam tyle przypomnienie. No na przykład mieliśmy szefa kuchni, który po prostu nie chciał się dzielić swoimi przepisami. I jego przepisy to było tak, że on miał je zapisane ręcznie, w ogóle w takim małym zeszytem, a ten zeszyt był kuty łańcuchem w piwnicy na wina, gdzie tam nie było prądu, tylko musiałeś wyjść ze świeczką, poczytać ten przepis, nie miałeś prawa w ogóle, wiesz, pisać ten przepis, nie mieliśmy te telefony tak jak teraz, że wystarczyłoby zrobić tylko zdjęcie i musiałeś po prostu, no, zapamiętać ten przepis. Oczywiście były też takie momenty, że na przykład jak mieliśmy ta przerwa popołudniowa, bo zazwyczaj kucharze we Francji to pracują od 8 rano do godziny 14, mają takiego splita, to znaczy przerwę, i wracają o 17 do ostatniego gościa. No to nasz szef prosił nam na przykład rano, żebyśmy mu przygotowali wszystkie składników, ale nie chciał pokazywać proces gotowania. Ja w ogóle dużo pracowałem z ludźmi, którzy testowali mnie. Czyli zobaczyć, czy ja się nadaję do tego, czy ja mam charakter do tego, gdzie jestem wytrzymały.
1: A jaki trzeba mieć charakter, żeby być?
2: Wiesz co, no, na pewno nie trzeba się bać pracą fizyczną. To jest ciężka naprawdę praca fizyczna, jak jesteś za garami cały dzień, gdzie jest ciepło. Jeśli jesteś w kuchni, który no, ma słabe wentylacji albo nie masz okna, trzeba mieć charakter, bo też nie można się dać zjeść.
1: Czyli odporność psychiczną? Tak?
2: Też. Wiesz, no, ja pracowałem też z Azjatami. Przez 2 lata pracowałem w ogóle w Sheratonie, w restauracji w ogóle azjatycką, oriental. I tam jeszcze miałem totalną inną styczność, inną mentalność.
1: A to jak wyglądają te różnice kulturowe właśnie na przykład z kucharzami azjatyckimi?
2: No na przykład w Azji to ci nie wierzą. Oni muszą tobie sprawdzać przez dobre pół roku, czyli przez 4 miesiące robić spring rolle na przykład. Bardzo nudna praca, nie? Ale jak pokazuje, że nie narzekasz, że jesteś efektywny, że robisz to z dobrej jakości, no to wtedy zaufają cię, ci dają kolejne po prostu obowiązki, kolejne... Masz możliwość się rozwijać wtedy. Najgorsze to jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowa.
1: Nie, proszę, proszę.
2: To jest jak jesteś w restauracji i siedzisz na jednego stanowiska, który masz opanowany i nie uczysz się dalej. I ja wtedy to zawsze, tak jak mój przyjaciel Michel Moron mówi, oddałem fartucha.
0: Słuchacie Meliny w S.

0: w wybitnym talencie kucharskim, to co byś powiedział?
1: No ja bym powiedział, że kucharze to jest właśnie, jesteśmy ostatni w takim bardzo ważnym łańcuchem, bo najpierw mamy właśnie rolnik, który będzie dbał i zrobi tak, żeby uzyskać najlepszej jakości, czy to jest, czy uprawia, czy hoduje, powiedzmy. Później mamy ten producent, który będzie potwierdził, że ta jakość jest tak jak powinno być na sprzedaż. Mamy oczywiście później kontroler jakości, no i mamy kucharz. Kucharz, który ma sublinować tą ciężką pracę, którą wykonali poprzednie ogniwo z tego łańcucha, ale my też możemy to zepsuć. W związku z tym mamy bardzo dużą odpowiedzialności. W związku z tym myślę, że słowo rzemiosło jest bardzo istotne w tym wszystkim, bo człowiek, który uprawia albo hoduje, to też uprawia rodzaj rzemiosło. To jest ciężka praca. W związku z tym ten artystyczny podglądu, to jest bardziej, jeśli będziesz chciał budować taki talerz, który będzie miał bardzo dużo kolorów, który będzie, tak jak kiedyś było ustawione nouvelle cuisine, czyli że wszystkie te smaki są położone na talerzu, ale się nie dotykają. Ale uważam, że rzemiosło jest najbardziej punktowe słowo, żeby opisać właśnie szefa kuchni lub kucharza, bo na dobrą sprawę, tak jak zawsze mówię, ja bez rolnika nic nie zrobię. Mm-hmm. To znaczy, że ja próbuję przetworzyć jego produkt, starają się go nie zepsuć i starają się oczywiście, żeby to smakowało konsumenta. I przekazanie pokoleń na pokolenie tą wiedzę, te techniki, te podstawowe przepisów, to jest tak jak rzemiosło. Jak ktoś pracuje przy drewnie na przykład, to też się uczy te wszystkie podstawowe techniki, które są istotne, żeby on pracował i żeby oczywiście później się rozwoił.
0: A propos drewna, nie wiem czy znasz, to polecam tobie i państwu, czytałeś taką książkę, norweski autor, nie pamiętam teraz nazwiska, Porąb i spal.
1: Nie.
0: Słuchaj, to był total hit 10 lat temu, kupiłem na Allegro. Słuchaj, norweski dziennikarz przeprowadził się na wieś, w Norwegii, i odkrywa świat drewna. Mm-hmm. Rąbania, piłowania, składowania. Cudo. Weź sobie kup na Warmię, siedząc wieczorem przy kominku.
1: Uwielbiam. Poza tym, wiesz co, rzemiosło to też jest zawód, który wymaga czas. Bo być kucharzem to, wiesz, ludzie, którzy nie mają styczność z kuchnią, to oni myślą, że może wchodzą, zamawiają i od razu my zaczynamy gotować. No to tak nie jest. Jeśli byśmy się trzymali te prawdziwe zasady, no to sos na przykład do pieczeń albo no to się robi kilka dni, żeby też mieć czas na obróbki te wszystkie składniki, bo jak dostajemy z dobrej jakości składniki, to trzeba je umyć, trzeba je przygotować i trzeba oczywiście dobrze zaplanować, żeby się nie zepsuło to. Czyli no, rzemiosło jest coś, które nie można iść na skrócie. Uważam, że to jest człowiek, który pracuje przy drewna, no to na pewno będzie miał full jazz gif w palca, tak samo jak kucharz może mieć troszeczkę albo poparzone ręki, albo skaleczone.
0: Zwłaszcza jak go szef kuchni specjalnie patelnią.
1: Na przykład.
0: A powiedz mi, to mi się podoba jako metoda, a gdybyś miał wymienić jakiegoś swojego szefa byłego, któremu może zawdzięczasz najwięcej, a może zawdzięczasz coś specyficznego, bo ci powiedział coś takiego, co w pewnym sensie otworzyło twoje oczy na jakiś aspekt.
1: Od razu myślę o dwóch osoby.
0: Proszę.
1: O Kurta Schellera, który był moim szefem kuchni tutaj w Polsce. Ja pracowałem pierwotnie z Kurtem Schellerem w ogóle w Bristolu, hotel okay. Bristol. Później pracowałem z nim w Sheratonie, gdzie właśnie miałem styczność właśnie z kuchnią orientalną, azjatycką. I później prowadziłem z nim Akademia Gotowania Kurta Schellera, gdzie ja tam wykładałem. To ja naprawdę z Kurtem, Kurt mi otworzył pojęcia w ogóle na kuchnią międzynarodową, bo jak ja przyjechałem do Polski, już miałem te bazy kuchni francuskiej, ale widziałem, że kuchnia i jedzenie to nie jest tylko Francja, tylko to jest cały świat. Kolejny szef, pracowałem u niego w kraju Basków, firma Rambin, niestety szef już nie żyje i on mi powiedział, że dał mi w kość, nie? To trzeba przyznać.
0: To ten od patelni?
1: Nie.
0: A jak ci dał w kość?
1: No dał mi taką

0: rygorystyczność, że na przykład jak zaczynaliśmy o 8, ja byłem o 8.02 albo 8.03, no to ja nie miałem przerwy po południu. Musiałem siedzieć do pierwszej nad ranem, czyli robiłem tę godzinę. Poza tym też ten szacunek do składniki, do producenta.
1: Już rozumiem, dlaczego przyszedłeś dzisiaj przed czasem.
0: Ja zawsze jestem przed czasem, tak. A jak się spóźniam, bo wiem, że się spóźnię, to już mi jest źle, ale już informuję, że mogę być spóźniony.
1: Wracamy do szefa z kraju Basków.
0: Tak.
1: Punktualność.
0: Punktualność, konsekwentność, no i praca. Bo musiałem dużo pracować i do dziś dużo pracuję. W związku z tym to są takie walory, które mam od swoich szefów. Melina Eski Rock.

0: Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inwestorek. Kobiet, które nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale odważnie pomnażają swój kapitał.
1: Takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości. One prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna.
0: Mówi adwokat Karolina Pilawska.
2: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry. Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
1: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek. Bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu już różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
0: Melina w SC Rock.
3: Raz, dwa, trzy, ma!

0: Belina w SC Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Odpowiadałeś na to pytanie, ale być może odpowiedź się zmienia na przestrzeni twojego życia. A mianowicie, czemu nie otworzyłeś własnej restauracji Pascal?
2: Wiesz co, no bo ja robiłem sporo consulting, sporo prowadziłem te restauracje.
1: No ja wiesz, ale...
2: Gdzieś po cichu, gdzieś tam z tyłu, ludzie nawet nie widzieli, że to po prostu ja układałem tam kartę albo kuchnię. Też miałem taki epizod właśnie z tej cateringi pudełkowego.
1: Pamiętam.
2: Po jakiegoś czasu to widziałem, że po prostu nie jest to taka jakość, jakbym chciał serwować ludźmi. A ja poszedłem, wiesz, jak zacząłem pracować z mediami na troszeczkę inny tor. To jest bardziej edukację. Czyli ja gotuję codziennie. Jutro mam 600 osób do karmienia na przykład. I to jest tak, że
1: ja po prostu... wam zostanie diet, bo tam...
2: No, z wielką przyjemnością, ale i mam nadzieję, że dobrze skalkulowałem wszystko i nic nie zostanie. Ale, ale mam po prostu inny sposób w tej chwili pracy. Wiesz, jak zacząłem pierwszy program w telewizji Pascal po prostu gotuj, to był taki moment...
1: 22 lata temu.
2: 22 lata temu. To był taki moment, że w ogóle, wiesz, był taki boom totalny. Wszystko było dostępne, a to był taki moment, że właśnie trzeba było edukować ludzi, żeby nie gotowali tylko te 3-4 przepisy. No i zostałem w tym, że bardzo dużo eventów robię, bardzo dużo spotkań z młodzieżą robię, taki tour do Polonii.
1: Mogę... Nie, to ja wszystko wiem, tylko wiesz, mnie tak zastanawiano, bo tak...
2: Dlaczego nie otwieram restauracji? Czas, bo też, wiesz, mając te 50 lat za kilka dni, to już robię takie po cichu takie podsumowanie i szybko to leci, Marcin. W związku z tym ja wiem, że ja jestem też osobą, której ja odpowiadam za to. W związku z tym, jeśli otworzę restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
1: Nie ma życia.
2: Ale jest to coś, ja widzę tą restaurację. Ja ją widzę, jak zamykam oczy, to ja widzę ją. Tylko no, na razie skrystalizowałem to wszystko.
1: Na 60. urodziny może.
2: Może.
1: Powiedz mi, bo ty cały czas mówisz o tej Francji, masz ten akcent, a ja czytałem w internecie, że to jest udawane.
2: Tak.
1: Ty się urodziłeś w Kraśniku, zdaje się. Jesteś Polakiem i tylko się, wiesz, taki bajer na Polaków, na Polki.
2: No wiesz, no marketingowo to działa, nie? W sumie 22 lata.
1: Działa. Wiesz, no, a kiedy zacząłeś udawać tego Francuza?
2: No wiesz co, no chciałbym. Chciałbym, bo jak wiesz, sam oglądałem po prostu, wiesz, te filmy, to myślę sobie, Jezu, jak mogę tak mówić? Jak mogłem tutaj tak to wymieniać? Wiesz co, no ja przyjechałem do Polski jak miałem
1: 15 lat. I tak. To był szok kulturowy?
2: Było totalnie inaczej.
1: Wtedy jeszcze praktycznie tuż po komunizmie.
2: To było po komunizmie i wiesz, ja nie mówiłem w ogóle po polsku, nie, wtedy, bo mój ojciec z kolei już się urodził w 1943 roku tutaj w Polsce, od mamy francuskiej, moja babcia...
1: Ale właśnie, to chciałem cię zapytać, dobra, to się cofnijmy, bo mnie to zdziwiło, a nie byłem w stanie znaleźć informacji. Twoja babcia, mama taty, w 1934 roku, francuska, przyjeżdża do Polski.
2: Tak jest.
1: Za miłością, za pracą?
2: Za miłością, poznała dziadek za granicę i przyjechali...
1: A dziadek czym się wtedy zajmował w latach 30?
2: Wiesz co, on coś miał wspólnego z motoryzacją.
1: Okay.
2: Ja nie poznałem dziadka, wiesz, bo to jest tak, że jak tata się urodził w 1943 roku, to niestety dziadek umarł w 1944.
1: Okay.
2: Moja babcia wtedy chciała wracać we Francji, władza powiedzieli, owszem, pani może,
1: ale
2: syn jest Polakiem, syn musi zostać. W związku z tym moja babcia no, tutaj została, ona nie mówiła dobrze po polsku wtedy. No i mój dziadek właśnie przed śmiercią się budował na wsi miejscowość Zbaż, niedaleko no teraz Galerę Mokotów. Tam było wsi totalne, tata się tam urodził i została po prostu w tej wsi.
1: A on wyjechał do Francji?
2: On wyjechał dużo później.
1: Lata 60.
2: On wyjechał lata 60.
1: Ale jak on wyjechał w latach 60. do Francji, to babcia została w Polsce.
2: Została w Polsce.
1: Wszystko na odwrót.
2: Dlatego, że to było tak, że jak tata się urodził, dziadek rok później umarł, no to ona mieszkała, ona była kawalerką i ona miała duży dom, no i ludzie na wsi mówią, tam jest kawaler, wiesz. No i urodziła się moja ciocia, Krystyna, która też imigrowała dawno temu w ogóle z Stanów, mieszka w Stanach. I to jest tak, że babcia została. Babcia została i skończyła swoje życie w Polsce. Co jest śmiesznie, że wiesz, ona skończyła swoje życie w Polsce i mówiła po polsku, podobnie jak ja mówię, z takim akcentem. A z kolei mój tata, który też odszedł w 2020, mówił po francusku z akcentem.
1: Polskim.
2: Polskim. I wiesz, i przez to, że tata miał akcent, jak mówił po francusku, no to ja zacząłem być dyslektykiem. W związku z tym pani stwierdziła, lepiej do niego nie mówić po polsku, bo wszystko mu będzie się mieszało. W związku z tym ja nie miałem styczność z polskim. Dopiero jak przyjechałem tutaj mieszkać pierwszy rok, no to...
1: U babci mieszkałeś?
2: Babcia już nie żyła.
1: Babcia już... A, bo to druga babcia zmarła.
2: Okay. Tak, babcia już nie żyła. Moi rodziców przyjechali tutaj właśnie, ja mieszkałem z nimi rok, no i później poszedłem z swojej strony i zacząłem po prostu pracować. No i tak, rok tam, rok tu. Dużo jeździłem, no, bardzo dużo.
1: A co tak naprawdę zdecydowało o tym, że osiadłeś na stałe w Polsce?
2: Wiesz co, uczucie w sobie, w takim sensie, ja nie mówię teraz o miłości, nie? Tylko dobrze się czułem. Czułem się wolny, mogłem się rozwijać, lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
1: A jak gra Polska, Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską. Dlatego, że jestem za najsłabszy.
1: Nieładnie.
2: Ale no, umówmy się, że sport we Francji ma inne budżetów też, jak chodzi o szkolenie i wszystko. I uważam, że trzeba wspierać Polskę. Ja powiem ci, że nie mówię to, żeby być poprawny albo po prostu ten miły. Ja bardzo doceniam Polskę. Bo ja byłem w tym momencie, jak widziałem, że wyszliśmy właśnie z tą komunę i ile pracowaliśmy, żeby dojść do tego, że jesteśmy teraz i że resztę Europy podziwiają, jak Polska jest. I ja wiem, że to jest zasługa Polacy.
0: Melina w Esrock.

0: Melina Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Paskal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: Moja młodsza kuzynka, którą traktuję jak siostrę cioteczną francuskę, stuprocentowa. Przyjechała pierwszy raz w 1988 roku, chwilę przed tobą do Polski, miała 15 lat. I wtedy na przykład ją strasznie bawiło, że za 10 dolarów równowartość można pojechać taksówką na Mazury i z powrotem, a ona więcej wydaje w Paryżu, jak ma pojechać tam, nie wiem, wieczorem od koleżanki do domu. Minęły lata, ona teraz przyjeżdża ze swoimi dziećmi i po prostu nie wierzy własnym oczom, co tu się zadziało.
3: Wiesz, ja pamiętam te czasy też, jak w ogóle, wiesz, kupowaliśmy gałkę lodów, wiesz, 8, bo były za kilka groszy, nie? Pamiętam te czasy też, jak w sklepie było mało. W związku z tym, no, widać, że Polacy, wiesz, byli głodni.
1: Ty pamiętasz, no? Był na Puławskiej, tam gdzie dzisiaj jest restauracja Mozaika, taki sklep, który się nazywał Michel Badre. Kojarzysz to w ogóle?
3: Nie.
1: Jezu, jakie to było śmieszne. Słuchaj, to było mniej więcej wtedy, kiedy przyjechałeś do Polski. Mhm. Chyba jakiś Francuz otworzył sklep, w którym, całodobowy, w którym był jakiś kiepskiej jakości puszki z Francji, jakieś tam piwo, wiesz, i tak dalej, ale mieli bagietki, które niczym nie przypominało bagietek francuskich, ale jeszcze nie było innych bagietek polskich. Słuchaj, tam całą dobę przyjeżdżali ludzie jak do świątyni, żeby kupić tą bagietkę, albo kupić to piwo tam chyba 1664, czy coś takiego.
3: Ze soixante-quatre.
1: Tak, tak, tak. Albo wiesz, jakąś puszkę jakiegoś pasztetu tam.
3: Ale to musiały być ludzie, którzy no, byli we Francji, tak nostalgicznie przychodzili.
1: Wiesz, to nie, to było na zasadzie francuski sklep w Warszawie. Okay. Ja mieszkałem, wiesz, niedaleko, czasem nocą zjeżdżałem moim maluchem, żeby właśnie kupić tam o 3 nad ranem bagietkę kolegom, z którymi wtedy mieszkałem.
3: A zobacz, ile teraz piekarni polskie robią.
1: Wspaniałe.
3: Cudowne bagietki. W ogóle pieciwo w Polsce jest naprawdę piękne. W ogóle to jest część też, które bardzo mocno się rozwijało, ja bym powiedział, od ostatnie 10 lat. Czy to jest cukiernictwo i piekarze.
1: A pewnie, a gdybyś miał wymienić parę dań, produktów, bez których życie byłoby piekłem.
3: Ale mówimy o polskie? Bo teraz...
1: Nie, cokolwiek. No, wiesz, ja na przykład myślę o tym, że miałbym w życiu nie zjeść ruskich pierogów albo żurka, czy żurku, nie wiem jak się odmienia, to by było straszne, tak?
3: Wiesz co, ja jestem łasuchem, nie? Uważam, bo wiesz, jestem na redukcji z bojlerem, ale uważam bardzo.
1: Właśnie do tego też się chciałem zapytać,
3: bo... 17 ostatnio udało mi się rzucić.
1: Jak?
3: Wiesz co, no chodzę głodnego. To jest podstawa.
1: Tak zwana dieta ŻP, żryj połowę, tak?
3: Tak, tak, ale oczywiście dużo się ruszam, bo jestem dosyć aktywnym człowiekiem, ale no nie mam ten czas, w sensie jeszcze się nie zmotywowałem, żeby iść na bieżni albo coś, ale no swoje 20-25 tysięcy kroków dziennie robię, ale jeśli mam wracać do tej potrawy, ja jestem takim łasuchem, że ja mam swoje ulubione potrawy w każdym kulturze.
1: Proszę, proszę, ja mogę tego słuchać.
3: Żurek uwielbiam chłodnik, uwielbiam mięso, uwielbiam grzyby, uwielbiam...
1: Ale chodzi mi o specyficzne, wiesz.
3: Zupę grzybową.
1: Ach, ale zupa grzybowa, ale...
3: Kremowa.
1: Krem?
3: Krem. Ja uwielbiam, jak jest krem, ale też lubię, jak są na przykład duże borowiki, dobrze podsmażone na maśle, gruby kawałek, że go podlewa się, on się pompuje masłem, które jest nośnikiem tłuszczu, w związku z tym, jak to przegryzasz, to masz ten smak lasu. Uwielbiam ryby, gdzie to są morskie, gdzie uwielbiam sondacz.
1: Sandacz, kocham. Czytałem w wywiadzie z tobą. Właśnie to jest mocno niedoceniona ryba.
3: We Francji.
1: Wspaniała.
3: Mocno, w sensie inaczej. W Polsce jest to produkt, no to taki, we Francji jest to produkt luksusowy, nie? Le cendre, du cendre, to jest drogi produkt. Poza tym, no oczywiście mamy te klasyki. Uwielbiam dobrego bigosu, który tak delikatnie bulgotał przez kilka dni i siedział na balkonie albo gdzieś na terasie, żeby się przegryć. Ale też bardzo lubię te potrawy z mojej dzieciństwa, czyli te francuskie. Uwielbiam na przykład Welsh. Welsh jest taka potrawa w ogóle typowa z północ Francji. Jest to dosyć tłusta potrawa, bo bierzemy pajdą chleby, dodajemy na wierzchu podsmażony boczek na takie krupiące. Bierzemy piwo, bo mój region słynny za ciemne piwa, nie za wina, bo nie ma taką pogodę. I mieszamy go, rozpuszczamy cheddar w środku. Później podlewamy to na tą właśnie zapiekankę. Wkładamy to do piekarnika, wyciągamy jajko sadzone i dodajemy jajko sadzone. To jest taki comfort food mój z dobrą sałatą zieloną z winegretem. Ale też bardzo lubię różne mięsa duszone. znowu przepis, który często mówię o niego, bo to jest przepis mojej dzieciństwa, to jest carbonade flamande. Wszyscy znamy wołowinę po burgundzku. Tak. Wołowinę po burgundzku to jest wołowina, która jest duszona w czerwonym winie, a carbonade flamande jest duszona w ciemnym piwie, z piernikiem i z musztardą. Czyli mamy dużo smaków, do tego proste rzeczy, dobre frytki krupiące belgijskie, albo jakiś makaron. Lubię proste rzeczy, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste rzeczy. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubię takie, jak mi powiedział taki słynny, bardzo kucharz francuski, miałem przyjemność z nim spędzić troszeczkę czasu, czyli Paul Bocuse, który był papieżem dla wszystkich kucharzy. Mówił mi, Pascal, ja lubię kuchnię ości i kości. Czyli ja lubię jeść używając ręce, jest to bardzo takie, no, proste rzeczy lubię. Meli.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
2: Z nim będziesz szczęśliwsza.
1: Okej. Okay. To u mnie łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
3: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.
2: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Szagi. Betelowe, love, love, love.
1: Okay, musiałem pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
2: Tak, stalowa, lowa.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: W drugą stronę, bo wiem, że masz... Nie masz relacji miłosnej z podrobami.
2: Przez mamy.
1: Tak?
2: Dlaczego? Bo moja mama czytała w gazecie kiedyś taką super mądrą gazetę, że dzieci mają zjeść podroby, żeby mieć wszystkie te...
1: I cię faszerowała podrobami? I obrzydziła?
2: Wiesz co, muziek, jagnięcie na przykład, albo na przykład ozor. Zjadłem co sobotę, mieliśmy ozory wołowe razem z takim sosem pomidorowy z korniszonami. Przyznam ci się, że spędziłem kilka popołudniu, w ogóle soboty, zakmięte w swoim pokoju z talerzem naprzeciwko. I, no i tak, no. Ona nie widziała, że trzeba zdjąć skórę od ozora. Wiesz, ale no, ogólnie miałem problem z podrobami, ale uważam, że smaki mogą troszeczkę się zmienić z wiekiem.
1: Bo do wątróbki się przekonałeś, tak?
2: Przekonałem się
1: do jakiej wątróbki?
2: Wistrony ja lubię, czy to jest w ogóle drobiowe, czy to jest indicze, cielęce. Oczywiście ją lubię w różnych sposobów. Lubię foie gras też, nie, ale to już jest produkt w barze takie luksusowe. Lubię grasicy. Lubię synaderki, ale to nie jest tak, że jestem super fanem.
1: Uwielbiam synaderki z czosnkiem, w zasadzie sól, pieprz, czosnek.
2: Dobrze doprawiony, fajnym sosem. Lubię flaki na przykład. Też,
1: bardzo ciekawa rzecz, flaki. Przypomniałem się, jak byłem w Lyonie, 100 lat temu, jeszcze nie było internetu w komórkach, poszedłem do restauracji, no i tak przejrzałem menu. W zasadzie rozumiałem wszystkie pozycje z wyjątkiem jednej. Postanowiłem zaryzykować, zamówiłem i patrzę, nagle dostałem flaki nasze. Flaki. Jak są flaki po francusku?
2: Trip. Ale to jest bardzo ciekawe i zachęcam, jak będziecie w ogóle w Lyonie. Lyon jest jedną z mojej ulubione w ogóle stolicy kulinarnej, bym nawet to nazywał.
1: Mój tata się urodził w Lyonie.
2: To jest piękne miasto i tam jest taki rodzaj restauracji, które się nazywają bouchon, czyli korek. Bouchon polegało na tym, że jak ludzie pracowali w nocy, to przychodzili o 5 rano, nie żeby zjeść śniadanie, tylko żeby zjeść pełni wartościowy posiłku. I w bouchon znajdujemy bardzo dużo podrobie. Można znaleźć nawet ludzi o 5 rano, którzy jedzą głowizny, na przykład cielęcą. Na przykład.
1: Szanuję.
2: Ja chciałem poznać właśnie tej restauracji. Dużo podrobie oczywiście znajdziemy, ale też bardzo dużo prostych potrawek, które powodują, że ten składnik jest bohaterem w potrawie, a to nie jest przepis pod tytułem przerozformy nad treścią, że rzucamy wszystko do niego, tylko proste rzeczy, no. Dobry składnik, dobrze traktowany.
1: A jakie dziwne rzeczy piłeś z lokalesami? Uśmiechasz się, to mówię słuchaczom.
2: Dużo rzeczy różne piłem i dużo rzeczy jadłem. Wiesz co, jak jeździłem po świecie, na przykład bezpośrednio z piersi wielbłądnicy piłem mleko na przykład. Bardzo słodkawy. Przypomina nawet troszeczkę cappuccino, ci powiem. Jak pracowałem w kraju Basków, to tam mają te ferie. I w tej ferie oni też piją kalimucho. Nie wiem, czy znasz kalimucho. To jest Coca-Cola z czerwonym winem i dużą ilością cukru. To dziwnie
1: Jezu, brzmi. Serio?
2: To dziwnie brzmi, ale każde ferie, które są albo w Pamplunie, albo San Sebastian, to oczywiście oni są w strój ludowy, ubrane, białe, beret czerwone i noszą tak jak cowboyi, naciskają w ogóle i piją kalimucho. No dużo, dużo.
1: A wiesz, to mi się skojarzyło, jak to powiedziałeś. Ja kiedyś z dziećmi po raz kolejny byłem w Gruzji. Jechaliśmy gdzieś tam w górach i była taka budka, mieli tam kawę. No to ja się zatrzymałem, żeby się napić kawy i się pyta ten sprzedawca, czy chcą gruzińskiej Coca-Coli. Mm-hmm. Ja nie widziałem, jaka gruzińska Coca-Cola. On im zrobił jakiś preparat zmieszany z kawy, z wodą gazowaną, gruzińską. Coś tam jeszcze wsypał, cukru. Słuchaj, przez następne 2 godziny w samochodzie to było po prostu...
2: No, cukier.
1: Raz w życiu spróbowałem gruzińskiej coli.
2: Ja ci powiem, że jak mówimy o Gruzji, no to ja pamiętam czacze, bo ja zrobiłem tam suprę i było tamaga.
1: W Użguli?
2: W Użguli. I było tamaga oczywiście, bo supra, no musimy powiedzieć, że to jest taki wielki tost, nie, który trwa kilka godzin. No i, no i tą czacze ja do dziś pamiętam. Pamiętam ją bardzo dobrze. No.
1: Nie wchodźmy w szczegóły, bo mogą być traumatyczne. Ale jeszcze z takich wynalazków...
2: Wynalazków różnych, no wiesz, no, to jest tak, że dla nas to są wynalazki, ale jak pojedziesz na przykład do Kambodży i że ludzie walczyli o tym, żeby przetrwać i zjeść, no nie wiem, no na przykład kawałek miodu na przykład kiedyś w Laosie kupiłem i tam były glizdy jeszcze z pszczoły, żywe. I, no i się otwierało po prostu ten kawałek miodu, się wyciągały te glizdy, które się ruszały delikatnie i z językiem popchasz tą glizdę na podniebienie i wtedy masz coś bardzo tłustego i bardzo miodowego. Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa jumping shrimp salad się nazywa i to jest tak, że robimy taką marynatę z tamarindowca i wszystko i to są malutkie krewetki i jak zbliżamy się, żeby to zjeść, no to skakują te krewetki, no i jak jemy, to no to,
1: jadłeś ten raz w życiu na Sardynii, ten taki ser, co był zakazany, kasu, manc, taki, wiesz, wpuszczają do sera larwy much i te larwy tam się przeżerają ten ser, spłychniając go, więc z powodów tam jakichś higienicznych Unia Europejska tego zakazała. Potem zmienili, teraz zdaje się, to jest legalne do sprzedaży lokalnej.
2: Jadłem.
1: Pyszne, pyszne, bo raz spróbowałem, to smakuje trochę w stylu sera Roquefort, wiesz, ale wizja tych, wiesz, larw, które tam... No.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną, z wami Pascal Brodnicki.
2: Dzień dobry.
1: To powiedz mi jeszcze, noże, jakie masz jeszcze swoje narzędzia, takie coś bardzo, do czego masz stosunek osobisty?
3: Wiesz co, no, mandolinę na przykład, mandolinę to jest oczywiście ten instrument, ale to jest też, żeby zrobić bardzo delikatne plasterki. To jest taka tarka, która może powodować, że zrobimy coś bardzo, bardzo cienkiego. Też uwielbiam jako sprzęt, no to jest oczywiście nóż do obierania, dlatego, że oczywiście można obierać dzięki malutkiego noża, ale jak mamy obierać na przykład szparagi na przykład zielone, nie zielone, tylko białe, to zdecydowanie jest lepiej właśnie obieraczkę używać do tego, nóż do ostrygów. No, ja jestem fanem owoców morza. Jak ja usłyszałem, że ostrygi można otworzyć, dodając je do żrzątka na chwilę i łatwiej się otwierają, to nie. Trzeba mieć ostry nóż. Nóż do sera, nóż do łososza. No dużo te noże mam. Jest jeden sprzęt, który też używam prawie codziennie, to jest tokajów. To jest taki niby gadżet, ale jak masz jajka, to stawiasz taką rodzaj kopułką metalową na górze i masz taki ciężar, który podnosisz i na górze jest taka sprężyna. Jak puszczasz, to uderza tak skorupkę, że idealnie ci otwiera jajka. I masz możliwość właśnie serwowania, nie wiem, na przykład jajecznicy w środku, albo na przykład jak jest okres wielkanocny, a we Francji na Wielkanoc jest dużo czekolady, to robisz mus czekoladowy i dodajesz go w środku. Wiesz co, no sprzęt są też bardzo dużo takie sprzęty, które ułatwiają pracę w kuchni. Też ja pamiętam właśnie w lata 96, 95, jak zacząłem pracować z sous vide, czyli z próżnią, który był sposób, żeby nie tylko gotować, tylko też, żeby przechować. A oczywiście no, teraz stosuję właśnie też ten sprzęt, jak na przykład chcę mieć super steka, albo dobre piersi na przykład zdrobił, który jest w punkt zrobiony, żeby nie tracić te smaki. Dużo sprzętu mam, ale najważniejsze to jest nóż i deska.
1: To słuchaj, to chciałem na koniec cię zapytać, gdybyś miał

0: decydować. Powiedzmy, gdyby była kampania taka, że nie wiem, państwo polskie, czy ktoś inwestuje w promocję Polski za granicą, wybieramy 5 potraw, ale takich, wiesz, żeby poszło masowo, to uważasz, że z czym... Wiadomo, że się różnią kraje, bo w niektórych nie jedzą tego, nie... ale gdybyś miał ty zdecydować, jakie 3-5 polskich produktów, dań promujemy na ostro za granicą.
1: Tu mamy je dużo. Więcej niż 5, ale znajdę.
0: Ja wiem, ale rozumiesz, wiesz, trzeba coś...
1: zupy...
0: No nie wiem, dam ci przykład. No, na przykład Gruzini przebili się w wielu krajach, haczapuri i chinkali, tak? Te dwie rzeczy, oczywiście mają mnóstwo fantastycznych rzeczy, no nie mówię oczywistych oczywistości, tam pizza czy gdzieś, ale co jest, wiesz, też na tyle łatwe, na tyle, na co byś stawiał?
1: Ja bym stawił na żurek. Bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen.
0: Tak, no każdy gość mój zagraniczny po prostu, Boże, co to za zupę. Tak.
1: Ja myślę, że kolejna zupa to jest chłodnik, który oczywiście, no powiemy, że to jest litewskie, ale od tego momentu, no to ten chłodnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu już różowe coś do jedzenia, to jest, a poza tym to jest nasz gazpacho, to jest po prostu naszą zupą na zimną. We Francji też mamy bardzo dużo, czyli te dwie zupy oczywiście są, jesteśmy kraj, który mamy Krupnika, który też jest niesamowity, ale dużo zup mamy, który mogło być ambasadorem. Ja myślę, że mączne, czyli pierogi, czy to są tyle rodzajów farszu mamy, czy to jest właśnie...
0: Ty, które najbardziej lubisz?
1: Ja z gęsiną lubię. Ja lubię z gęsiną, ja w ogóle lubię gęsinę i jak jestem właśnie na Kaszub albo gdzieś na Pomorzu, to staram się zawsze zjeść dobre pierogi.
0: Wiesz, no... A swoją drogą, wiesz co, nie wiem, czy znasz, tam na Mazura, to jest bliżej Kętrzyna, jest tak w owczarni, to się nazywa tradycja mazurskiego smaku. Słuchaj, mieli teraz sezonowe pierogi z kurkami, ale tak obłędny farsz kurkowy, po prostu... No, dygresyjka.
1: Nie wiem jak tyle, ja już mam ślinotok, nie?
0: Bo właśnie
1: gzibów, wiesz, no kisionki. Kisionki na przykład. Ja myślę, że jesteśmy mistrzami, jak chodzi o kisionki. Myślę, że świat dopiero od niedawna poznał, co to są kisionki, a my mamy dopracowane tego na palcu.
0: Czyli żurek, chłodnik, pierogi.
1: Pierogi, bigos, kisionki. Bardzo dobrego bigosu, dobrze zrobionego. Na przykład ja lubię bigos, ale ze sondaczem.
0: Właśnie przeczytałem to w wywiadzie, nigdy nie jadłem bigosu z sondaczem.
1: Bardzo polecam.
0: Muszę spróbować.
1: Bardzo polecam, bo to jest naprawdę delikatną rybę, której możesz ją podsmażyć.
0: A na którym etapie dorzucasz sondacze?
1: Najpierw po prostu zamykasz stronę skóry, żeby było takie mocno skrupiące, nie? I w momencie podawania po prostu dodaje się na wierzchu. Możesz oczywiście, wiesz, we Francji nie mamy kapustą kiszoną, my kwasimy kiełbasę. Kapustę z białym winem najczęściej. W związku z tym no, ten towarzyszel do białego wina, no to jest wiadomo ryba. Czyli sondaż super pasuje. Wiesz, no, dużo potrawy mogłem ci wymieniać dzisiaj, bo my mamy niesamowite dziciznę. No. Umówmy się, że my mamy super owoce, że mamy owoce z sadu, bo też Polska to jest sad Europy. Ja teraz no, mieszkam w Tarcinie właśnie, w związku z tym no, widzę, co się działo ostatnio w ogóle ze śliwkami. Teraz no, i coraz więcej jabłka się pojawiają. No, mamy tyle cudownych potrawy, czy to są właśnie zupy, czy to są mączne, czy to są właśnie ryby z jeziora. Ja zawsze jestem smutny, jak mam wybierać 5 potraw tylko, albo jedną ulubioną. Nie?
0: Dobra, idziemy jeść.
1: Jesteś zgodniały.
0: Pascal Brodnicki był moim, waszym gościem. Dzięki ci, Pascal.
1: Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło być u ciebie.
0: Cholernie zgłodniałem.
1: Ja też.
0: Bardzo ci dziękuję. I mam nadzieję, że wy też zgłodniliście i że zainspirowaliśmy was do spałaszowania tego czołowego. Do zobaczenia.
1: Pozdrawiam was. Do widzenia.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
7: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

naiwne pytania zespołu Jam. Witam serdecznie w to niedzielne popołudnie i jak zwykle po 14 zapraszam na weekendowe wydanie kultowych historii. Rozsiadam się wygodnie w studiu, no i do 18 nie opuszczę. Jarosław Bierajewicz, dzień dobry. Zaczynamy od The Lemonheads.

Atomic City, U2. Wczoraj była 32. rocznica wydania płyty, drugiej w historii, w dorobku Edyty Bartosiewicz, w której dużą rolę w sukcesie odegra menedżerka Katarzyna Kanclerz. Przedstawimy kilka propozycji na singiel. Oprócz piosenki tytułowej była to jeszcze piosenka Urodziny i chyba jeszcze Koziorożec, ale Kasia od razu wskazała na sen. Powiedziała, że oczami wyobraźni widzi koncert i ludzi, którzy trzymają zapalniczki w górze. No i pół roku później to się wydarzyło. Dla mnie, mówi Edyta Bartosiewicz, ona była wizjonerem, a dziś ze świeczką szukać tego rodzaju menedżerów. Sen, tytułowe nagranie z płyty, która, jak mówiłem wczoraj, miała 32. rocznicę wydania.

0: świątek, w 25. rocznicę ataków na World Trade Center. W sieci pojawiały się co jakiś czas, można było znaleźć nagranie zespołu Depeche Mode, który na dachu jednej z wież wykonywał Enjoy the Silence. I tak się zastanawiałem, czy nie zagrać dzisiaj tej piosenki, ale potem koniec końców postawiłem jednak na miłość. A o tej czystej i bezwarunkowej miłości jest właśnie opowieść w tej piosence. Free Love. No dobrze, depesze za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Spin Doctors.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy i ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
6: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji na stronie.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
13: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
1: Reklama.
14: Hey, this is Rob Zombie.
15: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
16: Hey, this is Barry.
17: Brad.
18: Neil.
19: And Matt from

Peggy Brown, Myslowic w Esce Rock. A teraz wrócimy do roku 2007, gdy te 19 lat temu, po kilku miesiącach pogłosek, o których głośno mówiliśmy także na antenie Eski Rock, dotyczących możliwej reaktywacji Led Zeppelin, w końcu potwierdzili 12 września występ na jedynym koncercie. Zapowiedzieli, że zagrają 26 listopada tego samego 2007 roku w londyńskiej O2 Arena na koncercie pamięci zmarłego założyciela wytwórni płytowej Atlantic Records, Ahmeta Erteguna. W latach działalności Zeppelinów, mówił wokalista Robert Plant, Ahmed był wielkim fundamentem solidarności i porozumienia. Dla nas był całą wytwórnią Atlantic i pozostawał bliskim przyjacielem i konspiratorem. Ten występ będzie naszym hołdem dla pracy i życia naszego wieloletniego przyjaciela. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. A grali w tej O2 Arena tak. Kashmir.

0: Dosłownie chwilę temu mówiliśmy o Edie Brickell w kontekście jej urodzin okrągłych, które cały czas, mam nadzieję, świętuje i się nimi cieszy. I my też jej życzymy wszystkiego najlepszego. What I Am. Edie Brickell, Westerrock. 15, a więc pierwszą godzinę mamy już ze sobą. Drugą rozpocznie Linkin Park.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
13: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
14: Reklama.

Okej i Sick w Esce Rock. Nie wiem, jak u Państwa z pogodą, ale wczoraj w Poznaniu, moim Poznaniu, z którego do Państwa teraz mówię, wczoraj było ładnie. Dzisiaj tak pochmurno i dość wilgotno. Ale to jeszcze w kalendarzu lato. Schyłkowe, ale jednak jeszcze przez kilka dni będzie. No to niech się pojawi ta letnia piosenka Boys of Summer, ale w wersji Ataris.

Hey Joe, Jimmy'ego Hendrixa. A teraz wrócę do czasów, gdy w moim telewizorze, który już mieliśmy kolorowy, ale jeszcze bez pilota, pojawiły się kanały zagraniczne, tak zwana kablówka, gdzie można było na przykład obejrzeć nagle ProSieben, RTL 7 czy MTV. No i te MTV spowodowało, że człowiek od razu dowiedział się o istnieniu wielu zespołów, na przykład Aerosmith. Miałem wrażenie, że to był zespół, który święcił cały czas triumfy. A przecież czasem się zapomina, że oni mieli w swojej karierze długie, chude lata. I tym albumem, dzięki któremu wrócili z niebytu, na szczyt był Permanent Vacation i to jego sukces oraz ponowne zainteresowanie zespołem ze strony mediów i publiczności tchnęło w ekipę nowe życie. Postanowili wtedy pójść za ciosem i nagrać kolejną płytę w podobnym stylu. Płytę, która w udany sposób, absolutnie udany, łączy hard rockowe brzmienie z takimi przystępnymi melodiami. Pump, bo tak nazywa się ta płyta, był jeszcze większym sukcesem niż jego udany poprzednik. Jako pierwszy w historii Aerosmith dotarł na listy przebojów nie tylko w USA, ale też w Niemczech czy Szwajcarii, no i w Polsce też się spodobali. Sprzedaż płyty, tej płyty Pump, tylko w ich rodzimym USA liczy się w kilkunastu milionach egzemplarzy. Ta płyta ukazywała się dokładnie 12 września roku 89, a więc wczoraj była, państwo policzą, która, nie do wiary, prawda, 37. rocznica.

0: zespół z mojego Frytla, czyli grupa Lombard. Jeśli chodzi o piosenki, jakie nagrali w czasie swojej długiej, ponad 40-letniej historii, to Gołębi Puch jest chyba moją ulubioną. I cóż jeszcze wydarzy się przed 16? Będziemy wspominać The White Stripes, ale najpierw pojawią się Puddle of Mud.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na skrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
9: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
10: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Babyset, Måneskin w SC Rock, a teraz The White Stripes, czyli Jack i Meg White. Gdy zrobiło się o nich głośno, to dziennikarze, fani zastanawiali się, czy tworzący go duet wokalisty i gitarzysty Jacka oraz perkusistki Meg to małżeństwo czy rodzeństwo. No i ostatecznie zwyciężyła ta druga opcja, do czego przyczynili się w wywiadach sami muzycy. A prawda była inna. To było małżeństwo. Pobrali się w bardzo młodym wieku. No ale na szczęście, jak dodają ci, którzy ich znają, na szczęście małżeństwem nie byli wystarczająco długo, by się znienawidzić. Mieli też na tyle oleju w głowie, by zrozumieć, co mogą razem osiągnąć. Nie w domu, tylko na scenie. No i rozwiedli się w 2000 roku, po 4 latach w sumie bycia oficjalnie parą małżeńską. A gdyby tym małżeństwem byli dalej, to dziś mieliby 30. rocznicę ślubu.

even though you can.

0: spotkanie ze sztywnym palem Azji w polskim Radiu SK Rock. 16 za moment, pan Jarosław Bierajewicz cały czas przed mikrofonem, jak zwykle o tej porze, jak zwykle w niedzielę i jak zwykle opowiadam państwu weekendowe, kultowe historie. I po 16 będę na przykład wspominać wokalistę, który mieszka w Poznaniu, choć w tym Poznaniu się nie urodził. Ale to mój serdeczny kolega i ma urodziny, więc trzeba o nim wspomnieć. Ale o szczegółach opowiem państwu, jak przyjdzie na to odpowiednia pora. Najpierw za moment Fall Out Boy.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmig

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Reklama.

Cult i Baranek w SC Rock. Państwo, którzy byli w szkole średniej, ja zakładam, że byli tu wszyscy słuchający w tej chwili Eski Rock, doskonale rozpoznają tekst, jaki pojawia się w tej piosence. No, gdyby w Polsce majątkowe prawa autorskie liczyły, nie wygasały po upływie 70 lat od śmierci twórcy, no to spadkobiercy Adama Mickiewicza mogliby cały czas wyciągać rączki po tantiemy za ten kawałek. No, ale już nie mają prawa. Nickelback teraz. Try not to love you.

Best of You, zespół Foo Fighters. Obiecywałem opowieść o pewnym dżentelmenie, który mieszka w Poznaniu, a który z Poznania nie pochodzi. No to to się teraz wydarzy, ta opowieść. Będzie o człowieku, który przyszedł na świat 44 lata temu w Stargardzie Szczecińskim. I mieszkał 50 metrów od Stadionu Błękitnych, na którym to stadionie kiedyś byłem, bo mój Lech tam grał mecz pucharowy i nie są to dobre wspomnienia z tego miasta i z tego sportowego obiektu. I on na mecze chodził razem z dziadkiem Tadziem. Potem sam zaczął grać, najpierw jako bramkarz, a potem złamał z przemieszczeniem rękę na wyjazdowym meczu z poznańskim Energetykiem, no i złapał, jak wspomina, lęk pourazowy. Trzeba było przenieść się na pozycję prawego obrońcy. Grał na przykład też w Kluczewi, Kluczewo, ale tam byli starsi chłopcy, którzy, no cóż, generalnie w bidonach mieli wodę procentową. Więc kariera piłkarska mu nie wyszła. Za to wyszła mu kariera muzyczna, bo teraz najczęściej występuje z powodzeniem na pozycji wokalisty w zespole Much. Solowo też ostatnio wydał płytę bardzo piękną. Pan Michał Wiraszko ma dzisiaj 44 urodziny. Michał Piona, wszystkiego dobrego.

0: podobała mi się ta historia z zespołem Rimon, który gdy pojawili się w Polsce i rozmawiali sobie z polskim dziennikarzem, także na temat tej piosenki Supergirl, powiedzieli, że gdyby mieli ją napisać po wizycie w Polsce, to nie napisaliby o jednej super dziewczynie, tylko o wielu super dziewczynach. Tyle ich mamy tutaj w naszym kraju. Ja się z tym absolutnie zgadzam.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Gotuję Paskala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8+4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
13: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
14: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
15: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Bogardzi, zespół Hurt. A teraz o urodzinach innego dżentelmena, już nie z mojego Frytna, tylko z Ameryki, którego fenomen nie brał się wyłącznie z jego genialnej gry na gitarze, bo ten facet posiada wszystko, co się kocha albo nienawidzi u artystów. Jest kontrowersyjny, ale też pełen pasji i bardzo zdeterminowany. No i jest też gościem z takiej wąskiej listy muzyków, których kariera obfitowała w wiele niespodziewanych wydarzeń i zwrotów akcji. Między innymi taki zwrot jak w temacie wiary, bo choć oficjalnie o sobie nie mówi, że jest chrześcijaninem, to tam wyraźnie widać powrót do, no raczej tego, co słuchał w szkole bądź w kościele. Zresztą mówił o tym kiedyś tak. Gdy byłem młody, interesowałem się czarną magią, co miało na mnie fatalny wpływ. Zmarnowałem przez to sporą część życia. Rzucałem uroki na ludzi. To była straszna głupota. Przepełniała mnie złość i agresja wobec świata. W głowie kotłowały mi się koszmarne myśli i w końcu wpadłem w depresję. Depresję, z której już się chyba wydobył ten, który ma dzisiaj urodziny. 63. Dave Mustaine. Kiedyś zakładał Metallica, a potem z powodzeniem kontynuował karierę w Megadeth. Symphony of Destruction.

0: pięknie było być na jednym z dwóch koncertów, które grali w Polsce, na Narodowym. I tak się zastanawiam, skoro kontynuują tę przygodę z powrotem, no i ogłosili niedawno pierwsze koncerty w przyszłym roku u boku Fade No More, a raczej, że Fade No More będzie u ich boku grać jako rodzaj ekskluzywnego supportu, że może jednak znowu do nas przyjadą, skoro wyprzedali dwa Narodowe, no to pewnie potencjał sprzedażowy jest dalej, a biorąc pod uwagę, że na powrót Fade No More czekało wielu ludzi, no to taki ponowny koncert byłby czymś niezwykłym. Chociaż osobiście wolałbym, żeby wybrali inne niż Narodowy Stadion. 17. Ostatnia godzina kultowych weekendowych historii przed nami. Po 17. między innymi The Beatles.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know w Ester Rock. Państwo pytają, czy wybieram się po pracy na Stadion przy Łazienkowskiej? Nie, bo jak mówiłem, dzisiaj nadaję z poznańskiego studia, no i na Łazienkowską mam 300 kilometrów, więc raczej bym nie zdążył. Ale życzę przyjemności w tej naprawdę wielkiej podeczce dwóch poważnych polskich piłkarskich firm, Legii i Widzewa. Mnie nie będzie, ale jak znam życie, na meczu będzie Janusz Panasewicz, który teraz dla Państwa zaśpiewa w sztuce latania.

The Hurts, R.E.M. A teraz o śnie. Śnie Paula McCartneya. Pewnego dnia przyśniła mu się piosenka i kiedy obudził się z gotową melodią w głowie, zaczął się zastanawiać, czy zna ten utwór, czy nie. To było lekko jazzowe. Mój ojciec znał bez liku jazzowych utworów, więc pomyślałem, może pamiętam go z przeszłości. Usiadłem przy pianinie, znalazłem odpowiednie akordy i zagrałem. A później wydzwaniałem wszędzie do znajomych, grałem melodię i pytałem, czy ją znają. I kiedy przyniósł pomysł na piosenkę do studia i kiedy po raz pierwszy zagrał kumplom, to Ringo od razu stwierdził, że nie może tutaj dodać perkusji, bo to nie miałoby sensu. John dodał, że nie ma też powodu, by dodawać gitarę, a producent George Martin zasugerował, zagraj to sam, nagraj to, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Paul posłuchał kolegów i nagrał kawałek sam. 13 września 65 roku, a więc 61 lat temu, Yesterday trafiło na singla.

0: Park. Zespół, który obok System of a Down, Korna czy Deftones niósł kaganek oświaty związany z gatunkiem zwanym nu metalem. Somewhere I Belong. No dobrze, cóż jeszcze przed godziną 18? Wspomnimy sobie zespół Pearl Jam, ale najpierw pozwolą Państwo mój ulubiony zespół z czasów szkolnych. No i też tych studenckich. U2 i Vertigo.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inwestorek. Kobiet, które nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale odważnie pomnażają swój kapitał.
3: Takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości. One prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna.
2: Mówi adwokat Karolina Pilawska.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Świat.

0: które i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Reklama.
8: All right, this is Kirk from Metallica.
9: Hello, I'm David Gilmour.
10: Hello, I'm Richard Wright.
11: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
12: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Bad Reputation, Joan Jett. 36 lat temu nieznany jeszcze Eddie Vedder surfował sobie, jednocześnie wpadając do studia z napisanymi tekstami i dogrywał wokale do trzech instrumentalnych jeszcze wtedy utworów zarejestrowanych przez muzyków, do których miał później dołączyć i stworzyć zespół Pearl Jam. Jedną z tych trzech kompozycji, które stworzył tekstowo 36 lat temu, było to Once.

0: Pour Some Sugar on Me zespołu Def Leppard. I teraz będę mrugać, mówiąc te słowa, że mam nadzieję, że osłodziłem Państwu ostatnie 4 godziny tego niedzielnego popołudnia. Mrugam cały czas, żeby Państwo wiedzieli, że wiem, o co chodzi w tej piosence. I że o nie taki cukier chodziło chłopakom z zespołu Def Leppard. 18 i Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia. Za moment Ola Galant i gość w drogowskazach, a my słyszymy się w poniedziałek po 9.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na Wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
16: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i już za moment przedstawię osoby, które przyjęły zaproszenie do naszego dzisiejszego spotkania. Już poniekąd zdradziłam, że jest ich tu trochę więcej. Będziemy dzisiaj rozmawiały we trzy, a będziemy rozmawiały o Polkach. Konkretnie o Polkach, które coraz śmielej inwestują. Według raportu XTB od 2021 roku liczba inwestorek wzrosła trzykrotnie. Polska znajduje się w czołówce unijnych rynków pod względem udziału kobiet. W Polsce udział kobiet wśród nowych inwestorów to jest 19%. Dużo, mało, liczby mają to do siebie, że są abstrakcyjne. Jeżeli nie zgłębia się jakiegoś tematu, to trudno jest ocenić, czy coś jest znaczące, czy też nie. Natomiast ja, przygotowując się do tej rozmowy, nabrałam takiego przekonania, że rzeczywiście kobiety coraz częściej decydują się i znajdują w sobie taką siłę i odwagę, żeby zacząć inwestować. A o tej sile i odwadze powiedziałam nie bez powodu, dlatego że dzisiaj będziemy zastanawiać się, na czym polega inwestowanie w wykonaniu kobiet, czy ono się czymś różni, w jaki sposób kobiety można zachęcać do tego, żeby postanowiły uwierzyć w siebie i swoich sił na tym polu spróbowały. Porozmawiamy też już później o tym, w jaki sposób ten biznes rośnie, w jaki sposób można go wspierać, a na koniec mam nadzieję, że znajdzie się czas, żeby porozmawiać o takim kobiecym wsparciu w branży, bo o solidarności kobiecej mówi się dużo. Myślę jednak, że wiele z nas, pozwolę sobie tutaj na tę formę żeńską, wiele z nas niejednokrotnie przekonywało się, że z tym wsparciem to była różnie, a kiedy mówimy o biznesie i pieniądzach, tym bardziej. Rynek nie śpi, konkurencja również. Będziemy o tym rozmawiać ze względu na odbywające się forum inwestorek, którego organizatorki i mózgi operacji, chyba tak mogę powiedzieć, przyjęły dzisiaj zaproszenie. Razem ze mną jest w studiu adwokat Karolina Pilawska, która specjalizuje się w sporach majątkowych, zajmuje się między innymi zabezpieczaniem majątku. W studiu jest także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, agencji nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu Inwestorki.pl. Witajcie w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jest pytanie, które od początku miałam w głowie, kiedy myślałam o naszym dzisiejszym spotkaniu, bo czasem mam wrażenie, że ten podział, że właśnie coś jest kobiece, coś jest męskie, że on jest czasem tak kreowany na siłę, nawet na takim bardzo podstawowym poziomie. Czasem widzimy produkty, to jest linia wyłącznie dla mężczyzn, wyłącznie dla kobiet. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale naprawdę istnieje coś takiego jak kobiece inwestowanie albo kobieca obecność na rynku inwestycyjnym?
2: Istnieje, chociaż faktycznie ta linia się zaciera i trochę tak jak powiedziałaś o produktach, coraz więcej mamy ciuchów unisex, perfum unisex, to myślę, że i to inwestowanie, przedsiębiorczość w ogóle, ta granica pomiędzy kobiecym a męskim coraz bardziej się zaciera. W tych statystykach, o których troszeczkę wspominałaś na początku, bardzo fajnie wyglądamy my Polki, bardzo fajnie wyglądamy na tle naszych koleżanek z całej Europy i jeśli chodzi o przedsiębiorczość, i jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, bo trochę też to jest o tym, o takiej odwadze brania odpowiedzialności za innych też, bycia liderką, ale też za własną karierę i własny rozwój. I bardzo podobnie jest w inwestycjach i w przedsiębiorczości właśnie. Więc linia pewnie się zaciera i te różnice są coraz mniejsze, ale one nadal są.
1: Tu pojawia się wątek, wydaje mi się, że kluczowy, który wychodzi w różnych statystykach dotyczących właśnie biznesu, inwestycji, mianowicie gotowość i skłonność do podejmowania ryzyka. Jest takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ja nie jestem bizneswoman, więc nie wiem, na ile do tej branży można to również odnieść. No, ale myślę, że każdy intuicyjnie powiedziałby, że kobiety mają w sobie tej skłonności do ryzyka trochę mniej. Czy na polu biznesu to również widać?
2: Często rozmawiając zarówno z członkiniami naszej społeczności, kobietami z naszej społeczności, ale też z naszymi prelegentkami, to widać, że mają one w sobie tą cechę charakteru, która skłania ich trochę do większego ryzyka. Ostatnia rozmowa z Marzeną Maj, bardzo, bardzo ciekawa. Dzięki niej dowiedziałam się, że Marzena ma nie tylko ogromne predyspozycje do tego, żeby być liderką, CEO wielkiej firmy, ale też uwielbia sporty wyczynowe, więc może rzeczywiście coś w tym jest, że jest ta cecha charakteru, która nas troszeczkę popycha w stronę ryzyka, ale chciałabym też obalić mit, że żeby ryzykować, czy żeby stać na czele mniejszej lub większej firmy, trzeba tak naprawdę bardzo dużo ryzykować. Są różne sposoby na to, żeby się rozwijać i różne sposoby na to, żeby inwestować. One nigdy nie są wyzbyte jakiegokolwiek ryzyka, ale są sposoby na to, by ryzykować jak najmniej, by ryzykować nadal w swojej jakiejś tam strefie komfortu, ale ze świadomością, że jednak mamy tą sprawczość i coś dla siebie robimy.
1: Sprawczość wydaje mi się czymś szalenie ważnym, bo mówiłyśmy już trochę i o ryzyku, i o odwadze, ale sprawczość, którą ja tutaj rozumiem jako przejmowaniem czy podejmowaniem odpowiedzialności za swoje finanse, za swój portfel. Myśmy, Karolina, już kiedyś o tym trochę więcej rozmawiały. Wydaje mi się, że te czasy, kiedy domowy budżet jest czymś w ogóle poza orbitą zainteresowania kobiet, mamy szczęśliwie za sobą, ale tak jak powiedziałam we wstępie, tutaj mamy taką zmianę, że już nie myślimy tylko o tym, żeby było bezpiecznie, żeby w razie czego móc sobie poradzić, tylko to jest już krok dalej. Chcę żyć tak, żeby tego kapitału mi przybywało. Nie tylko, żeby mnie zabezpieczał, ale żeby mnie rozwijał, jeżeli mogę tak powiedzieć.
3: Dokładnie i rzeczywiście, no nawet te statystyki, o których mówiłaś, ale to, co też obserwujemy, niezależnie o tym, czy mówimy o mężczyznach, czy o kobietach, Polacy coraz częściej i chętniej inwestują, rozwijają się w tej kategorii swojego życia i bardzo dobrze, i dobrze, że już te czasy właśnie życia od pierwszego też do pierwszego w wielu przypadkach mamy za sobą, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o rynek inwestorów. Natomiast to, co też obserwujemy, bo to, co powiedziałaś, że jakby jeszcze stosunkowo niedawno kwestie budżetu domowego, budżetu rodziny były kwestią męską i raczej kobiety starały się to oddawać mężczyźnie, one zajmowały się innymi obowiązkami domowymi. Natomiast wydaje nam się, i też są nasze takie obserwacje, może to też jesteśmy w takiej bańce trochę, bo funkcjonujemy i jesteśmy obyte z tego rodzaju kobietami, no ale mamy nadzieję, że to, że tutaj się spotykamy, no pozwoli gdzieś może zaszczepić taką chęć właśnie, żeby się edukować w kontekście czy finansów, czy inwestowania, ale rzeczywiście Polki coraz chętniej inwestują. Też miałam takie obserwacje i mam nadal, że najpierw ten budżet kobiety oddawały mężczyznom, teraz inwestowanie, że one może kupią jakąś nieruchomość, może jedną, może dwie, ale już inwestowanie w stylu giełda, ETF-y, może jakieś metale szlachetne, a może w ogóle jakiś taki bardzo niszowy sposób inwestowania, jak nie wiem, inwestowanie w wino, w jakieś bardzo nietypowe, niszowe kolekcje, na przykład klocków Lego, czy w jakąś biżuterię, czy zegarki, no są raczej dedykowane mężczyznom. Natomiast widać, że kobiety chętniej się tym interesują, bo też nawet widzę po sobie, jakie kobiety trafiają do mnie, nawet do kancelarii. Mają jakąś inwestycję, mają na to biznesplan, mają tutaj opracowany cały plan na finansowanie tego, różnego rodzaju scenariusze, więc rzeczywiście ta świadomość rośnie i mam nadzieję, że będzie w tym zakresie coraz lepiej, bo to, co Olu powiedziałaś, zabezpieczenie podstawowych naszych potrzeb życiowych czy naszej rodziny to jest jedno, natomiast to niezwykle ważne jest pomnażanie tego majątku i cieszę, że Polacy i przede wszystkim Polki się tego uczą i to robią.
1: Zmiksuję trochę wasze odpowiedzi, bo odniosłyście się obie do tego, co chciałabym podrążyć. Chodzi mi o taką bańkowość, a raczej o myślenie, że inwestowanie, świat biznesu, to dotyczy jakiejś tam odległej, rzadko dostępnej sfery funkcjonowania na najwyższych piętrach szklanych wieżowców. Moje przeświadczenie jest takie, że to niekoniecznie musi w ten sposób wyglądać. Raz, że branża jest ogromna i tak jak ty opowiadałaś, sposobów na to pomnażanie kapitału jest bardzo wiele. Dwa, że każdy w pewnym momencie od czegoś zaczynał, że gdzieś na jakimś etapie pojawia się pomysł. I to chyba od nas zależy, czy ten pomysł będziemy mieć siłę, energię, wytrwałość, fundusze, żeby rozwijać.
2: Zależy też troszeczkę od tego, jak wspierające środowisko nas otacza i jak my ewentualnie jesteśmy odporni na krytykę, z którą możemy się potencjalnie spotkać. Mój przykład jest taki, że jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, studentka właściwie, miałam okazję kupić nieruchomość naprawdę bardzo tanio w centrum Warszawy, w miejscu, które teraz jest bardzo popularne i te nieruchomości są tam mega drogie, więc zdecydowanie byłaby to bardzo dobra inwestycja. Wtedy oczywiście ta dzielnica, czy to miejsce, ta ulica nie była jeszcze tak popularna i kojarzyła się po prostu ze starą nieruchomością, z ogromem problemów, którą ja będę musiała wyremontować, nie wiadomo komu w ogóle ją wynajmę i jaka to jest wątpliwa inwestycja. Ja widziałam w niej potencjał, patrzyłam naprawdę długoterminowo i czułam, że tam jest ogromny potencjał i duże pieniądze, które mogę potencjalnie zarobić. Natomiast bardzo szybko usłyszałam dziesiątki głosów wokół siebie. Nie znasz się na tym, co ty mówisz. Jedyne oszczędności włożysz w coś takiego. No w ogóle daj sobie spokój. I rzeczywiście zrezygnowałam z tej inwestycji, tak? Teraz wiadomo, oczywiście żałuję. Inwestycje pojawiły się kolejne i pozostałe okazje zazwyczaj starałam się chwytać. Niemniej jednak to środowisko, w którym byłam otoczona, to nie jest krytyka do tego środowiska, tak? Ale bardzo często pozwalamy doradzić sobie osobom, które nie są w miejscu, w którym my byśmy chciały kiedyś być. I to sprawia, że bardzo szybko ten nasz wewnętrzny krytyk i nasze wątpliwości biorą górę nad naszą intuicją, czy nawet wiedzą tak naprawdę, no bo ja też sobie to jakoś tam przemyślałam, przeliczyłam i wydawało mi się, że jednak jestem w stanie temu przedsięwzięciu podołać, a mimo to z niego zrezygnowałam. Więc bardzo ważne jest również to, kim się otaczamy, stąd zachęcam wszystkich do tego, żeby chodzili na różne spotkania, słuchali podcastów, takich podcastów jak ten, różnych szkoleń. No wiecie, wiedzy jest bardzo dużo teraz w internecie, w książkach. Otaczali się takimi informacjami, takimi ludźmi, którzy trochę patrzą w tym kierunku, w którym my byśmy chcieli podążać.
1: Znów kilka wątków, które wydają mi się bardzo ważne. Oczywiście pierwszy to ten, że warto słuchać drogowskazów, to mówię pół żartem, pół serio, ale to, że źródeł, z których można czerpać informacje, bo nie powiem, że wiedzę jest naprawdę dużo i trzeba to bardzo uważnie przesiewać. Mówię tu również o ekspertach, którzy w różnych miejscach się wypowiadają, warto im się dokładnie przyjrzeć. Następna rzecz, którą mam nadzieję, że rozwiniemy w trzeciej części naszego spotkania, to jest to, kim się otaczamy, jakich rad słuchamy, na jakim doświadczeniu się opieramy, ale wspomniałaś o intuicji. Ja bardzo chciałabym być przy tym wątku, dlatego że podejrzewam, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem i inwestowaniem, biorą pod uwagę badania, analizy, wyniki, no, żeby jednak wiedzieć, na jakie pole wchodzimy, na co możemy liczyć, ale mimo wszystko ta intuicja, taki nos do tego, że coś mi się wydaje, że ja mam przeczucie, że to może wyjść, to wydaje mi się, że to jest taki głos, który także w tych rozważaniach warto brać pod uwagę. Zresztą też w drogowskazach z panią, teraz już chyba profesor Matyldą Gerber, o intuicji rozmawiałam i to jest konstrukt absolutnie naukowy. To nie jest widzimisię.
3: To właśnie to jest to, co Olga powiedziała, że bardzo często dajemy się trochę wciągnąć w narrację otoczenia i zarówno Olga, jak i ja bardzo często słyszę gdzieś tam od osób sobie najbliższych, a po co ci to, a nie, weź odpocznij, kolejny projekt, kolejna inwestycja, już dałabyś sobie wreszcie spokój, a myślę, że takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki, nawet jak jeszcze nie są na tym etapie, ale mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości, o której powiedziałaś, one prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna. Ja często tej intuicji nie słuchałam, właśnie w obawie o to, co powie otoczenie. I to był mój błąd, bo po kilku latach obserwowałam, jak inne osoby dokładnie ten pomysł realizowały i bardzo żałowałam, że tego nie zrobiłam, ale na przykład teraz tak mam, czuję, że to jest to. Czasami nawet jak może cena nie jest super konkurencyjna, nie jest jakaś promocyjna, to czuję, że to jest dobra inwestycja, nawet w takiej dłuższej perspektywie, że to będzie na przykład nieruchomość, która będzie się bardzo dobrze wynajmowała, więc zaczęłam tej swojej intuicji słuchać i myślę, że to, o czym ty powiedziałaś, że nam się wydaje intuicja z czymś takim wymyślonym, niejako może trochę magicznym, a to rzeczywiście, myślę, ma gdzieś tam ugruntowanie naukowe.
1: Ma, jak najbardziej. Jeżeli nie jesteście przekonani, o czym Karolina mówiła, to mnie kiedyś ktoś zwrócił na to uwagę, że to można poczuć przy zakupie domu, ale też przy oglądaniu mieszkań czy domu na wynajem, że oglądamy tych domów mnóstwo, ale potem przechodzimy do tego jednego i po prostu czujemy, że to jest to miejsce i to oznacza, że ta intuicja działa, ona z nami jest i no, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć. W moim przypadku tak zawsze było. Ta intuicja się nie myli. Rzeczywiście, jeżeli coś tam jakoś w środku czuję, to najczęściej to jest dobry kierunek. Zaczęłam rozmowę od twardych wyników badań. Kończymy ten fragment naszego spotkania na intuicji. Wiele, myślę, że jeszcze zwrotów akcji i ciekawych wątków jest przed nami. Jestem o tym przekonana, dlatego że w dalszym ciągu będę rozmawiała z Karoliną Pilawską, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, Biura Nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Zostańcie z nami, słuchajcie dalej drogowskazów, dlatego że w kolejnej części zastanowimy się, czym jest skalowanie biznesu. Ja pewnie zdradzę się z tym, że w tej branży nie funkcjonuje, bo dla mnie było to spore zaskoczenie, nowość, ale taka nowość, o której chciałabym dowiedzieć się jeszcze więcej i mam nadzieję, że właśnie na falach Eski Rok nam się to uda. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek to

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Cieszę się, że słyszymy się ponownie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w dalszym ciągu w naszym radiowym studiu są Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, agencji nieruchomości, która jest współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Pewnym takim bodźcem do naszego dzisiejszego spotkania jest odbywające się niedługo forum inwestorek, jego szósta już edycja, ale wydarzenie jest dla mnie pretekstem, żeby porozmawiać o inwestowaniu, a przede wszystkim inwestowaniu w wykonaniu kobiet, które tym tematem interesują się coraz chętniej, co potwierdzają liczne badania. No ale wiecie, inwestowanie to jest takie szerokie określenie, natomiast za tym stoją bardzo konkretne działania. Jednym z tematów forum inwestorek jest skalowanie biznesu. Ten temat mnie bardzo zaciekawił, więc starą dziennikarską metodą od ogółu do szczegółu zacznijmy od tego, czym jest skalowanie biznesu.
2: Skalowanie biznesu może być w pewien sposób pojęte jako wejście na trochę wyższy poziom, czyli postawienie sobie troszeczkę wyższej poprzeczki. Zazwyczaj to skalowanie biznesu jest kojarzone z zarabianiem więcej. W mojej osobistej interpretacji tego pojęcia niekoniecznie związane z proporcjonalnie zwiększonym wkładem pracy. Czyli w moim odczuciu, i to taka moja, pewnie Karolina się z nią zgodzi, interpretacja pojęcia skalowanie biznesu, to faktycznie zarabianie większej kasy, jeśli mogę się tak kolokwialnie wyrazić, ale nie stanie się niewolnikiem tego biznesu, żeby nie przekładało się to zero-jedynkowo, więcej pracuję i więcej zarabiam, tylko tak układam sobie mój biznes, taką strategię dla niego przygotowuję, że pozwala mi on cieszyć się większymi przychodami, ale też troszeczkę większą swobodą. A może docelowo taką prawdziwą wolnością finansową?
3: Ale mam wrażenie, że coraz częściej, niestety uważam, taki negatywny odbiór, że to jest coś wyimaginowanego, że to właśnie ci pseudoeksperci z internetu starają się wmówić Polakom, że a jak zrobisz to i to, te magiczne wskazówki, to osiągniesz wolność finansową, a to jest bardzo smutne, no bo rzeczywiście mądre inwestowanie, rozsądne, oparte na wiedzy, na wsparciu osób, które naprawdę się na tym znają, konsultowanie tego z osobami, które tę drogę przeszły, no może spowodować, że rzeczywiście mamy ten pasywny dochód i z upływem czasu jesteśmy w stanie tę wolność finansową osiągnąć. Natomiast co do jeszcze skalowania, no to oczywiście ja jestem na etapie automatyzacji wdrażania sztucznej inteligencji w kancelarii, więc jestem bardzo tym tematem, mówiąc kolokwialnie, zajarana. Nasza doba, tak jak doba każdego innego człowieka, tak jak tu sobie we trzy siedzimy, ma 24 godziny. I nawet właśnie jakbyśmy nie spały, no to w pewnym momencie dojdziemy do tej granicy, więc chodzi o to, i ja też nad tym pracuję, cały czas się tego uczę, bo też bym chciała robić wszystko sama, bo jak zrobię sama, to będzie najlepiej. Najlepiej nie oddać nikomu, tylko sobie tam dubać od rana do nocy, a tak się po prostu nie da. Więc dobrze też złapać inną perspektywę i wdrożyć takie rozwiązania w stylu właśnie automatyzacja, AI, żeby tego czasu sobie trochę uwolnić, żeby móc na przykład zainteresować się inną kategorią inwestowania, albo po prostu mieć czas wolny dla rodziny, no bo są i takie inwestorki, które mają określoną pulę czasu właśnie na kwestie swoich inwestycji, biznesu, ale też niezwykle istotna jest dla nich rodzina i czas z dziećmi, czy z mężem, czy z partnerem, czy z partnerką.
1: Wracając na moment do tej obecności kobiet na rynku inwestycyjnym, czy w ogóle w biznesie, to jest coś, co może je wyróżniać, że jednak szukają albo balansu, albo przynajmniej możliwości na to, żeby uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. Jestem tutaj daleka od stwierdzenia, że mężczyźni się tym nie interesują, bo nie chciałabym w ten sposób krzywdząco generalizować. Natomiast wiele kobiet mówi, że rolą szalenie dla nich ważną, której nie chcą zaniedbać czy zignorować, jest rola mamy. I na to też, umówmy się, trzeba mieć czas.
2: Ja, drogie panie, po tym spotkaniu pędzę na wywiadówkę i po tej wywiadówce SMS-kiem napiszę wam, ile było tam tatusiów.
3: Właśnie bardzo często ja się z tym spotykam, mimo że ja jestem raczej kobietą taką w męskiej energii i tak dalej, idę na jakąś konferencję, czy na jakieś spotkanie biznesowe, czy gdzieś po prostu wychodzę, albo nie wiem, mam do późna spotkania z klientami, zawsze jest pytanie, a kto siedzi z dzieckiem? A jakby ja mam wrażenie, że mężczyźni na przykład takich pytań nie dostają, więc kobiety w ramach właśnie inwestowania, budowania własnego biznesu, one mają bardzo, bardzo dużo wyzwań, bo to, co Olu powiedziałaś, chcą mieć czas na bycie matką, żoną, partnerką i tak dalej, no ale też muszą ten czas podzielić, jeżeli chcą ten biznes rozwijać, no bo niestety nie rozwiniemy
1: doba
3: biznesu.
1: Doba ma 24
3: tak,
1: godziny.
3: Tak, i jeżeli chcemy, żeby ten biznes się rozwijał, chcemy ten biznes skalować, no to niestety musimy sporo czasu na to poświęcić, żeby to dobrze funkcjonowało i tutaj uważam, że kobiety mają ogromne wyzwanie. Też absolutnie nie chcą umniejszać mężczyznom, no ale jakby w wielu, wielu przypadkach niestety tak jest, że kobieta jest i przedsiębiorczynią, inwestorką i opiekuje się niemalże całym domem i musi ten czas podzielić.
1: Ja tutaj dodam, że te pytania właśnie, a kto zajmuje się dzieckiem, one też są w stanie, przynajmniej do pewnego momentu, do kiedy nie nabędzie się pewnej odporności, są w stanie, może nie, że zrobić dużo krzywdy, no ale na pewno trochę poczucia winy wywołać, takiego, że może rzeczywiście to dziecko gdzieś tam jest przerzucane z miejsca na miejsce, albo powinnam być teraz z nim. Ja mówię też o swoim doświadczeniu, że dopóki nie zbudowałam sobie w głowie pewności, że wszystko robię w zgodzie ze sobą, to mnie to zbijało z pantałyku i czasami odbierało energię do różnych działań. Wspomniałaś o automatyzacji, o sztucznej inteligencji. Pojawia się tutaj też moim zdaniem wątek delegowania zadań. Znów trochę powołam się na siebie, chociaż nie zajmuję się branżą, sektorem, o którym rozmawiamy. Czasem trudno jest, zwłaszcza jeżeli mówimy o działaniach, obszarze, który same prowadzimy, które rozpoczęłyśmy, te biznesowe działania, trudno jest nagle przekazać coś komuś, podzielić i uznać, że być może zostanie to zrobione równie dobrze, jak gdybyśmy zrobiły to same lub sami, bo nie sądzę, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Natomiast to jest chyba kolejne wyzwanie, które także w tym skalowaniu przed nami stoi.
2: I warto się tego uczyć, bo może się okazać, że to zadanie zostanie wykonane nawet lepiej niż same byśmy to zrobiły. No bo oczywiście jesteśmy wszechstronne, wspaniałe, wykształcone, odważne, przedsiębiorcze i tak dalej, ale nie możemy się znać na wszystkim. Nie możemy być we wszystkim dobre i dobrze, bo to dotyczy, oczywiście dotyczy się wszystkich. Więc to delegowanie jest niezmiernie ważne, warto się tego nauczyć, również dlatego, że w momencie, w którym, tak jak ja i mój partner biznesowy i życiowy to nazywamy, w tym momencie, w którym wychodzimy z garażu, i mogę wam powiedzieć historię tego określenia, ale kiedy wychodzimy z garażu, czyli zaczynamy właśnie ten biznes skalować i przestać robić każdą jedną drobną czynność sami, to nagle okazuje się, że ten biznes bardzo szybko się rozrasta, bo my możemy wreszcie zająć się na przykład przygotowaniem odpowiedniej strategii, pracą kreatywną, nawiązywaniem odpowiednich kontaktów, które bardzo często są niezwykle ważne. Więc możemy wykonać szereg różnych czynności, które faktycznie możemy zrobić tylko my, bo my je zrobimy najlepiej, ponieważ my jesteśmy mózgiem i twarzą danego przedsięwzięcia, ale jest cała masa różnych rzeczy, bez których ten biznes nie będzie szedł do przodu i one pochłaniają bardzo dużo czasu.
1: Jeżeli nie potrafimy delegować zadań i te usprawnienia, o których wspominałaś właśnie, automatyzacja, sztuczna inteligencja, nie mamy tego, to jesteśmy nie tylko na autostradzie do ogromnego przeciążenia, bo jak mówiłyśmy kilkukrotnie, doba ma 24 godziny, ale także do wypalenia, bo to przecież nie są równoznaczne określenia, a zdaje się, że o wypalenie nie jest trudno. Czytałam niedawno badania, że coraz więcej młodych osób, które wcale na rynku nie są od 20-30 lat, już się z tym wypaleniem zaczyna zmagać, bo chyba tempo, które albo narzucają sobie sami, albo które zostało im narzucone, jest po prostu zbyt duże.
3: To prawda, natomiast ja mam też takie poczucie, że to niekoniecznie zawsze wynika z pracy i z nie wiadomo jak ogromnej ilości obowiązków zawodowych, no ale tego, w jakim świecie żyjemy. Jesteśmy otoczeni social mediami, non stop patrzymy w telefon, nie siądziemy, nie przeczytamy książki, tylko po prostu albo telefon, albo komputer, albo telewizja, chociaż to pewnie rzadziej. I to powoduje, że jesteśmy po prostu w ciągłym biegu, niekoniecznie poświęcając ten swój czas na pracę, więc to ja sama mówiąc ze swojej perspektywy gdzieś tam staram się ten telefon odkładać, dać swojej głowie odpocząć. Natomiast odnośnie jeszcze tego delegowania, no też mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w tak dynamicznie zmieniających się i nawet widzę to po swojej branży. Jeszcze rok temu sztuczna inteligencja na przykład w branży prawniczej, no to wszyscy się śmiali. A dzisiaj to jest realne wyzwanie dla prawników, bo ja nawet widzę, że niemalże co drugi klient na przykład zapytanie ofertę wysyła w oparciu o czata GPT, no bo to dość łatwo można rozszyfrować, jeżeli ktoś to robi na podstawowym poziomie. No i prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy rozwijać tych swoich firm, niezależnie od branży, jeżeli nie będziemy tego automatyzować, no to nie dosyć, że się nie będziemy rozwijać, no to my zostaniemy w tyle i w pewnym momencie ta konkurencja nas z tego rynku usunie, bo ona przeprowadzi te wszystkie zmiany, a my już nie będziemy mieć konkurencyjnej oferty dla naszego klienta, więc tych klientów w pewnym momencie może zabraknąć i jak każda zmiana, to jest trudne, a warto się tym zainteresować na pewno wcześniej niż później.
1: Mówimy o rozwoju, o tym, co sprawia, że ta nasza firma będzie rozwijała się dynamiczniej przy zachowaniu takiej higieny wewnętrznej, własnej, ale czasami, jeżeli biznes prosperuje już naprawdę na wysokim poziomie, można podjąć decyzję o tym, żeby puścić go dalej, żeby to, co udało się zbudować, sprzedać, być może zająć się czymś innym. Myślę, że to nie jest łatwa decyzja, nawet jeżeli biznesowo jest bardzo dobrze potwierdzona.
2: Nie jest to łatwa decyzja. Ja właśnie sprzedałam swoją firmę przed przyjazdem do Polski, firmę, którą założyliśmy z moim partnerem w Australii. Nie było to imperium, ale była to firma, która faktycznie dobrze funkcjonowała i pomogła nam też skalować nasze inwestycje. Natomiast uznaliśmy, że rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy chcielibyśmy przyjechać do Polski i spróbować sił na naszym niby rodzimym, ale już tak naprawdę zupełnie nowym i nieznanym rynku, ponieważ mieszkaliśmy za granicą przez wiele, wiele lat i konieczne jest, żeby uwolnić się od tego, co robiliśmy do tej pory, więc nie była to łatwa decyzja, ale była ona oczywiście bardzo przemyślana i bardzo korzystna dla nas. Ale teraz prowadzimy firmę i skalujemy na dwóch kontynentach i też nam się to udaje, więc fajnie jest, że w dzisiejszych czasach można naprawdę decydować, jak ten biznes się rozwija, w jakim kierunku. Jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo narzędzi, czy jest o wiele większa łatwość w łączeniu różnych pomysłów, różnych projektów, prowadzeniu ich równolegle, no właśnie, bez tego wypalenia.
1: Fantastyczne zakończenie drugiej części naszego spotkania, spotkania, w którym rozmawiamy o inwestowaniu, o biznesie i zaangażowaniu w ten świat kobiet. Ta rozmowa jest możliwa dzięki obecności Karoliny Pilawskiej, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olgi Marciniak, dyrektorki EXP Polska, Agencji Nieruchomości i współzałożycielki projektu inwestorki.pl. To jeszcze nie jest koniec naszego spotkania. Za moment porozmawiamy no właśnie, o tym, co daje możliwość podzielenia się wiedzą, swoim doświadczeniem. Porozmawiamy o solidarności, czy w branży, w biznesie jest na nią miejsce. Także porozmawiamy o radach, jakich warto słuchać, z jakich źródeł warto ją czerpać, no bo tak jak powiedziałyśmy parę minut temu, możliwości jest bardzo, bardzo wiele, natomiast bardzo, bardzo wnikliwie warto przyjrzeć się temu, czy na pewno warto to robić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Większość donosów nie potwierdza się w praktyce. Najczęściej mają w źródło te donosy w zawiści lub w konfliktach międzyludzkich.
5: Uprzejmie donoszę, że Ziętarska co tydzień przyjeżdża nowym samochodem.
6: Mówi, że testowym, ale ja bym tam sprawdził.
4: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec. W ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma, jakiegokolwiek.
6: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
4: Pomidor.
6: Czyli ten.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Niestety już dzisiaj po raz ostatni, dlatego że jest to finałowa odsłona drogowskazów na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu w dalszym ciągu są Karolina Pilawska, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, Agencji Nieruchomości i współzałożycielki projektu inwestorki.pl. Dosyć sporo o biznesie, inwestowaniu, świecie branży już powiedziałyśmy. Zastanawiałyśmy się też, czy można w nim wyodrębniać obszar, w którym bardziej funkcjonują kobiety, mężczyźni, w jaki sposób to interpretować. Mnie interesuje również to, czy w tej branży kobiety mogą na siebie liczyć. Oczywiście zawsze można powiedzieć, to zależy, kobiety są różne, branże są różne, firmy są różne, potrzeby są różne. Natomiast co do zasady, ostatecznie możemy się wszystkie lubić, ale jednak istnieje konkurencja. Rynek jest, mówi się, bezlitosny. Ale czy na jakieś wsparcie kobiety, które na przykład zaczynają ze strony tych bardziej doświadczonych koleżanek po fachu, mogą liczyć?
2: To może ja zacznę, bo ja jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, że ja na forum przyszłam wiele lat temu jako uczestniczka. Byłam dopiero po egzaminie adwokackim, dopiero otwierałam swoją kancelarię. No ja jakby do dzisiaj pamiętam emocje, które towarzyszyły tamtej konferencji, bo rzeczywiście wszystkie te kobiety były niezwykle otwarte i takie wspierające. Ja się czułam, wiecie, tam jak szara myszka. Siedziała obok mnie dziewczyna, która w ogóle, a ja już w tym roku to 10 flipów zrobiłam. I ja tak mówię, Boże, jedyne, co to jest flip w ogóle, nie? No bo to było jakby wiele lat temu, człowiek był zamknięty w tej bańce prawniczej i jakby niewiele poza tym widział, ale no te rozmowy w kuluarach, ja z wieloma osobami, które poznałam tam wtedy, utrzymuję kontakt do dziś, a byłam osobą, która nie miała pojęcia o inwestycjach, nie miałam wtedy żadnej nieruchomości, nawet nie marzyłam o tym, że kiedyś będę mogła mieć swoje mieszkanie, no bo byłam dopiero na początku tej drogi i to mi dużo dało, natomiast odnośnie jeszcze tego wsparcia, jak mówisz, że rynek jest bezlitosny, tylko ja uważam, że dla dobrych osób, wartościowych, na rynku zawsze się miejsce znajdzie. I na przykład ja mam taką grupę prawniczek. Klientów jest bardzo, bardzo dużo. Wszyscy nie przyjdą do nas. A jak gdzieś tam się wspieramy, dajemy sobie polecenia, to do nas wraca. Chociaż no zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie kobiety, czy nawet mężczyźni, nie wszyscy są na to otwarci, ale mam takie poczucie, że to potem do nas wróci.
1: Dużo się mówi, zwłaszcza w dobie takich platform jak LinkedIn, że właśnie taka sieć ma ogromne znaczenie. Sieć kontaktów, nie tylko nawet z branży, tylko siatka znajomych, osób, z którymi współpracowaliśmy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Kto kiedy sobie przypomni o tym, że ta nasza współpraca sprzed kilku lat była fantastyczna i warto o tym gdzieś wspomnieć, warto nas polecić albo odezwać się po latach i wrócić z kolejną propozycją.
3: Dokładnie tak. I tak naprawdę spotkania inwestorek zaczęły się od 4-5-osobowych spotkań w Cafe Nero przy kawie, żeby pogadać sobie o tym, co się dzieje na warszawskim rynku nieruchomości. I ja te spotkania zainicjowałam tuż po powrocie z Australii do Polski.

0: wyskaluje to tworzenie networku, bo właśnie o skalowaniu trochę mówiliśmy przed chwilą, dzięki takim spotkaniom dużo szybciej. To wynikało naprawdę z takiej realnej potrzeby, z realnego bólu, że nie znam tutaj ludzi, a czuję, że ci ludzie mi są potrzebni. I ten network wrócił do mnie wielokrotnie w różnych odsłonach, od współprac biznesowych, po szybsze załatwienie jakichś rzeczy, no bo po prostu nie muszę się zastanawiać, gdzie znaleźć odpowiedniego prawnika, architekta, geodetę, czy kogoś, kto, no nie wiem, dewelopera, tylko po prostu bardzo szybko jestem w stanie dzięki temu networkowi znaleźć odpowiednie kontakty, odpowiedniego eksperta, z którym mogę nawiązać współpracę lub na przykład przeprowadzić konsultacje. Ten network wrócił do mnie w bardzo prywatnym kontekście, kiedy moja córka chorowała na raka i ja potrzebowałam wsparcia i po prostu ten network nagle stanął tłumnie, żeby mnie wesprzeć na różne sposoby. I widzę to też wśród naszych uczestniczek, uczestniczek naszych konferencji i naszej grupy, jak one właśnie nawiązują współpracę biznesową, niejednokrotnie powstają razem biznesy, nowe pomysły, robią sobie grupy mastermindowe, no wspierają się na różne, naprawdę na rozmaite sposoby i to jest fantastyczne. Grupy na WhatsAppie, które cały czas żyją, bo po prostu dziewczyny tam się wymieniają i dealami, i poradami, więc faktycznie bez tego networku, takiej grupy wsparcia, ciężko mi sobie wyobrazić, to znaczy oczywiście wszystko się da, ale na pewno jest ciężej. Ja mam porównanie do tego, jak funkcjonowałam w Australii, kiedy zaczynałam tam od zera i było mi o wiele ciężej, dlatego nie chciałam popełnić tego samego błędu w Polsce i stąd inwestorki.
1: Oprócz jakby tych kontaktów, to jest jedno, ale bardzo często uważam, że te rozmowy, które się odbywają, pozwalają nam nie popełnić jakiegoś błędu w biznesie albo właśnie nie zainwestować w nieodpowiedni sposób czy u nieodpowiedniej na przykład osoby i ta nasza droga się po prostu skraca, albo mamy właśnie pomysł na biznes, który wydaje nam się fantastyczny, a ktoś już ten pomysł wykorzystał w praktyce i okazało się, że nic z tego na przykład nie będzie. To jest, uważam, też taka ogromna wartość, że kontakty to jedno, ale to, jak to może się realnie przełożyć na nasz biznes, niezależnie od tego, co robimy, to jest, uważam, ogromna, ogromna wartość.
2: Przed momentem pojawiło się takie hasło, że kiedy zaczyna się od zera, taka grupa wsparcia, sieć wsparcia może się bardzo przydać. Ja jakiś czas temu widziałam rolkę na Instagramie, dziewczynę, która jest założycielką bardzo prężnie prosperującej aplikacji dietetycznej, która mówiła, że kilka lat wcześniej otworzyła i z hukiem zamknęła dietetyczną cukiernię, taką, wiecie, cukiernię bezglutenową, bezcukrową, jakkolwiek to nazwać. I powiedziała, że dla niej jest to nauczka na całe życie, żeby nie słuchać osób, które nie mają pojęcia o tym biznesie i które zawsze będą chciały wesprzeć albo będą kierowały się jakimiś swoimi dobrymi intencjami wobec tej osoby, tylko porady należy przyjmować od osób, które już w tym świecie funkcjonują, które w jej przypadku, przekładając to, podobne biznesy prowadziły, prowadzą, które mogłyby mieć takie bardzo praktyczne rady i wskazówki, a nie tylko poklepywałyby po plecach, mówiąc, poradzisz sobie na pewno, albo jak ty powiedziałeś jakiś czas temu, nie, nie, rób tego, to jest za duże ryzyko.
0: Warto słuchać rad, oczywiście, intuicja, mówiliśmy o intuicji, jak mówiłaś o tym, też miałam gęsią skórkę, bo ja bardzo często tą intuicją się kieruję, albo przynajmniej daję jej głos i później sprawdzam ten głos w Excelu, ale faktycznie ta intuicja jest bardzo ważna. Oczywiście fajnie jest posłuchać rad. Trzeba, tak jak ty mówiłaś na wstępie, być bardzo wybiórczym, bo dużo jest teraz tych ekspertów, pseudoekspertów, informacji i cała masa. To też trochę prowadzi do wypalenia, bo rzeczywiście jesteśmy bardzo przebodźcowani różnymi informacjami, ale najważniejsza chyba zasada jest taka, by faktycznie nie słuchać rad, które płyną na pewno z dobrego serca, ale od osób, które no zupełnie nie mają pojęcia, nigdy w naszych butach nie chodziły. Więc jeśli już chcemy posłuchać czyjejś rady, no to fajnie byłoby, żeby to była rada od kogoś, kto tą drogę przeszedł, podobną drogę, miał podobne doświadczenia, coś już zrobił w tym kierunku, w którym my chcemy pójść, no bo jest wtedy bardzo duża szansa, że ta rada będzie miała przełożenie na naszą sytuację. Nie traktujmy tego też zero-jedynkowo. To, że komuś nie udało się otworzyć cukierni dietetycznej, to nie oznacza, że tobie się jej nie uda otworzyć, ale na pewno na pewne aspekty zwróci to twoją uwagę, otworzy ci oczy na, nie wiem, jakieś czerwone flagi, no różne drobne rzeczy, które mogą sprawić, że unikniesz tej porażki, której ktoś doświadczył.
2: Czyli znów doświadczenie wydaje się tutaj kluczowe. To samo dotyczy ekspertów. No, myśmy w mniejszym lub większym stopniu już o tym dzisiaj rozmawiały, że zwłaszcza w internecie, w mediach społecznościowych jest cała armia osób, które bardzo chętnie udzielają rad. To często są rady z gatunku, jak w 5 krokach zbudować dobrze prosperującą firmę. Była taka moda, czy taki czas, kiedy jak zbudować ten pierwszy milion, jak to zrobić w 5 krokach, w 10 krokach.
3: Nie, no ukraść najlepiej. No,
2: nie było takiej praktycznych rad, jak ukraść milion w 5 krokach. Mam przynajmniej nadzieję, że nie było.
3: To, żeby nie było, nikogo nie zachęcam.
2: Absolutnie.

0: Absolutnie nie, natomiast nie zachęcamy też do tego, żeby, przynajmniej ja jestem ciekawa, jak się do tego odniesiecie, nie zachęcam do tego, żeby nabierać się właśnie na te 5 prostych kroków. Na taką złudną wizję, że naprawdę niewiele trzeba, a najlepiej to w ogóle nie ruszać się z fotela, żeby za chwilę sobie to jakieś małe imperium zbudować i na szczyty się wznieść, to zdaje się i mam nadzieję, że cała ta rozmowa udowodniła, aż tak proste nie jest.
1: No ja to w ogóle jestem wyczulona na tych internetowych ekspertów. No jako prawnik też jestem w stanie sprawdzić, co oni tak naprawdę mają, albo to, czy oni to mówią, co mówią, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i bardzo, bardzo często nie. No ale niestety są bardzo dobrymi sprzedawcami, bardzo łatwo im się te swoje usługi, kursy, strategie sprzedaje, a potem tacy klienci niestety trafiają do mnie, bo okazuje się, że zostali oszukani, wprowadzeni w błąd, więc no ja już tak jako prawnik bardzo, bardzo przestrzegam, no ale niestety ta przestrzeń internetowa jest nieograniczona. No i tam każdy znajdzie miejsce dla siebie, również te osoby, no, które nie mają wiedzy.
2: Na pewno nie usłyszycie na forum ani nigdzie, gdzie my się podpisujemy, tak, czy materiałami szybkich i łatwych, bezpiecznych i w 100% gwarantowanych przepisów na sukces. Każda inwestycja, każdy biznes jest obarczony na pewno jakimś cieniem ryzyka. Wyjście z domu też. Natomiast do wszystkiego trzeba się przygotować, odrobić swoją lekcję, nauczyć się, sprawdzić, odważyć na pewne kroki, no i konsekwentnie po prostu realizować plan, który sobie postawiliśmy. Także na pewno bez pracy, nie mówię tu o ciężkiej pracy, bo odchodzi się chyba już teraz od takiego przekonania, że każdy sukces musi się wiązać.
0: Krew, pot i łzy.
2: Oczywiście nie. Są też sposoby na to, by robić to przyjemnie i lekko, ale to nie oznacza, to przyjemnie i lekko nie oznacza bez wysiłku, bez konsekwencji, bez wczesnego wstawania na przykład, późnego zarywania nocek. No wiecie, to są rzeczy, o których ty, Karolina, mówiłaś i których nie da się uniknąć. Tutaj wracamy też do tematu tego, czy to inwestowanie albo biznes jest dla każdego. Czy on jest tylko zarezerwowany dla tych, którzy już coś osiągnęli, mają duże oszczędności. Nie. Każdy to może zrobić, ale to może się łączyć z pewnymi wyrzeczeniami, tak? Więc zastanówmy się, gdzie my chcemy dojść, dlaczego chcemy do tego dojść, dlaczego to jest dla nas ważne, co nam to zabezpieczy, co nam to da, co nam to zagwarantuje. Ustalmy plan, jak do tego dojść. No i bierzmy pod uwagę to, że faktycznie może przez pewien czas będziemy musieli wysilić się troszeczkę bardziej, niż by nam się to podobało, tak? No bo wiadomo, że fajnie sobie po ciężkim dniu pracy, 8, 9, czasem 10-godzinnym, usiąść przed telewizorem, zrobić popcorn, obejrzeć Netflixa i odpocząć. Tylko to prawdopodobnie nie doprowadzi nas do miejsca, w którym kiedyś chciałbyśmy być, więc z tym też trzeba się liczyć.
0: I to byłaby wspaniała puenta naszej rozmowy i podsumowanie, ale przyznam szczerze, że cały czas chodzi mi po głowie pytanie o to, dlaczego wychodzicie z garażu?
2: Dlaczego? Ja kiedyś słyszałam, ciekawe czy to dobrze teraz sparafrazuję, ale usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie. Przez kilka lat rób to, czego nikt nie chce robić, żeby przez resztę swojego życia robić to, co każdy by chciał. Ja się z tym bardzo utożsamiam, bo rzeczywiście są takie momenty w moim życiu, kiedy zastanawiam się, po co ja tak pędzę, czemu ja tyle robię, kolejny projekt, kolejne wyzwanie, a potem wracam do tego właśnie, od czego zaczęłam. Jak ja moje życie sobie wyobraziłam któregoś dnia, kiedy usiadłam i zrobiłam sobie taką rozmowę między sobą a sobą, jak chcę żyć, jak chcę, żebym żyła ja i mój partner, jak chcę, żebyśmy żyli my jako rodzina, moje dzieci, co jest dla mnie ważne, jakie są wartości, ale też co po sobie pozostawię, tak? Czyli nie tylko to, co osiągnę finansowo, no bo wiecie, wolność finansowa dla każdego może oznaczać co innego. I tak naprawdę chyba nie ma jednej uniwersalnej definicji tego zwrotu. Dla ciebie, Olu, wolność finansowa to będzie zupełnie coś innego niż dla mnie czy dla Karoliny. Niekoniecznie to wcale muszą być super fury, świetne ciuchy. To może być zupełnie coś innego. Dla mnie to jest zupełnie coś innego. Natomiast coraz częściej słyszę, rozmawiając też z przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, że gdzieś tam jest takie poczucie, że chcę też robić coś, co ma dla mnie sens. I fajnie jest jednak mieć takie poczucie, że realizuję projekt, który moim zdaniem zmienia też życie innych ludzi, nie tylko moje życie. Nigdy nie mam takiego momentu, że kurczę, nie jestem tutaj absolutnie, nie piętnuję etatów, bo etaty też mogą być fantastyczne, mogą być wspaniałe i mogą dawać masę satysfakcji, ale że nie jestem niewolnikiem tego, tylko mam rzeczywiście tą wolność. Wolność dla mnie to jest możliwość wyboru. możliwość wyboru ścieżki. Idę w tą stronę, idę w tamtą, dzisiaj nie chcę, zatrzymam się, chcę temu więcej poświęcić uwagi. I moim zdaniem dlatego warto wyjść z garażu, bo to daje po prostu więcej możliwości i więcej wyboru podążania za tym, jak myśmy sobie to życie wyobrazili dla siebie i dla naszych bliskich.
0: Czyli miałam nosa, dobrze było zadać to pytanie, warto było usłyszeć twoją odpowiedź. Olga Marciniak, dyrektorka AX Polska, agencji nieruchomości, a także współzałożycielka projektu inwestorki.pl, Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku. Dzisiaj opowiadały o świecie biznesu, o inwestowaniu, w którym coraz częściej widać kobiety, które podejmują śmiałe decyzje i odnoszą sukcesy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Nasza rozmowa dobiegła końca, a ja oczywiście zachęcam was do tego, żeby wysłuchać jej raz jeszcze. Możecie to zrobić wchodząc na Spotify i YouTube'a Drogowskazów. Bez problemu te kanały znajdziecie. Na naszym drogowskazowym Facebooku regularnie pojawiają się zapowiedzi, informacje o tym, kto w naszym studiu się pojawi, z kim i o czym będziemy rozmawiać. Także nic prostszego niż tam zajrzeć. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Adrenalina. Adrenalina.
1: Rok. Gotuję Paskala Brodnickiego.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałat, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad.
1: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Co robimy w sobotę, 19 września?
3: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
2: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
3: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
2: A w niedzielę?
3: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
2: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
0: Reklama.

0: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
1: Idziemy do Fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
0: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
1: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
0: A w niedzielę?
1: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
0: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
0: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
0: A kto gra?
7: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
0: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Reklama.

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
2: Z nim będziesz szczęśliwsza.
1: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
3: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.
2: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Szagi. Betelowe, love, love, love.
1: Czekaj, muszę pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
2: Tak, stalowa, lowa, lowa.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.